0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: doesn't hurt.
1: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja. J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17:00. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Cześć, tutaj Sokso.
3: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
2: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
3: Yo.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

przesunęło czas marnie.

0: No jesteśmy, godzina 7.05, troszkę spóźnieni, ale jednak jesteśmy, wtorkowy poranek, a dokładniej wtorkowe rano. Meteor melduje się już za mikrofonami, Maciek Chwaliński już tam szykuje najlepszą muzykę z tego co widzę. Maciek, co dla nas
1: szykowałeś? Na razie to chyba podkład.
2: Na razie podkład szykuje.
0: No to jak widzimy jest też najlepiej, Jędrzej Kaczmarek widzę, że też już na stanowisku.
1: Myślę, tak jest, że już... witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor, tak, bo żeby nas słuchać, to musieliście odpalić Radio Meteor. Nie wiem, po co ja to mówię, Szymonie, jesteś też ty, więc witam cię serdecznie.
0: Witam serdecznie. I co? I myślę, że dzisiaj może być troszkę śmiesznie, czyli jak zawsze, może i też będzie merytorycznie, czyli już tak nie jak zawsze. I też myślę, że przede wszystkim będzie bardzo, bardzo, bardzo dobra muzyka zapuszczana przez DJ-a Chwalu. Więc myślę, że już możemy zaczynać, a teraz ptaki od zespołu Lemon na antenie Radia Meteor.

0: pod kod działa, brawo.
1: Brawo Maciek, tak brawo jest. DJ Chwalu, była to walka na szczęście wygrana. Pytanie bardziej do ciebie, takie zasadnicze, to jednak była bardziej walka z klawiaturą, czy jednak z podkładem?
0: Tylko i wyłącznie z klawiaturą.
1: Rozumiemy, czyli jak widzicie, drodzy słuchacze, właśnie Maciek Chwaliński nieświadomie wyjaśnił nam pierwszą zagadkę dzisiejszego dnia, czyli jednak kabel nad Bluetooth. Brawo Maciek.
0: Tak, to bardzo ważne, szczególnie tutaj, jak ten zasięg jest taki troszkę słabszy, ale przynajmniej myszka działa bez zarzutów dzisiaj.
2: Oj, nie chwal tutaj dnia przed zachodem słońca, myślę, że Maciej, myszka może sporo niespodzianek jeszcze zrobić.
0: Oby nie.
2: I to w ten piękny dzień, bo nie możemy zapomnieć, panowie, że ludzie nie mają takiego czegoś jak telefony czy kalendarze, więc jak my im teraz je powiemy, to nie będą wiedzieli do końca dnia, w którym dniu właśnie się obudzili i w którym dniu żyją.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dobra uwaga, więc myślę, że warto teraz drogim słuchaczom uświadomić, że dzisiaj jest wtorek, 9 czerwca. Wiem, że to jest niestety nasze przedostatnie spotkanie w tym szanownym gronie. Mam nadzieję, że jednak się mylę, ale no kto wie, co nas czeka za parę miesięcy, ale nie przejmujemy się tym, ponieważ imieniny dzisiaj obchodzą Pelagia i Felicjan, brawo.
0: 100 lat, a nie to imieniny, to wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji 100 lat imienin.
0: To tak. Prawda.
2: 100 lat też możemy żyć, oprócz Pelagi i Felicjana, ja szczerze mówiąc nie mam, nie za żadnego. Nie, był. Teraz się pochwalę swoją żadną wiedzą muzyczną, ale chyba Felicjan Andrzejczak z Budki Soflera była taka postać.
1: Ja z moją jakże równie obszerną wiedzą muzyczną odpowiem ci, że nie wiem.
2: Możliwe,
1: po prostu nie mam wiedzy.
2: Do sprawdzenia. Jeszcze imieniny ma Anna, ale to dosyć popularny event. Mimo wszystko, wszystko najlepszego dla każdej Anny, która obchodzi dzisiaj imieniny.
1: Na przykład Ani Lubawej. O, ja znam taką jedną.
2: Tak, a obchodzi dzisiaj imieniny?
1: Nie wiem, to by trzeba redaktora Lubawego spytać, ale wiem, że redaktor Lubawy, no to tutaj jeszcze chyba śpi, więc nie będziemy tutaj
0: ale
1: budzić.
0: Ale mówił, że wstanie na segment humorystyczny, bo wczoraj mi dwa żarty podsunął i powiedziałem, że je przedstawię.
1: O, czyli ciekawe, będzie fact-checking na miejscu.
0: Ty, mam nadzieję, że będzie słuchał.
2: Obyś tutaj nie zepsuł, Macieju, ale nie wątpimy, że tak tutaj nie będzie. Jest jeszcze Ryszard. Ryszard mi się kojarzy z tym urywkiem, nie wiem, jakiegoś filmu czy czegoś, ale jakaś pani krzyczy: Ryszard, ty draniu, ukradłeś mi rower.
1: A to nie jest sprawa dla reportera?
2: Albo...
1: Dla reportera. Ale... Mi się wydaje, że coś kojarzę. I później była ta sprawa, jak ten... Ryszard później był konfrontowany przez panią Elżbietę Jaworowicz, ona tak siedziała taka rozwalona, jak to zresztą ona, i ten Ryszard później mówił, że no ja nie ukradłem, a pani mówiła, że ukradłeś.
0: Tak było.
1: I są filmy, to że ukradł jednak te rower.
0: No nie wiadomo, co się z nim stało do końca, może to było AI.
1: Myślę, że Ryszard Drań mógł jednak być nie wytworem sztucznej inteligencji, tylko ciężkich polskich realiów na polskiej wsi. W każdym bądź razie Stolen Dance na antenie Radia Metal.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej.
6: Oj, ściąłem troszkę przypadkowo, ale to był pan Maciej Gudowski i on nas pozdrawia. Dziękujemy bardzo.
7: Dziękujemy, tak, i również pozdrawiamy. Tak, ale nie ma imieni, więc nie będziemy życzyć wszystkiego.
6: A może mu urodziny?
8: Jeżeli ma, to wszystkiego najlepszego.
7: A jak nie ma, to wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień.
6: To prawda, i na jutro też.
7: Ale to nie tylko Anna, Ryszard, Józef mają... mają tutaj imię, nie, bo o Jezu, przepraszam, bo zlikowałem niepotrzebnie jeszcze właśnie imię.
8: Słynny liker, redaktor Kaczmarek po prostu. No co, no spoilery, co ja mogę powiedzieć?
7: O, ale to był nieświadomy, niecelowy i powiedzcie panowie, z czym wam się kojarzy imię Józef, które ma dzisiaj imieniny?
8: Ja mam bardzo mocnego take'a. Nie wiem, czy kojarzycie takiego pana jak Józef Skowron.
7: Okej, okay, ja słyszałem Józef i S, to myślałem, że take.
8: Józef Skowron to jest znany filozof, myśliciel i astronom, który wielokrotnie w swoim tutaj małej chatce na Podlasiu próbuje udowodnić, że Ziemia jest płaska. Że tutaj globus to jest wymysł diabła samego, a pan Józef już buduje wieżę. Nie wiem, po co mu jest ta wieża, ale skrupulatnie ją buduje od ręki do ręki. Ale też imieniny obchodzą, poza oczywiście Józefem, zlikowany Anna, Ryszard, Sylwester, Waldenga, Sylwestra, Bertrand, przepraszam.
6: Ciężkie imię, a nie polskie.
8: I Efrem, to takie zagraniczne z tego co rozumiem, ale tutaj nie samymi imieninami człowiek żyje, więc też będziemy obchodzili dzisiaj takie dosyć nietypowe święta, a dzisiaj jest ich w miarę sporo.
6: Jednym z nich jest na przykład Międzynarodowy Dzień Archiwów. I mam taką fajną anegdotkę.
8: Dawaj.
6: Bo tutaj naprzeciwko naszego meteora jest właśnie taki budynek dosyć nowoczesny. To jest chyba Centrum Nowoczesnych Technologii UMM-owskiej, coś takiego.
8: Tak. No.
6: I nie wiem czemu, ale zawsze jak tam sobie chodzimy z kolegami i koleżankami usiąść pod to i tam sobie coś wypić, jakiś soczek, to zawsze mówimy, że idziemy pod archiwum i nie wiem czemu tak się stało.
7: Ja też tak kiedyś byłem tam na takim soku i też powiedziano mi, że pod archiwum, ale...
6: To w ogóle nie jest archiwum, archiwum jest z drugiej strony, tego co kojarzę.
8: Archiwum? Tak, archiwum jest przy Wydziale Fizyki.
6: Nie wiem skąd to się narodziło.
7: Ale ja mam taki quiz.
8: To wygląda jak archiwum, to? Dawaj.
7: Dla Macieja. Maciej jako znany prowadzący audycję ekstraklasowej pod tytułem Keks. Spisałem sobie, nie wiem czemu, wpisałem sobie po prostu Sylwester, piłkarz na przykład, bo może jest jakiś Sylwester.
6: Batejuk.
7: Aha. Nie, no serio?
8: Ja chciałem powiedzieć
7: pozycję, jego datę urodzenia i kluby, w których grał.
6: Lewy pomocnik i grał na przykład w Śląsku Wrocław.
7: Jest Śląsk Wrocław, a co zdobył w 2012 roku?
6: No Mistrzostwo Polski. Ze Śląskiem Wrocław.
7: W sumie to chyba racja, ale tu mam akurat Super Puchar Polski.
6: Tak, no po mistrzostwie zdobyli Super Puchar Polski.
7: Tak, więc gratulacje panie.
6: Dziękuję bardzo.
7: Dla Macieja oczywiście też gratulacje i wszystkiego dobrego dla pana Sylwestra Patejuka, ale mi zepsuje zabawę trochę Maciej.
8: Nie przejmujcie się, skrzydlate ręce od Enej na antenie radiowej.

0: wracamy z powrotem, to te dni może dokończymy, bo jeszcze jest ich sporo.
1: Ja, jeszcze jest ich sporo, to prawda, ale ja chciałem jeden taki take. Zauważyliście, że zawsze jak jest Rauf Kamiński na naszej antenie, on się zawsze jakoś tak przewinie. To ja osobiście bardzo nie lubię twórczości tego pana, bo on jest zawsze taki smętny. I dlatego chciałem powiedzieć, że zauważyliście, że zawsze jak on się pojawia, to tak oczy idą automatycznie w dół, czy tylko mi się tak wydaje?
0: Może tobie poszło, ja sobie rozmawiałem z Jędrzejem bardzo energicznie.
2: Ale...
1: Ja się bawię,
0: na ciebie, tak działa pan Ralf Kamiński. Ale... Ja kiedyś miał chyba swój zestaw w popularnej restauracji w fast foodzie.
1: Ja?
2: Jaki?
0: Tak. No taki jak był na przykład taki raper Mato, też miał swój zestaw.
1: On miał kolabo w Maku?
2: Tak?
0: Tak.
1: I co tam można było zjeść?
0: Oj, to nie pamiętam, ale tam było tak mega fit, ale to możemy za chwilę zweryfikować.
1: To będziemy to weryfikowali, bo teraz to mnie zaskoczyłeś.
0: Na pewno miał. On był tym drugim po Macie.
2: Okej.
1: Tak, bo pierwszy miał Mata, a nie Bambi, nie miała droga?
0: Bambi miała chyba ostatnia, jeszcze chyba to miała Sanach. Ale my teraz nie o tym, może potem wam to wytłumaczymy, wyjaśnimy tą sprawę. Dzień Kaczora Donalda dzisiaj.
1: To prawda, Dzień Kaczora Donalda to jeden z dni, które dzisiaj świętujemy. I z tego też powodu przygotowaliśmy dla was klasyczny quiz, brawo! Zastanawiałem się, jak to powiedzieć tak w sposób elegancki, dostojny, ale myślę, że no nie ma co się tutaj za bardzo bawić, tylko odpowiadać, prawda, panie Jędrzeju?
2: Zgadza się.
1: Więc co, myślę, że szybkie przypomnienie zasad naszego konkursu, naszej zabawy. Quiz polega na tym, że ja zadaję pytania, Jędrzej odpowiada, a Maciej Chwaliński jest takim dobrym duchem, który sugeruje czasem odpowiedź, czasem może zrobić na złość, żeby tutaj Jędrzeja jakoś wpuścić w sidła, ale to nie zawsze, bo Maciek jest takim bardzo fajnym gościem i on tak raczej jest. Takich
2: pozytywna persona. Maciej jest dobrym duchem, dobrym wujem, można powiedzieć, z tych quizów i ja tutaj liczę zdecydowanie na jego pamięć i na jego pomoc.
1: Takim wujem, jakim był Kaczor Donald dla tych kaczek małych. Ale właśnie, pierwsze pytanie w naszym quizie, czy Kaczor Donald miał siostrzeńców? Tak lub nie?
2: I tutaj od razu mnie się wydaje, że...
0: Ja nie wiem, szczerze mówiąc.
2: Ja myślę, że Szymon tak znalazł quiz i nie przeczytał go i przez co się troszeczkę mógł wysprzęglić.
1: Nie, no nic z tych rzeczy, no dlatego, panie Jędrzeju.
2: I dlatego ja tutaj skorzystam, bo też w sumie mógł mieć bratanków.
1: Czyli co, tak czy nie?
2: Co sądzisz, Maciej?
0: Nie wiem, Jędrzej, szczerze mówiąc, chcę się na minę wprowadzić, bo nie mam pojęcia.
2: Okej, to ja powiem, że mimo wszystko tak, że to byli siostrzeńcy, a nie bratankowie.
1: Brawo, jest to poprawna odpowiedź, miał on
0: a to dobrze pomogło, że się nie wpierdzielałem.
1: Wyzia, Dyzia i Zyzia.
0: Serio?
1: To są imiona słynne. Zyzio Kaczor, Chyzio Kaczor i Dyzio Kaczor. Słynne kaczory. Czy Goguś był kuzynem Kaczora Donalda? Tak lub nie?
2: Oj, co sądziłem?
1: Znacie postać Gugusia?
0: Guguś. Brzmi jak takie małe dziecko, co tak Gugu Gaga robi.
1: To dzisiaj też jest dzień Gugu Gaga.
0: A Gugu Gaga.
1: A Gugu tak. Gaga.
2: A to chyba pod segment wyjaśniamy nawet.
0: Czyli Guguś był jego kim?
1: Kuzynem.
0: Mógł być, ale też mógł nie być.
2: No podobne nie ma spostrzeżenia. I no bo jest jedno tak.
1: Ale jest też drugie jedno nie.
0: Ale ostatnio dobrze strzeliłeś, więc może znowu strzelę, jak nie wiesz.
2: Ale to była taka bardziej dedukcja.
0: A teraz to trzeba strzelać, Jędrzej, no.
2: Okej. To strzel, Maciej.
0: Tak.
1: Odpowiedź będzie liryczna. Śpiewał kiedyś tak o Hemingway. Wszyscy wokół kuzyn Goguś. Więc jest to kuzyn, tak, na Avizo, na płycie Umowa o dzieło. I teraz...
2: Nie lubię tako, więc...
0: Skandal.
1: Jest to skandal, który będzie trzeba wytłumaczyć. Ostatnie pytanie, Jędrzeju, przynajmniej na ten moment, ponieważ troszkę się już rozgadaliśmy. Czy Sknerus McQuacz miał skarbiec?
2: No i ja tak. To wiem, no i on miał, i on, to był ten, co tak latał, to był ten, co tak latał na nartach, po swoich monetach, banknotach.
0: Ten z memów.
2: Tak, i ja go kojarzę, to nie jest też ten taki duży pan ochroniarz z memów, bo nie ma co tutaj mylić dwóch porządków, co w Breaking Bad się położył na pieniądzach, ale też są inne memy, w których jest Sknerus McQuacz.
1: I to prawda, miał skarbiec teraz na antenie Radia Meteor. już taki lekki teaserek miał miejsce, ale nie, bo teraz pójdziemy z dżinglem. Haha, albo nie.
3: Rano Meteor.

0: Money, money, money must be funny. Ja na przykład nie mam money, a jestem całkiem funny, o czym świadczy żart o gekonie, który mogę wam przytoczyć, kochani, jak chcecie.
1: Może dokończmy quiz.
0: Okej. Okay. I na pewno jeszcze będziesz chciał go posłuchać, bo jest bardzo wybitny i bardzo zabawny, ale teraz tak w każdym bądź razie wracamy do quizu, skoro Maciek tak zarządził.
2: Teraz mi jest przykro, wiecie?
1: Ale spokojnie, już będzie czas antenowy na żarty o gekonie i też inne przeróżne.
0: Dobrze, no to w takim wypadku, czy Daisy miała psa?
2: Tak lub nie?
1: Daisy zabrzmi jak imię psa.
0: To jest ta dziewczyna Donalda.
1: A, przepraszam.
0: Żeński Donald.
3: Był pies Pluto na pewno.
1: A ja nie mam pojęcia, Jędrzej.
0: Był taki pies.
3: Ale wydaje mi się, że to mógł nie być jej.
1: A kogo?
3: Na przykład właśnie...
0: To inny, inna znana postać z Disneya właśnie, takie uszy ma, duże. Myszkę mykę był, ten Pluto.
3: O, i dlatego...
1: To mogło nie mieć psa w ogóle.
3: I dlatego nie będzie miała psa.
0: To prawda, 4 razy tak pod rząd rzadko się zdarzają, więc poprawna odpowiedź to nie. I teraz myślę, że zostały jeszcze 3 pytanka, okay. Więc teraz zrobimy taką serię szybkich strzałów. Wszystkie... To jest ostatnie pytanie z kategorii... Tak lub nie? Czy miasto nazywało się Kaczogród?
3: Nie no, Kaczogród to myślę, że by mogła być swego czasu stolica Polski.
0: Tak, żyjemy w czasach kaczyzmu, jak to powiedziała bodajże pani profesor Joanna Senyszyn, która swoją drogą ostatnio gościła na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Więc czy ten Kaczogród faktycznie istnieje w uniwersum Kaczora Donalda? Jak się nazywa to miasto? Panowie.
3: Nie, wydaje mi się, że nie.
0: Otóż pierwsza skucha. Jest to Kaczogród. O, już się troszkę wysprzęgliłem niestety z tego pytania. Jak się nazywali siostrzeńcy Kaczora Donalda? Odpowiedź A. Hyzio, Luzio i Kizo. Odpowiedź B. Hugzo, Dyzio i Ziozio. Albo Hyzio, Dyzio i Zyzio.
1: Imo ostatnia.
3: Według mnie tylko mi brakuje, żeby jeden się nazywał Patryk MTS.
0: No właśnie, czemu nie ma Patryka MTS? To co, idziemy jednak w pana kizownika? Takiego kizownika byliśmy głodni?
3: To może tutaj jak muzykę Maciej zapuści, to wtedy, ale teraz Hyzio, Dyzio, Zyzio.
0: Widzę, że ktoś tutaj słuchał.
3: Jak najbardziej, zawsze cię słucham.
0: Jędrzeju, ostatnie pytanie, które zdefiniuje, czy znasz się na Kaczorze Donaldzie w dzień Kaczora Donalda. Jak miał na inny słynny wynalazca w Kaczogrodzie? Diodak albo Diokat? Komuś autorowi quizu już nie chciałbym myśleć pewnie innych odpowiedzi.
1: Ja nie wiem, Diokat albo Dionat?
3: W sensie jakby była trzecia odpowiedź, to myślę, żebym ją zaznaczył, że wtedy bym stwierdził, że obie są...
1: Diokat tak lepiej brzmi niż Dionat według mnie.
0: Nie no, Diodak albo Diokat?
1: Diodak tak lepiej brzmi niż to drugie.
3: Imo. Diodak brzmi jak dioda, a Diokat brzmi jak jest, nie wiem, ten diaks, co tniesz te złą.
0: Pamiętajcie, że był wynalazcą.
3: To ja myślę,
1: to mógł cięć złom.
3: Diokat. To będzie złomiarz.
0: 5 na 7, prawie 6-7, panowie. Tym razem padła ksywka Patryk MTS w trakcie naszych wywodów. I myślę, że teraz możemy posłuchać debiutu tego młodego miejskiego artysty razem z Jakubem Krapowskim.

Użycie to zabawa, ziomek mi przyniósł hajs. Mordo, nie musisz oddawać, dzisiaj nie masz, ale kiedyś będziesz miał.

0: Good night, ale to jest good day chyba bardziej, bo dzień mamy.
1: Dzień dobry. Taki raper z Gdyni mało znany miał taki utwór, hit można by powiedzieć, który właśnie brzmiał tak. Dzień dobry.
0: I jakie pierożki sobie jadł.
1: A takie to tylko we Lwowie.
0: A jedliśmy.
1: To tak się powiem i powiem, że byłem na tych pierogach lwowskich właśnie w Gdańsku.
0: Nawet wspólnie byliśmy.
1: Byliśmy, to prawda. Byliśmy razem z redaktorem Chwalińskim zbadać, czy faktycznie są takie dobre, jak pewien raper mówił. I jaka ocenka?
0: Były dobre.
1: Były dobre. Nawet powiem więcej, były bardzo dobre, ale czy aż takie wybitne? Myślę, że tutaj oferta prosto z pieca, ze sklepu z płazem w nazwie, to równuje jakości.
0: Czyli aż tak, czyli mocne słowa jak na to, taką lwowską, lwowskie pierogi, to mocno je porównałeś do sklepu z płazem.
1: Mocno, ale szczerze. Ja też pamiętajcie, panowie, że ja jestem tak z kategorii generalnie nijadek. Więc mi, żeby coś naprawdę zasmakowało, no to to musi być coś. Ale w sumie tak rozmawialiśmy przed chwilą o kolaboracji Ralfa Kamińskiego z McDonald'em. I nawet dostaliśmy ustalenia, że charakterystyczną tutaj potrawą dla pana Ralfa Kamińskiego są veggie burgery. Więc ja mam pytanie do was, panowie, czy wy takiego veggie burgera byście sobie zjedli?
0: Obecnie, czy tak ogólnie?
1: No, mówimy o kategorii dzisiejszej.
0: Ja raz byłem w fast foodzie, tak nazywa się Max i dalej są jeszcze inne dwa słowa, nie wiem, czy kojarzycie, czy nie.
1: Kojarzę.
0: I byłem zmęczony dosyć, bo to była godzina późna i przypadkowo zamówiłem sobie takiego veggie burgera, pierwszy raz w życiu. Zjadłem, ale było czuć, że tam nie ma mięsa. Myślę, żebym jako fan mięsa, no wiadomo, mięso musi być, to bym sobie jednak wolał postawić na burgerkę z mięsem.
1: Sobie białeczko tak do...
0: No pewnie, że tak.
2: Ja chyba podobnie, aktualnie jestem w miarę głodny, więc może bym zjadł z większą przyjemnością niż standardowo, ale czym sobie zamówił, to raczej nie.
1: Ja nie lubię mięsa, więc ja bym zjadł veggie burgera. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni na antenie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Call the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Radio Meteor.
6: Radio Meteor, godzina 8.06, za 24 minuty Wuchta Wieści, którą poprowadzą dla was Dominika i Wojtek. Ale to dopiero za momencik, ponieważ teraz troszkę się rozgrzejemy super śmiesznymi historiami, którą przygotowała dla was redakcja wtorkowego poranka. Wiem, że Maciek i Jędrzej przygotowali mocne, mocne historie i myślę, że dzisiaj panowie nie ja będę zaczynał, tylko oddam głos wam. Więc panowie, kto pierwszy?
7: Jak tutaj sądzisz, Macieju?
8: To ja mogę, że mi się zapomniał, bo ja mam w pamięci.
7: Dobrze.
8: Kojarzycie kolegę Rocha od nas z radia?
7: No, słyszę, się Orzechowski, postać znana.
8: Tak.
6: Znana, nie do końca lubiana, nie no.
8: Też piszę pracę licencjacką obecnie. Jak się nazywa promotor Rocha?
6: Nie wiem, nie wiem. No.
8: Rochotor. Będzie czemu? Bo Roch i promotor, połączymy to jest Rochotor.
7: A jak się rzeczywiście nazywa promotor?
8: Profesor Paweł Stachowiak.
7: Oj, to pozdrawiam serdecznie pana profesora, zwłaszcza, że to też jest mój promotor i nie wiedziałem, że ja też mam Rochotora za promotor.
8: Jędrzejo, to już akurat byłoby trudniejsze. Mam też drugi żart, który mi podpowiedział inny nasz kolega, Kuba Lubawy. Jak się nazywa sepleniący pirat?
6: Piłat.
8: Tak, a wiecie czemu?
6: Znana postać biblijna.
8: A wiecie czemu?
6: Nie.
8: No bo pirat, a on zamienia ły, jest piłat.
6: Można tą historyjkę ulepszyć. Jak się nazywa Wojtek Gola jako piłat? Pirat.
8: Wojtek Piłat?
6: Piłat. Wojtek Piłat. Panie Jędrzeju, co tam dla nas przygotowałeś?
7: No ja właśnie chyba to będzie mój rozczarowujący występ, bo tutaj z listy

0: żartów, które miałem przygotowane na początku poranków, wszystkie fajne zostały skreślone, powiedziane i albo się nie nadają na antenę, co sobie ustaliliśmy, ale bardzo kusi, żeby powiedzieć ten żart, mimo wszystko tego nie zrobię. Powiem tak, jak blondynka robi dżem?
1: Nie wiem.
2: Nie wiem, pojęcia nie mam.
0: Żart jest dosyć błyskotliwy. Obiera pączki.
2: Jak jabłko. Ja mam też historyjkę. Tutaj z takim oczkiem puszczonym do redaktora Kaczmarka, znany koszykarz. Więc panie redaktorze, w co gra śmieciarz?
0: W kosza?
2: Śmieciarz gra w kosza, ponieważ co jest kosz na śmieci, ale też taka dyscyplina sportowa jak kosz i ten
1: fajnie, śmieciarz. Możesz dawać kosze.
2: Co?
1: Możesz też dawać kosze.
2: To prawda, ale no, to było... daje kosza, podejrzewam, redaktor Piasny, a nie jeżeli śmieciarz. W każdym bądź razie...
0: A to też było na audycji aprilisowej, Mike Sendax, tutaj współprowadzonej przez ciebie, Szymonie.
2: Tak, słynne porady do kosza, jak sobie radzić ze złamanym sercem. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z ekspertem. Więc teraz City Hans na antenie Radia Meteor.

0: konie, psy i sokoły. Niezwykła sceneria na konwencji PiS w Świętych Nowakach.
1: No ja tutaj myślę, że warto by dopowiedzieć, co się wydarzyło. No bo w sobotę czasu polskiego znana i lubiana partia Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj my jesteśmy oczywiście apolityczni, zaznaczam.
0: Ale jakby sobie, nie patrząc...
2: Ale część Polaków na pewno.
0: Ale lubiana, tak, bo tak, jakby tak. Nie patrząc, to właśnie ta partia wprowadziła najwięcej parlamentarzystów do Sejmu.
1: No i czy rządzą? Zobaczymy za jakiś czas, chyba bodajże za rok. Ale w każdym bądź razie teraz PiS przygotowuje się do objęcia tej zaszczytnej roli i pokazują zalety pięknej polskiej wsi, nawiązując do tradycji szlacheckich, gdzie za prezesem w trakcie jego przemówienia mogliśmy zobaczyć konie, psy, a nawet sokoła, który podejrzewał tutaj, łowił, poszukiwał, no był łowcą tutaj takim klasycznym, jeżeli chodzi o takie porachunki szlacheckie.
2: Tak, zgadza się. Myślę, że tutaj pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i cała partia ma nadzieję, że nie tylko konie, psy i sokoły będą chciały głosować na partię PiS. Kiedyś były żarty z wtedy byłego i teraz też prezydenta Lecha Wałęsy, który zrobił spot, w którym chyba w 2000 roku, a nie, w 2005 roku.
1: Ach, to
2: dostał niskie poparcie, zrobił spot, w którym właśnie wszyscy wielcy Polacy, którzy już nie żyją, typu Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, dawali mu poparcie i ludzie się śmiali z tego, że Lech Wałęsa miał większe poparcie wśród umarłych niż żywych, więc żeby partia PiS tutaj nie miała podobnego przypadku, że więcej poparcia będzie miała wśród zwierząt na konwencji niż wśród wyborców, którzy mają te prawa wyborcze.
1: Powiem tak, jeżeli głosowanie odbyłoby się na folwarku zwierzęcym znanym z powieści Orwella, to myślę, że partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby mieć duże szanse.

0: kolejny pożar auta na osiedlu maltańskim.
1: Konkurs architektoniczny na zaprojektowanie osiedla.
0: Tunel aerodynamiczny w Komornikach.
1: Pogoda na dziś.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek poznańscy policjanci odebrali zgłoszenie o pożarze pojazdu osobowego na terenie osiedla maltańskiego.
2: Policjanci odebrali zgłoszenie o pożarze pojazdu marki Rover. Ogień ten został ugaszony przez straż pożarną. Przyjęliśmy zawiadomienie o zniszczeniu mienia w tym zakresie. Dzisiaj odbyły się zaplanowane oględziny z udziałem technika i biegłego z zakresu pożarnictwa.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Patelski z poznańskiej policji. Aktualnie funkcjonariusze pracują nad wyjaśnieniem przebiegu i okoliczności zdarzenia, w tym możliwość podpalenia auta, przesłuchują też świadków i zabezpieczają monitoring. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, nie zostało uszkodzone także mienie w najbliższej okolicy.
0: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło konkurs urbanistyczno-architektoniczny obejmujący rejon ulicy Bielicowej na Naramowicach. Jego celem jest opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem otaczającego ją terenu. Oprócz tego projekt powinien obejmować także projekt garaży oraz mieszczące się na parterze lokale usługowe.
1: Celem konkursu jest wybranie pracy, która spełni oczekiwania pod względem funkcjonalno-użytkowym, ekonomicznym, kompozycyjnym, estetycznym, energooszczędnym i proekologicznym. Dla autorów najlepszych koncepcji przewidziano nagrody pieniężnie do 85 tysięcy złotych, zaś twórca najlepszej pracy zostanie również zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej.
0: Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest we wrześniu tego roku.
1: W podpoznańskich Komornikach uruchomiony został pierwszy w Wielkopolsce tunel aerodynamiczny. Jak wyjawia inwestor, jego gabaryty można porównać do siedmiokondygnacyjnego wieżowca.
0: Aktualnie jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce i na świecie. Obiekt nie przejmuje jeszcze klientów, ale ma się to zmienić w najbliższych dniach. Na początek wakacji zaplanowano pierwsze loty komercyjne.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Poranek jest, powiedziałbym, całkiem przyjemny. Może nie jest jakoś bardzo słonecznie, ale przynajmniej nie pada, ale po południu się to trochę może zmienić, bo około 13 właśnie może nam trochę przelotnie popadać, ale generalnie w ciągu dnia powinno być raczej pochmurno i może i słońce się jakieś pojawi.
1: A na ten moment mamy tylko 19 stopni i przewidywane są właśnie opady na popołudnie, także pogoda nam się niestety popsuła.
0: Tak, a maksymalnie do 23.
4: Szkoda, że się popsuła, bo chciałem iść na rower dzisiaj.
5: Dokładnie, to nawet na ryby nie będzie przyjemność, jeśli jak ktoś chodzi.
4: To też
0: na
4: prawda.
0: Ryby zawsze przyjemne.

0: No i jak zawsze co tydzień segment rankingowy, który...
1: Odpowiedni w tle muzyka.
0: Tak, masz rację Wojtek, już tutaj chciałem ci powiedzieć, że mi przerywasz, ale...
2: Cieszymy się Wojtek, że jesteś z nami, no przerywasz oczywiście, bardzo miło!
0: Ale to akurat było istotne przerwanie, także...
3: Lepiej Wojtek?
1: Nie. O... Dobra, niech mówi Jędrzej, to ważne rzeczy.
0: Tak, to są ważne rzeczy, gdyż segment rankingowy, który wymyślił Maciej, więc kwestie podkładowe mu absolutnie wybaczamy. Maciej, możesz uplastycznić, dlaczego ten wybór i jaki to jest wybór?
3: Bo dzisiaj mamy dzień trójkąta koralowego, no a jak wiadomo z trójkątem się tylko i wyłącznie kojarzą ryby, więc dzisiaj każdy z naszej piątki wybierze sobie jedną rybę, obojętnie taką słodkowodną, słonowodną.
0: Dodatkowy sens jest taki, że jak wiadomo tutaj powszechnie Bartek Łęczuk jest fanem łowienia, bardzo często jest właśnie u nas jako serwisant.
3: A dzisiaj go nie ma, więc może to zrobić.
0: Więc niech wie, co stracił po prostu.
3: To prawda, no to chyba możemy iść do mięsa. Dominika, co masz do nas dzisiaj?
4: Maciej, ryba to nie mięso, tak tylko zaznaczę. Ryba to ryba.
3: To prawda, ale mięso, że wiesz, to jest najważniejsze z najważniejszego.
2: Aż takie powiedzenie, aż metafora. A to mi musisz mówić wcześniej, bo ja nie
3: dlatego, Dominika, zacznij z tym mięsem, rybim mięsem.
5: Ciekawe, czy kojarzycie Pokolec Królewski.
3: Co to jest Pokolec Królewski?
2: Królewski pewnie tutaj zaszczytna ryba i myślę, że tutaj pierwsze miejsce, bo wiadomo, dla króla wód, jak lew jest król dżungli.
5: To jest Dory. To jest Doris, gdzie jest Nemo, ona ciągle zapomina i ona jest jak ja, a ja jestem jak ona.
3: Fajna analogia.
0: Okej.
3: Ale to dobry pik, taki, nie spodziewałem się takich pików bajkowych. Fajny.
0: Tak.
3: Wojtek, co masz dla nas?
1: To mają być morskie ryby.
3: No, tak? Jakie chcesz, no może być.
1: Bo wcześniej
3: nawet nie istniejące już mogą być.
1: No właśnie myślałem...
0: To może być nawet filet, Wojtek.
1: Chyba jednak podziękuję. Myślałem o dorszu, bo dorsz jest dobry, smaczny.
2: Tak dużo ości. Dużo ości ma.
1: Wiesz co, no nie zawsze, ale faktycznie czasami. Najwięcej ości to ma karp. Ale nie, to jest nieważne. Ale wybrałem jednak szczupaka. Wiem, że to jest dosyć pospolite, ale wybrałem szczupaka, no bo szczupak jest królem wód, tak jak lew jest królem dżungli.
3: O, sami królowie dzisiaj
0: jest
3: będzie.
0: Takie uderzenie główką w piłce nożnej.
3: Tak, Van Persie z Hiszpanią niegdyś na mundialu.
0: Franciszek Smuda.
3: Szymon, ty lubisz ryby, a jaką najbardziej?
2: Ja najbardziej lubię rybę, jaką są paluszki rybne. Dostępne w marketach różnego rodzaju, w panerce se podgrzejesz tak na patelny idealnie, troszkę masełka, oleju, one się wtedy robią takie crispy z angielskiego, czyli
3: mega lubię paluszki
2: i do tego, tak, dodajesz sobie jakieś frytki, sosik czosnkowy i masz elegancki obiadek.
3: Ale trafiłeś moje serce.
2: Taka rybka, myślę, że zasługuje na zacne miejsce. Mam nadzieję, że w rankingu, ale na pewno na moim talerzu.
3: Będę walczył o ranking.
0: Zdecydowanie, jeszcze jakbyś przyniósł takie paluszki rybne, Szymon, pod dzisiejszy ranking, to już
1: jeszcze jakby się usmażył
0: komplet,
1: tutaj.
0: Aczkolwiek...
2: Myślę, że gdyby to usmażył, to całe radio by czuło.
1: I to właśnie dlatego.
3: Jędrzej, ty co masz?
0: Ja mam rybę, która jest bliska sercu każdego Polaka. Jest to ryba z jednej strony pospolita, z drugiej strony myślę, że bardzo doceniana i szanowana. Jest to polski karaś.
2: Nie, ja powiem tak. Czytałeś fanatyka wędkarstwa, albo przynajmniej kojarzysz, prawda?
0: Kojarzę.
3: Co jedzą karasie?
2: Wszyscy wiemy, co jedzą karasie.
0: Ale mimo wszystko wiadomo, co jedzą karasie, ale karaś to jest taka ryba, która jest blisko Polaka.
2: Narodowa.
0: Tak.
2: Jak orzeł bielik.
0: No tylko, że orzeł zbyt wysoko lata, więc został karaś.
1: Albo jak Rada Mediów Narodowych też.
0: I ja myślę, że karaś to jest odpowiednia tutaj, bo można by było na przykład zabrać właśnie jakiegoś karpia, który tutaj daje odór i można powiedzieć kolokwialnie mułem jedzie, ale karaś to jest jednak...
2: Dobry take z tym karpiem. I moim zdaniem twoja argumentacja mnie kupiła.
0: Dziękuję, dziękuję. Jeszcze chciałem powiedzieć, że w serialu Bartosza Walaszka Blok Ekipa była marka piwa Karaś.
2: Pamiętam, kojarzę. Bartosza Walaszka. Przepraszam za tą anegdotkę. Panie Macieju.
3: No ja chciałem zabrać karpie, ale tutaj mnie tak już tak strefowałeś o karpie, więc ja zmieniam swój pik, żeby nie przegrać. Ode mnie będzie zawsze groźny i potężny rekin. Rekin to nie żyje w Polsce, ale jest bardzo groźną rybą. Grał w filmie Kości 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej, bo to... Kości, taki film był kiedyś.
2: Szczęki,
3: kości, jedno i to samo jedna praktycznie.
2: Rybka.
3: Jedna rybka. No rekin, tak jak mówiłem, duża ryba, groźna ryba i warto, trzeba się jej bać, bo potrafi zrobić dużą krzywdę człowiekowi.
2: Więc w takim wypadku rada się zbierze i gremium zadecyduje, kto wygra.

0: Mamy wyniki.
1: Brawa Polska.
0: Gremium było...
2: Polska wygrała.
0: Gremium się nie kłóciło. Nie,
1: zawsze
0: obrady nie były zbyt burzliwe, ale były bardzo merytoryczne. I na piątym miejscu wskazano na Szczupaka, króla polskich wód.
3: Przykre.
1: Chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę Sum jest
3: królem
1: wód, jak Szczupak jest król dżungli.
3: Szczupak jest tylko jedynym
1: Suma?
3: Królem, a Sum to jest jakiś
1: widziałeś
3: tutaj...
1: Widziałeś Suma? Widziałeś, jaką ma paszczę?
3: Widziałem.
1: Przecież jeden taki haps i połowa tego twojego szczupaka to się znajduje właśnie w królu prawdziwych wód.
3: Tak?
1: Tak.
3: No musiałbyś mi to udowodnić.
1: Byłem Sumem.
3: Byłem Sumem w tej historii.
0: No Wojtek, no może jeszcze ci gdzieś uda wygrać segment rankingowy, trzymając to kciuki. Jędrzej też go dzisiaj nie wygrał.
4: Tak, ja nie wygrałem. Ja myślę, że jednak zbyt duża pospolitość, jak i w serialu Bartosza Walaszka, jak i w diecie Karasia, jak i właśnie w dostępności Karasia na wodach. Chociaż nie, bo ja nie mam pojęcia o rybach, więc ja troszeczkę szyłem w tym momencie, jak tutaj argumentowałem i ja to akceptuję. Czwarte miejsce to uczciwe miejsce.
1: Najgorsze dla sportowca.
4: Każdy oprócz pierwszego jest najgorszy dla sportowca. Czuję rozczarowanie, ale czuję rozczarowanie nie wami, a sobą właśnie, że ten wybór był jednak zbyt pospolity.
0: Tak się zdarza. Dominika, ty byłaś trzecia. Czyli twoim pikiem był?
5: Kurde, pokole, wiec czy pokolec królewski. No, Dori. Możemy mówić na nią Dori?
0: Tak, to Dori była trzecia. A jesteś zadowolona z miejsca Dori?
5: Tak. Bo ostatnio byłam ostatnia.
1: Nie no, chyba jest progres.
0: Widocznie nie było Wojtka albo Bartka Łęczuka z nami.
1: Panie Macieju.
0: Mój rekin, tak, dałem rekina. Rekin był drugi, no cóż, no sam głosowałem na to, żeby nie był pierwszy, bo jednak uwiódł mnie pik Szymon, ale co do rekina, no jest groźny, trzeba na nie uważać, więc jak ktoś będzie na wakacjach nad morzem, to trzeba szukać rekinów i się od nich odsuwać, jak będą. No i paluszki ryby na pierwszym miejscu.
1: Ja bym chciał powiedzieć, że to jest historyczny moment. Pierwszy raz udało mi się cokolwiek zwyciężyć w jakimś rankingu, więc jestem bardzo, bardzo, bardzo dumny. Można powiedzieć, że wstajemy z kolan. Ja wiedziałem, że tutaj taka nietuzinkowa argumentacja w postaci nie tego, co pływa, a bardziej tego, co znajduje się na naszym talerzu, uszczęśliwi i zachwyci nasze wspaniałe gremium. I powiem tak. Gratuluję wszystkim osobom, które podjęły się tej rywalizacji. No i też przede wszystkim gratuluję wam odwagi, bo wiadomo, musieliście mieć bardzo dużo odwagi, żeby stawać te szranki z paluszkami rybnymi. No ale rybna dominacja zostaje utrzymana w obozie panierkowym, więc zobaczymy, co będzie za tydzień.
4: Ale Szymon, gratulacje, ale to ja mam jedno istotne pytanie.
1: Słucham cię.
4: Z jakiej ryby najlepsze są paluszki rybne?
1: Z marketu.
4: Okej.
6: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.
8: Za chwileczkę, za pół godziny dokładnie, będzie kolejna wuchta wieści. Wojtek, czego możemy się spodziewać?
6: No w sumie za chwileczkę faktycznie. Będzie o zdarzeniu takim dosyć niebezpiecznym, drogowym, które miało miejsce w sobotę. O mieszkańcach Rogalina, co wczoraj protestowali pod starostwem w Poznaniu przeciw wycince lasu dla budowy drogi, o remoncie ulicy Zeylanda i o oskarżeniu, a właściwie akcie oskarżenia przeciwko fałszywemu kominiarzowi.
9: No to mocna wuchta będzie.
8: Ciekawe. I wreszcie chyba nie ma wyłączonej wody czy prądu. Bo to jest taki, można powiedzieć, bingo w wuchcie.
6: Tak, no dzisiaj są te ciekawsze rzeczy.
10: To dlatego, że zimowi te dziopy nie ma, bo zawsze jak on jest, tak, to akurat nie ma
6: tak,
10: wody.
6: Tak.
10: Nie, ciekawe. Ja nie chcę wyciągać tutaj jakichś wniosków.
6: A ja chcę.
10: Ale samo to się pisze. Samo to się pisze. Ja mam właśnie taką teorię jak Wojtek, że Ziemowit, no to wiadomo, to jest człowiek pracujący, człowiek czynu. On nie ma czasu, no jakby szukać informacji, bo on sam je tworzy. I kiedy tak siedzi sobie w domu i szykuje te serwisy, to sobie myślę, kurczę, nic się nie dzieje. No to co?
8: To wyłączę wodę.
10: To cyk. No i się, jaka dzielnica? Tak koło Fortuny w ruch? No proszę. Dolna Wilda. Na Dolnej Wildzie nie ma wody.
8: Ciekawe, czy Ziemowit jest uczciwy, jak wyłącza wodę, czy samemu sobie też włączy, na przykład jak na niego.
10: No ja nigdy nie widziałem, żeby na Dębcu brakowało wody.
9: Ale on na Dębcu już nie mieszka.
10: No ja wiem, tylko zapomniałem, jak się nazywa ta... Gdzie on, na Rzekrzu teraz?
9: Osiedle Lecha.
10: Rzekrzu.
8: Ale to...
10: Tak? Rzekrzu?
9: Nie wiem.
6: Tak, ale musi się wypowiedzieć inny mieszkaniec Dębca na ten temat.
8: Tak, ja wodę mam. Z Ziemowitem dobrze żyję, dobrze mi się współpracuje Ziemowitowi. Jak tutaj widać po stanie moich kranów, też się dobrze żyje i pod tym kątem tutaj wody nie brakuje na Dębcu. Ale zawsze w tej okolicy mam wrażenie, jakiś tam Różany Potok, tego typu
6: no tak,
8: dzielnice.
6: Tak.
8: Dużo
6: na północy Poznania faktycznie.
8: To tam właśnie ta woda, może Ziemowit ma kosy tutaj z tą okolicą, ale to trzeba jego już zapytać.
9: Tak, czyli to się na pewno nieźle przy tym bawi.

0: Jak chcesz to
1: Ty,
2: dziękuję za pozwolenie, to bardzo miło.
0: Bo ustaliliśmy, kto wejdzie i w sumie nie ustaliliśmy, to kto?
2: No co, myślę, że jak tutaj powiedziałeś, jak chcesz, to możesz, to ja tutaj pozwolę sobie skorzystać z tego zaproszenia. Maciej Chwaliński, znany ekspert w studiu. Dzień dobry, Macieju.
3: Hej, cześć.
2: Dzisiaj wyjaśniamy, czyli segment naszego pasma, w którym Maciej wyjaśnia rzeczy, które mogą być dla innych trudne, niezrozumiałe. I dzisiaj mamy takie wydarzenie, więc tutaj będzie tematyczne, wyjaśniamy. Kategoria dni specjalne.
3: Proste.
2: W takim wypadku, Macieju, dzisiaj znajdujemy w kalendarzu tajemniczą datę, tajemniczą nazwę o treści Dzień Agugu Gaga.
3: A proszę, wiesz, to jest bardzo radosne święto.
2: Tak?
3: A wiesz, czym jest radosne?
2: Mm-mm.
3: Bo to jest święto, które symbolizuje pierwsze słowa i pierwszych kroków w nauce komunikacji przez dzieci małe. I to jest święto dla ich rodziców, że mogą się cieszyć, że ich dzieci mówią pierwsze słowa. Często jest słowo mama, tata. Na przykład, no to już chyba kilka lat temu, ale może z dwa roki, córka Karola Fryza Wiśniewskiego i Weroniki Wersow Wiśniewskiej, Sowy Wiśniewskiej w sumie bardziej, mają córkę, Maję.
2: To prawda, mają.
3: I Maja też zaczęła mówić.
2: A widzę, że tutaj wiedza influencerska wchodzi w życie.
0: Musi coś być strącone.
2: Ale ja bym chciał spytać, panie Macieju, o jedną rzecz, bo w nazwie tego święta jest powiedziane Agugu Gaga, prawda?
3: No bo Agugu to jest pierwsze słowo, a Gaga to jest drugie słowo.
2: A co jeżeli byłoby Gaga Agu?
3: To jest niemożliwe, wtedy trzeba by było, bo zawsze pierwszym słowem jest Agu, a potem było Gaga.
2: Ale co jeżeli byśmy zamienili ją kolejność?
3: Gaga Agu? Mhm. To nawet nie brzmi, Szymon.
2: No ale w takim wypadku załóżmy, że... Dobra, odejdźmy od tego przykładu i powiedzmy, że jest inne słowo, niżeli mama, tata. Załóżmy, że tym słowem będzie schabowy. To czy w tym wypadku, jeżeli moje lub... kogoś innego dziecko, pierwszym słowem będzie to schabowy, tak?
3: Tak.
2: No to czy ja nadal mogę świętować Dzień Agugu Gaga?
3: Myślę, że tak, możemy to jakoś tutaj podpasować. Tylko, że nie wiem, że nie było Agugu schabowy.
2: Tak, no to już w ogóle nie brzmi.
3: Agugu
0: schabowy... Dlaczego na przykład nie jest Dzień Schabowego?
3: To są bardzo trudne pytania. Czemuś nie ma dnia schabowego, bo może jest jakiegoś innego dnia, to trzeba by było sprawdzić.
0: No ale to mimo wszystko, na przykład Maciej, no nie powiem, że z autopsji, bo myślę, że możesz nie mieć tak dobrej pamięci, ale tutaj słyszałeś, jakie było twoje pierwsze słowo, jakie ty powiedziałeś, dlaczego to był Lech Wałęsa.
3: Dobre pytanie, Jędrzej. Nie pamiętam, to już były dwa słowa, więc pierwszy pewnie był Lech. Wielki Lech Wałęsa i wielki Lech Poznań. Tutaj bardzo tak patriotycznie i lokalnie się wypowiadałem za małego.
2: To bardzo dobrze. Dziękujemy panowi ekspertowi Maciejowi Falińskiemu za wyjaśnienie tego fascynującego fenomenu, którego dzisiaj jesteśmy w stanie dostrzec w kalendarzu. To było niesamowite, to otworzyło moje oczy. Jędrzej, chciałbyś może coś dodać?
0: Ja tylko mogę tutaj zaprosić na Dawida Podsiadło. I to robię.

0: MF Doom na antenie Radia Meteor i na antenie Radia Meteor teraz sucharki, czyli segment humorystyczny. My się nie mogliśmy doczekać, Maciek Chwaliński się nie mógł doczekać, Jędrzej Kaczmarek się nie mógł doczekać, ale najbardziej nie mogli się doczekać nasi słuchacze, ponieważ dostaliśmy informację zza kulis, że chcecie więcej, chcecie śmiechu, chcecie rozrywki, my wam tą rozrywkę zapewnimy, więc już bez zbędnego przedłużania, co ile miesięcy chemik jeździ na wakacje. Wiecie? Nie wiecie? Ja wam powiem, widzę, że jesteście skonfundowani, już tłumaczę.
1: Na zdrowie, Maciej.
0: Jeździ.
2: Dzięki.
0: Ja też składam ci na zdrowie życzenia, bo co ile miesięcy chemik jeździ na wakacje? Co dwa, że CO2,
1: fajne, fajne.
0: Że dwutlenek węgla, ale też może jeździć co dwa miesiące. Bardzo dobra historia, bardzo zabawna i z morałem. O, tu niedoprecyzowane, co dwa tygodnie, co dwa dni, co dwutlenek węgla, no sky is the limit, interpretacja dowolna. Panowie, czym wy nas zaskoczycie?
1: To ja tutaj powiem żart, który już wam powiedziałem, niestety się wysprzęgliłem na poza anteniu, ale on jest na tyle dobry, że muszę go powiedzieć również na antenie. Nawiązuje do naszego tutaj segmentu rybnego. Jakie ryby najbardziej lubi ojciec Tadeusz Ryzyk? Otóż są to duże sumy.
0: Pozdrawiamy wam pieniężne dżumy.
1: Pozdrawiamy ojca Tadeusza Ryzyka.
2: To ja mam coś takiego lekkiego. Jak nazywa się przesrona firanka?
3: Nie wiem.
2: Zasłona.
1: Okej, okej.
2: Ale wiecie czemu, nie?
1: Ale wyjaśnij.
2: Firanka jest przesolona, czyli jak ją za bardzo posolisz, i to jest zasłona, a zasłona to jest jakby takie inne określenie na firankę.
1: No tak.
4: Już za 8 minut Wuchta wieści.

0: Niebezpieczne zdarzenie drogowe.
1: Mieszkańcy Rogalina przeciw wycince lasu.
0: Ruszył remont ulicy Zendaya.
1: Akt oskarżenia przeciwko fałszywemu kominiarzowi.
0: W sobotę 6 czerwca policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowcy Mercedesa, który według świadków miał jeździć niebezpiecznie po ulicach Poznania.
2: Podejrzewali oni też, że może być pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Postanowili za nim pojechać. Ten kierowca zostawił auto na ścieżce rowerowej na ulicy Staszica, a następnie oddalił się z tego miejsca przed przyjazdem policjantów.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Patelski z poznańskiej policji. Samochód, który został porzucony przez kierowcę, został odholowany na policyjny parking, zaś funkcjonariusze od razu zaczęli wyjaśniać to zdarzenie. Do tej pory zdążyli na podstawie nagrań z monitoringu zidentyfikować jego personalia. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikomu nic się nie stało.
0: Wczoraj mieszkańcy Rogalina protestowali pod siedzibą starostwa powiatowego w Poznaniu. Chodzi o planowaną drogę powiatową Babki Świątniki zaplanowaną do wybudowania do 2030 roku w ramach programu Ministerstwa Infrastruktury.
1: Dwa z trzech wariantów inwestycji przebiegają przez teren pomnika historii majątek Rogalin, zaś planowane jest wycięcie około 14 hektarów lasu. Protestujący domagają się przygotowania alternatywnego projektu trasy, który ominie zabytkowy majątek oraz nie będzie oznaczał tak dużej wycinki.
3: Wystosowaliśmy prośbę o spotkanie z panem starostą.

0: korytarzu mieliśmy chwilę, żeby porozmawiać z panem wicestarostą, który jednak nie odpowiadał raczej na nasze pytania.
1: Mówi Franciszek Niemczewski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Protestujący przekazali też przedstawicielom starostwa petycję podpisaną przez ponad 800 osób oraz pisma w tej sprawie.
2: Także wczoraj rozpoczął się wymoc na wierzchnicy Zeilanda na odcinku między ulicami Bukowską i Zwierzyniecką. Prace te obejmą zmianę zniszczonego asfaltu i są pierwszym etapem zmian planowanych na tej ulicy. Inwestycja potrwa do końca sierpnia, zaś żeby ograniczyć utrudnienia, prace podzielono na dwa etapy.
1: Najpierw drogowcy zajmą się zachodnią częścią jezdni, a następnie przeniosą się na stronę wschodnią. Każdy z etapów ma potrwać około miesiąca. W czasie remontu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a koszt inwestycji wyniesie około 850 tysięcy złotych.
2: Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu mieszkańcowi gminy Jarocin, który bez uprawnień świadczył usługi kominiarskie. Mężczyzna od marca do maja bieżącego roku posługiwał się sfałszowanymi dokumentami i bezprawnie uzyskał dostęp do systemu, przełamując jego zabezpieczenia.
1: W tym czasie zdążył wykonać 98 nielegalnych odbiorów kominiarskich, czerpiąc z tego korzyści majątkowe. Za oszustwa oraz nieuprawnione wykonywanie zawodu oskarżonemu grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Fajny sposób na zarobienie pieniędzy.
4: Właśnie, Wojtek, jakbyśmy tutaj uplastycznić słuchaczom, jak tutaj rozpoznać takiego fałszywego kominiarza?
2: Po prostu jak przychodzi pan kominiarz, to musisz zobaczyć, czy ma ten swój czarny strój, czy ma tą taką czapkę, ale przede wszystkim sprawdzić jego dokumenty. Po prostu jak policjant podchodzisz i mówisz, poproszę dokumenty.
4: Rozumiem, jest na pewno metoda.

0: Ráno Meteor.
1: Tak jest, tutaj mamy news, nawet Szymon przesłał jej bułkę.
2: To prawda, ale nadal trzymam ją w ręku, żeby
1: tak
2: nie było.
1: Tak jest, tak jest. Widzimy to tutaj w studiu, bo jest to news dosyć istotny, bo mamy rekord. I to niemiecki rekord, panowie.
2: Ale to tak, jesteśmy pewni, że chcemy o tym mówić?
3: Tak.
1: Tak.
2: Dobrze, panie Tusk, już mówię. już mówię, panie premierze, przepraszam. Tak, więc pan Andre Ortolf znany jest z podejmowania nietypowych wyzwań związanych z jedzeniem i piciem. Powiedziałem to tak, wiecie, chciałem z dyscypliną niemiecką
1: tak,
2: to
1: tak,
2: powiedzieć.
1: Tak. Więc... już prawie na baczność tutaj.
2: No tak, tylko gdyby nie ta bułka, to bym stał na baczność. No ale nie mam, nie stoję. Dziś w każdym razie, pan Andre, znany z tego, że podejmuje niesamowite wyzwania, tym razem postanowił zjeść litr miodu w minutę. No czemu nie?
3: Spoko, nie?
2: Fajne. Nie, nie mam problemu.
3: Ja też zawsze sobie jem tak litr miodu w minutę.
1: I to ten litr, nie żeby jakieś ułatwienie miał, bo on taką zwykłą łyżką stołową, kuchenną po prostu zabrał i mówiąc kolokwialnie, opędzlował, dokonał tego w Augsburgu, co też jest dosyć ważne. Tak. Jednak dopiero teraz, to było 26 lipca, więc trochę minęło, ale dopiero teraz zostaliśmy poinformowani o tym, nie wiem.
2: Dopiero informacja Odry przeszła.
1: Tak. Guinness i nie chodzi tutaj o markę piwa, tylko o tą, co rekordy liczy, nas poinformował, nawet wstawił na swoje social media tutaj skrót, można powiedzieć, że highlighty tego momentu 30 sekund, więc połowę osiągnięcia i no myślę, że panu Andre Ortolfowi możemy pogratulować tutaj formy i dyspozycji.
2: Ale tutaj, żeby z kronikarskiego obowiązku powiem, że w 60 sekund pan Andre, znany Niemiec, zjadł kilogram miodu i 273 gramy. Gratulujemy.
3: I można powiedzieć, że miód jest dla niego wszystkim.

0: promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
6: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
7: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
7: Dominik Pardiak,
6: Aleksander Gęda
5: i Adam Zawadzki.
8: Autopromocja.
9: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
10: My też, pani Doroto, mamy nadzieję, że będziemy trwać wiecznie.
11: Pozdrawki, pani Doroto.
12: Dzięki bardzo.
10: Więc widzę, że tutaj pani Dorota zyskała sympatię wszystkich prowadzących tego zacnego poranka, tej zacnej audycji, ale myślę, że zanim to myślę, panowie, że musimy jeszcze powiedzieć o jednym skandalu, który wydarzył się w Krakowie, w Królewskim Mieście, w trakcie corocznego wydarzenia, jakim jest Parada Smoków. Nie mylić ze smogiem, który też jest znany z tego, że jest z Krakowa, ale tutaj mówimy o smoku, który robi łaj, zieje ogniem.
11: Tak.
10: Więc tutaj, panowie, co tu się wydarzyło? Bo w internecie możemy przeczytać takie opinie jak dramat, dramat i jeszcze raz dramat XD. Więc widzimy, że jest grubo. Widzimy, że jest grubo.
11: Tak, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle miało się odbyć. Była to 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. No i właśnie brak komunikacji tutaj, już chyba nie można zrzucić odpowiedzialności na pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego, bo go odwołali, więc...
10: A tam teraz nie ma komisarza?
12: Jest, tak to działa w polskim prawie.
11: Tak, musi być, bo już Aleksandra Miszalskiego nie ma na tym stanowisku. No i generalnie mieszkańcy Krakowa, a także ludzie, którzy chcieli zobaczyć to widowisko, zostali srogo rozczarowani. Dlaczego, Macieju?
12: Bo Parada Smoków miała być w miejscu A okazało się, że będzie w miejscu B.
10: Skandal.
12: I no, skandal taki troszkę, ale nie byłoby w tym nic złego, gdyby ktoś o tym poinformował imprezujące osoby, ale nikt o tym zbytnio ich nie poinformował. I ludzie oglądali Paradę Smoków w innym miejscu, gdzie nie było tej Parady Smoków.
11: Dokładnie tak. Ja myślę, że jak prezydentem Krakowa zostanie pan Marian Banaś, to takich sytuacji po prostu nie będzie.
13: Radio Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: To prawda, słuchacie Radia Meteor, tylko że my już kończymy dzisiaj pracę dla was w Radiu Meteor.
2: To ale prawda. Radio Meteor się nie kończy, będzie trwało
1: nigdy,
2: wiecznie,
1: tak.
2: Bo tak powiedziała Dorota Wellman.
1: Właśnie, to nie byle kto.
3: Ale to nie Radio Meteor, tylko my, to do nas było kierowane, panowie, więc, ale nie no, życzymy tego oczywiście naszej uroczej
1: życzymy,
3: redakcji.
1: Życzymy.
3: Dokładnie. Więc panowie, co, no myślę, że powoli będziemy musieli ustępować miejsca, no troszkę gorszemu składowi, jakim jest Dominik Maćkowiak i Jula Hasiuk,
1: co
3: ale nie oznacza,
1: że Juli Hasiuk nie ma jeszcze z nami.
2: Ale spokojnie, myślę, że Jula właśnie teraz otwiera drzwi do redakcji. Pewnie nie, pewnie się spóźni, ale może akurat nas zaskoczy.
1: Ale specjalnie dla niej puścimy piosenkę ostatnią.
2: Tak jest, bo my tutaj pożegnamy się z wami skandalem, ale nie żadnym obyczajowym, w sensie trochę obyczajowym, ale tylko w piosence, bo za mało skandalów było dzisiaj na poranku, tak stwierdził Maciej, no i dlatego
1: jest
2: taki wybór.
1: Jest skandal, bo za chwilę na swojej karty szukam, to jest duży skandal.
2: Tak jest, karta wstępu do Radia Meteor to cenna rzecz, ale no za bardzo się rozwodziłem, panowie, zresztą jak zwykle tutaj za dzisiejszy poranek dziękuję.
1: Maciej Chwaliński,
3: Szymon Kowalski
2: i Jędrzej Kaczmarek. Słuchajcie Radia Meteor, słuchajcie Mike's & Dunks o 21:00.

0: Topuś nastaje!
1: Oklaski w studiu, proszę, oklaski!
0: Właśnie.
1: Oklaski w studiu! Świetnie, świetnie, dziękujemy kochani.
0: Niektórzy nie podzielają naszego entuzjazmu.
1: Myślę, że niektórzy jeszcze nie wstali nie, po prostu tak. Mentalnie.
0: Ale jeszcze są z wami przez 3 godziny, więc...
1: Tak, poczekaj, ja drogi przyjacielu. Zaraz będziesz mieć okazję się wykazać tutaj, dopóki nie uciekniesz nam na zajęcia. Klasycznie witamy się z wami w duecie Julia Hasiuk oraz...
0: Dominik Maćkowiak.
1: No i jak zawsze, jak co tydzień praktycznie mamy tutaj jeszcze naszego specjalistę od spraw wszystkich, czyli...
2: Siemano.
1: No przedstaw się.
2: Jędrzej Kaszmarek
1: oczywiście,
2: ze strony.
1: Oczywiście, że tak. Mogliście go słyszeć już na poranku, ale Jędrzej oczywiście. Tak bardzo lubi nasze

0: zapowiedzią dwóch to wejdziemy może później, ale teraz wejdziemy na, że tak powiem, z pompą, ponieważ dzisiaj jest dużo świąt, dzisiaj jest dużo dni, w sensie jest jeden dzień.
1: Fajnie, że mamy w dni dni.
0: Znaczy w sensie w jednym dniu jest bardzo dużo dni.
1: Okej. Generalnie, kochani, jak to, co dany dzień bywa, mamy różne święta i dzisiejszy dzień nie jest wcale inny, ponieważ dzisiaj mamy kilka naprawdę, naprawdę wyjątkowych, w tym na przykład Dzień Przyjaźni. Dzień Przyjaźni, Dominiku. Wiem, że my, prawda, tutaj jesteśmy dopiero od tego semestru, ale ty jesteś moim radiowym przyjacielem zdecydowanie tutaj, dlatego wszystkiego najlepszego dla ciebie.
0: Wiesz co, Jula, nigdy ci tego nie mówiłem, ale... też jesteś moją radiową przyjaciółką.
1: Jezu.
0: I życzę ci wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję, dziękuję, drogi przyjacielu. No, ale oprócz tego, kochani, oprócz tego mamy też Międzynarodowy Dzień Archiwów, na przykład również Dzień Kaczora Donalda, co jest, myślę, że takim... Nie wiem, czy ktokolwiek tutaj u nas w studiu czytał kiedykolwiek komiksy Kaczora Donalda.
2: Nie.
1: Tak, okej.
2: Wojciech
1: Piasny się zgłosił, Jędrzej mówi, że nie. Dominik, czy, ty czytałeś?
0: Ja nie czytałem, ale wiem, kto to jest. Ale tego,
1: dobrze, że wiesz, kim jest Kaczor Donald generalnie.
0: Czy wiecie, znaczy, czy umiecie może zrobić to taki gest, co robi Kaczor Donald, to taki, wiesz, taką twarz, tak...
2: Nie potrafię,
1: to?
2: Ale jak widzę, to wy też nie potraficie.
1: No właśnie, ja
2: to jest trudne. A umiecie głos Kaczora Donalda?
0: Ja też gorzej trochę chyba.
1: On tak gada jakoś tak, że trzeba zacisnąć bardzo poliki w tamtym momencie.
0: Tak. No dobra, mniejsza z tym.
1: Nie zrobię tego na żywo.
0: Jeszcze Dzień Przyjaciela dzisiaj jest, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Również Dzień Księgowego, więc shoutout dla wszystkich księgowych.
1: Shoutout dla księgowych w tym momencie.
2: Macie dużą robotę, ale pozdrawiamy.
0: Dzień Agugaga.
2: Tak.
1: Ten dzień fascynuje mnie, tak, już wiem. Nie wiedziałam, ale już wiem. Już
2: dzięki
1: wiem.
2: Maciejowi Chwańskiemu?
1: Niestety nie dzięki Maciejowi. Dzięki własnej inicjatywie, ale uważam, że ten dzień jest bardzo uroczy. No
0: i
1: ale
0: potrzebny.
1: Oprócz jeszcze Agugaga, ostatni dzień, jaki mamy?
0: Trójkąta koralowego.
1: Trójkąta koralowego.
0: Tak, chciałem przeczytać kolorowego, ale tak trójkąt kolorowy to trochę...
1: No
0: nie
1: takie,
0: ma sensu.
1: Chociaż wszystkie te święta, o których czytaliśmy przez cały semestr, były takie specyficzne czasami, że nie zdziwiłabym się, jakby rzeczywiście był trójkąt koralowy.
0: Ale mi się bardziej podoba to, że codziennie jest dużo takich świąt dni, takich w ogóle nie związanych ze sobą. No bo co ma Kaczor Donalda do księgowego?
1: Na przykład Sknerus, to, że Sknerus McQuacz na pewno miał jakiegoś księgowego, chociaż
2: znaczy,
1: prawdopodobnie
2: on
1: był sam dla siebie księgowym.
0: Sknerus McQuacz jest Kaczorem Donaldem, no nie jest.
2: Ale no to
1: no,
2: jest
1: ale
2: to
1: chodzi o całe uniwersum, Dominiku,
0: To jest Myszki Miki.
1: Nie, dobra, ściągamy go w tym momencie. Nie, ściągamy cię w tym momencie z anteny, kochany, bo to tak nie może być. Ściągamy cię z anteny, ale nie tylko dlatego, bo prawisz farmazony, ale również dlatego, że musimy po prostu posłuchać bardzo dobrej muzyki, a myślę, że ten utwór...
2: My nie musimy, my chcemy.
1: To jest coś, co zdecydowanie chcemy posłuchać w ten piękny, czerwcowy poranek.

0: kochani, Sombre 12-12, 12-12, legendarny wokalista, ulubieniec mój. Chciałam powiedzieć wszystkich, no ale ogólnie patrząc, tak ogólnie rzecz biorąc, to w popkulturze rzeczywiście Sombre teraz jest bardzo rozpoznawalną osobą i ja się cieszę. Ja się cieszę.
1: Czym zasłonił?
0: Nie wiem, czy słyszeliście taki pogłos ducha, który tutaj chodzi za mną.
2: Co z tą wuchtą wieści? Ludzie
0: tak
2: chcą.
0: Tak jest, kochani. Jest 10:24, a to oznacza, że za 6, a w sumie i za 5 minut i 30 sekund zaczyna się wuchta wieści. Dominika Rosiewicz oraz Wojtek Piasny będą wam ostatnie informacje przekazywać, prawda? Prawda, kochani? A, nie macie włączonych mikrofonów, więc na razie będę wam...
3: Kiwają głową,
0: tak, gestykulują tutaj, że będą mieli dużo rzeczy do przekazania, więc zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, co ciekawego w poznańskiej trawie piszczy.

0: petycja w sprawie pasa żłobińskiego złożona.
1: Zbiórka na ratunek dla Filipa Splewi.
0: Stworzenie nowego sztandaru dla Poznania.
1: Pogoda na jutro.
0: W poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim została złożona petycja w sprawie wstrzymania rozbiórki pasażu na ulicy Opińskiego. Równocześnie przesłane zostały do Rady Miasta oraz inwestorów w tym rejonie apele mieszkańców.
2: Łącznie zebraliśmy 6892 podpisy. Nie zgadzamy się na likwidację galerii handlowej i proces wyburzania, który deweloper planuje na początek lipca. Tutaj liczymy na odpowiedzialność dewelopera i powstrzymanie się od tych prac wyburzeniowych do momentu zatwierdzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1: Mówi Grzegorz Hałuszko z Rady Osiedla Stefana Batorego. Mieszkańcy domagają się też zbadania przez odpowiednie organy, m.in. decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu podjęła w 2023 roku Rada Miasta, znacznie podnosząc tym samym wartość wykupionej przez dewelopera działki. Zwracają też uwagę na brak uwzględnienia ich opinii i uwag, które składają w sprawie tego terenu.
0: Nastoletni Filip z podpoznańskich Plewisk, u którego zdiagnozowano dystrofię mięśniową Duchenna, pilnie potrzebuje terapii genowej w USA. Lek, który może zatrzymać postępującą i śmiertelną chorobę niszczącą mięśnie chłopca, kosztuje blisko 15 milionów złotych.
1: Czas na zebranie astronomicznej kwoty jest dramatycznie krótki, ponieważ preparat można podać pacjentom wyłącznie do ukończenia 14 roku życia. Rodzina i bliscy nastolatka apelują o wsparcie finansowe trwającej w internecie zbiórki, aby uratować jego sprawność i życie.
0: Dotychczasowy oficjalny sztandar Poznania po 26 latach użytkowania przechodzi na zasłużoną emeryturę i zostanie zachowany jako zabytek. W jego miejsce powstaje wielna, ręcznie wykonywana replika, nad którą pracują poznańskie mistrzynie haftu artystycznego z Wildy.
1: Nowe insygnium zostanie oficjalnie zaprezentowane mieszkańcom 29 czerwca tego roku podczas obchodów Święta Miasta. Prace nad projektem rozpoczęto od stworzenia pierwszej w historii cyfrowej dokumentacji tego ważnego dla stolicy wielkopolskiej symbolu.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Jutro niestety jeszcze gorzej, z 24 na 20 stopni. Znowu możliwe opady, konkretnie wieczorem.
0: Tak, możliwe opady, ale w ciągu dnia chyba nie powinno być tak źle. No i ciśnienie do 1017.
1: Możemy dodać jeszcze, że od dzisiaj jest też ostrzeżenie meteorologiczne, więc może być coś więcej niż deszcz, mogą być też burze.
4: Czy myślicie, że wykorzystaliśmy całe nasze szczęście na majóweczkę? Bo mam wrażenie, że Boże Ciało było takie, no, trochę ciepłe, trochę zimne, a teraz znowu zmierzamy ku temu, żeby było w miarę deszczowo i burzowo.
0: W piątek było zimno akurat.
4: No to prawda, dlatego trochę te szczęście się wyczerpało, ale kochani, raczej wakacje mam nadzieję, że będziemy wszyscy manifestować, żeby były całkiem ciepłe, prawda?
0: Tak, oczywiście. We'll be right back.

0: Czy są tu jakieś tańczące królowe z nami w studiu?
1: Ja!
0: Oklaski, oklaski, oklaski, kochani, tak, Dancing Queen na ten piękny, jeden z ostatnich słonecznych dni, który na ten moment nas zastał. Ale, kochani, pora przejść do konkretów, a mianowicie oczywiście do dnia Agugaga. To jest nasz dzisiejszy konkret, najważniejszy konkret ze wszystkich. No i żeby tak wam troszeczkę wytłumaczyć, czym jest ten cały dzień. Dzień Agugaga to jest dzień, kiedy celebrujemy pierwsze słowa, które dzieci wypowiadają. I choć nie mamy listy słów pierwszych, które kiedykolwiek zostały przez dzieci wypowiedziane, bo te słowa najczęściej to jest dada i mama, no to mamy dla was chociaż listę przekręconych wyrazów przez dzieciaczki. No i teraz szykujcie się, bo my to będziemy po prostu mówić jak bobaski.
1: Serio?
0: No tak sobie zażyczyłeś, to no tak dobra. Masz. Tak jak sobie pościliłeś, tak się wyśpisz. No zacznij, okay. Bo ty to wymyśliłeś, więc teraz musisz przebrnąć przez to i zacząć taki, mówić jak bobas.
1: W takim razie weszliśmy na forum.
0: Agugaga. Agugaga. Agugaga.
1: Weszliśmy na forum, gdzie rodzice chwalili się tym, jakie dzieci ich słowa poprzekręcały. I na przykład mamy, zamiast pszczoła, mamy pszczoła.
0: Pszczoła.
1: Zamiast ośmiornicy, aśpiarnica. Może dalej ty.
0: Zamiast tarantuli mamy tarantura. Zamiast rozebrać się mamy rozbrać się.
1: Zamiast jajecznicy, jajecznica. Nie potrafię tak mówić.
0: Jajecznica? Jajecznica? W ten sposób.
1: I no. Dołączyli się inni rodzice i na przykład zamiast majonez to masejon.
0: Masejon. U kolejnych rodziców mamy majozien i kepuć.
1: Albo czekup.
0: Tak, albo kordła. Ale kordła myślę, że do tej pory niektórym dorosłym się w stanie zdarzyć powiedzieć.
1: Mamy też znowu majezon i gibos.
0: Ale czym jest gibos? Aha, że bigos.
2: Tak. A o czym pomyślałaś?
0: O gibonach małpkach.
1: Jezu,
0: odruchowo. Ale tak, ogólnie mamy jeszcze tak, żeby tak przyspieszyć i wam jeszcze tak powiedzieć, to mamy lokomokotywa, pościeradełko, odulek, wynioska i użynek. Nie wiem, czym jest użynek akurat w tym.
2: Mam pewne podejrzenie.
0: Okej,
1: mamy zamiast bałaganu mówimy bundyń.
0: Mhm.
1: Okej. Co tu jeszcze mamy ciekawego?
0: Konktankt. Konktankt zamiast kontakt.
1: Zamiast śrubokręt, ślulop.
0: Okej. A w zoo widzieli na przykład szampisy.
1: A na przykład w zoo zamiast papugi widzieli pagody.
0: No i to jest bardzo słodkie. Mam wrażenie, że im dłuższe jest słowo, tym dzieci bardziej przekręcają. Po prostu na przykład końcowe literki mówią na początku, a początkowe na końcu. I jest to bardzo, bardzo przekręcane. Drodzy redaktorzy, czy wy macie jakieś takie słowo albo jakieś takie coś, co przekręcaliście, jak gdybyście dziećmi?
2: O, to jest dobre pytanie.
1: Ja na mojego brata, który ma na imię Szymon, mówię Syson.
0: Syson? Ale słodko! JJ, a ty?
2: Ja chciałem coś powiedzieć, ale ja nie pamiętam literalnie.
1: Okej, a Wojtek
0: on literalnie pamięta? Wojtku, a ty pamiętasz jakieś słowo, które przekręcałeś jako bobas?
3: Nie, ale mogę powiedzieć, że mój brat, kiedy był małym dzieckiem, mówił do mnie per aj.
0: Aj? No.
3: Tak, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to się wzięło, bo Wojtek nie jest podobny do słowa aj, ale tak do mnie mówił i zawsze...
2: To wyjaśnić, Wojtek.
3: Zawsze, wiem co chciał. Wiem, co mogę podać, jaki przykład. Mhm. Jak chciał pić, to mówił buga buga.
0: Okej. Okay. No jest to...
2: Może w jakimś języku być poprawna.
0: Kto wie.
3: Czy mówił do mnie aj, no bo... Nie jest to podobne do Wojtek.
0: Językoznawczo jest to bardzo ciekawe i tak jak już powiedziałam, całkiem urocze. Ja niestety nie pamiętam słów, które przekręcałam, ale mogę opowiedzieć o jednej rzeczy. Jak byłam dzieckiem, to trochę nie rozumiałam, jak się w kościele mówiło idźcie w pokoju Chrystusa. I ja nie rozumiałam, czemu mówi się w pokoju, a nie do pokoju. I byłam święcie przekonana, że jest błąd językowy w tym, bo powinno się mówić, że idźcie do pokoju Chrystusa i że dlaczego w ogóle... Jakby kwestionowałam to bardzo, bardzo, ale ja miałam takie, jak byłam dzieckiem, to ja dużo rzeczy po prostu kwestionowałam językowo. No, myślę, że to jest całkiem ciekawe.
2: To mi się przypomniało coś podobnego. Zawsze jak jest w pacierzu ku pomocy, To mnie turbo śmieszyło to w przedszkolu.
0: Że masz kupo mocy? Okej,
2: tak,
0: okej.
2: Okay, tak, okay. To jest pik
0: humoru przedszkolaka.
3: Mam wrażenie, że i w gimnazjum było to.
0: Ja uważam, że nawet do tej pory są rzeczy, nawet na studiach są rzeczy, które nadal nazwałem. Ale kochani, jeżeli wy macie jakieś takie historie, jakieś słówka, które przekręcaliście, to koniecznie dajcie nam znać na naszym Instagramie. Klasycznie radiometeor.uam. Czekamy na wasze historie.

0: Astral i Igo na antenie Radia Meteor. Tak, ten Baz Astral. Ten z Toy Story.
1: Faktycznie, faktycznie.
0: Tak wiecie, adekwatnie do tematyki, no bo Toy Story 6? Teraz będzie Toy Story 6 wychodzi, czy mi się wydaje? 5. No tak, tematycznie z racji tego, że tak, nowe Toy Story wychodzi, poznamy troszeczkę bardziej genezę, jak się nazywała rudowłosa kowbojka? Był w Toy Story był Buzz Astral, oczywiście, Woody. I ona miała jakoś Judy?
1: Sandy Pysia.
0: Judy?
1: Nie, ona...
0: Powiem wam szczerze, że trochę żałosne z naszej strony. Jak?
1: Jessie!
0: Tak no tak, jest. Kochani, ale nie o tym dzisiaj, bo mamy informacje, ostatnio było bardzo dużo na temat gier. Z racji... Jeszcze raz?
1: W ostatniej chwili informacja?
0: Czy to jest z ostatniej chwili informacja? Powiedzmy, ale też myślę, że dość nie jest taka szokująca ze względu na to, że ostatnio mieliśmy kilka takich wydarzeń growych,
1: State
0: że tak
1: play
0: to
1: był
0: opiszę.
1: Przecież.
0: Tak, State of Play, na których dowiedzieliśmy się o tym, jakie nowe gry wychodzą, jakie premiery się zbliżają, jakie remastery się zbliżają, co planuje przemysł growy na przyszły rok i klasycznie, z racji, że to jest mój konik, ja jestem w siódmym niebie, ponieważ dotarliśmy do momentu w historii, w którym cały rok mamy bardzo dużo gier, w których mamy protagonistki. I ja jestem jak najbardziej zadowolona z tego i zachwycona, w jakim kierunku zmierzamy jako przemysł.
1: Najbardziej chyba popularną, która się odbiła w ogóle na fanach, jest chyba God of War Freya, nie?
0: Mm-hmm. Największy dyskurs w tym momencie, bardzo dużo afer i bardzo dużo wychodzi na wierzch problematyki, jaka jest związana w ogóle z tym tematem i z tematem protagonistek w grach.
1: Jestem w stanie zrozumieć obie strony trochę, no bo God of War to mimo wszystko God of War, Bóg Wojny, czyli Kratos.
0: No tak,
1: ale
0: tak.
1: Ale też jestem w stanie zrozumieć to, że...
0: To jest jedyny argument, który ja jestem w stanie zrozumieć, jeżeli się uczepimy tytułu, ale jeżeli jakby... Myślę, że dobrze wszyscy wiemy, że to jest taki... tylko powierzchowna opinia, a reszta to jest bardziej jakby zakorzeniona
1: tak, ale
0: w tym wszystkim.
1: Bo to jest na podstawie może... można to też na podstawie Spidermana dać, że jakby był po prostu grał tytuł Spiderman i byś grał nie Spidermanem, to też trochę dziwnie.
0: Powiedzmy, że tak. Rzeczywiście, załóżmy, mogli to nazwać troszeczkę inaczej,
1: ale wtedy
0: to by nie było to samo, a uważam, że jej historia jest jednak tak ważną częścią historii Kratosa, że nie dało się inaczej,
1: a to
0: otwiera nam przestrzeń na to, żeby potem można było z Atreusem troszeczkę sobie, więc potem może wyjdzie God of War Atreus. Ja bardzo dużo memów widziałam na temat tego, że mamy God of Dad, God of Mom i
1: God of Son.
0: Nie, albo na odwrót tam chyba było Dad of War, Mom of War i Son of War. Także jest to bardzo ciekawe.
1: Jakie jeszcze gry takie ciekawe właśnie z protagonistkami zostały zapowiedziane?
0: Weronika, Resident Evil, Weronika.
1: To nie jest remaster?
0: To jest remaster, ale Steel, Tomb Raider, Lara Croft, został już też konkretnie pokazany zwiastun. Co mamy dalej? Boże, mów mi. Teraz mi wyleciał z głowy. Od twórcy jednego z Assassinów wychodzi teraz Amsterdam 1666, w którym będziemy grać wiedźmą, czarownicą.
1: Tak samo w tym Assassinie nowym przecież.
0: Znaczy właśnie tu Hex jeszcze nie mamy żadnych informacji na temat Hexa, więc tutaj nie jestem pewna. Więc to jest kolejna rzecz. I jeszcze coś było. Teraz niestety nie powiem. Nie chcę was wszystkich kłamać.
1: Kurczę, no bardzo dużo gier zostało zapowiedzianych. Na przykład Dune. Gra o Dune, Awakening. Until Dawn 2.
0: Wolverine. Wolf Among Us.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć,
0: Wolf Among Us 2 i Wolf Among Us Remaster.
1: Telltale wraca.
0: Tak jest. Także jako gracze wszyscy będziemy po prostu mieć genialną pożywkę, mam wrażenie, w przyszłym roku.
1: Z tym segmentem growym bym jeszcze wrócił.
0: Oczywiście, bo to jest nasz konik, to jest nasza zajawa. Ja najbardziej się nie mogę doczekać Fable.
1: Fable?
0: Tego, że przesunęli na luty albo kwiecień chyba, 2027, ale wytrzymam, jestem gotowa.
1: Ja chyba albo Wolverina, albo kurczę, jeszcze taka jedna gierka była fajna. Ale to
0: poszukamy.
1: Poszukamy,
0: zobaczymy, kochani. Więc z okazji celebracji tego, jak bardzo się jaramy, ja zapodam wam teraz utwór, którym również mam nadzieję, że wszyscy się jarają. Jeden z najlepszych utworów, moim zdaniem, z najlepszej płyty, jednego z najbardziej legendarnych zespołów na świecie. Oto dla was... Udajmy, że tego nie słyszeliśmy, kochani. Oto dla was One Direction Midnight Memories.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia.

0: Przed chwilą mówiliśmy o stajni niebieskich, czyli o State of Play'u od PlayStation. Teraz przechodzimy do zielonych, czyli do Xboxa. Trochę jak Warta i Lech.
1: Oni mają pogódkę. Oni mają pogódkę, bo tam Xbox udostępnił, żeby na innych platformach...
0: Tak, i teraz Xbox ma nową CEO, która teraz w sumie Xbox przechodzi trochę renesans, ponieważ ta nowa CEO naprawdę dużo usprawnień wprowadziła do Xboxa. I wiemy, jakie gry zostały zapowiedziane. Czyli został zapowiedziany m.in. Persona 6, czyli w końcu nie remaster innych Person, no bo był
1: tylko
0: remaster
1: nareszcie,
0: czwórki,
1: tak.
0: Trójki i ludzie się bali, że będzie dwójka, jedynka remasterowana, ale nie. Persona 6 wychodzi, czyli jeden z takich najbardziej znanych i najbardziej lubianych JRPG-ów na świecie, obok jakiegoś Final Fantasy. Poza tym Castlevania nowa wyjdzie już w październiku. Werewind Smith, ale to chyba będzie wychodzić tylko na, bo to była gra na PC-cie, no to wtedy teraz będzie wychodziło na Xboxy, ale Minecraft Dungeons 2, ciekawy pick, ale teraz takich już lepszych może trochę gier, no to chociażby Metro 2039 wyjdzie, czyli już czwarta część, bo mieliśmy Metro 34. Albo Metro 33 była, tak, Metro 33
2: to
0: była pierwszą.
2: Na podstawie książki.
0: Tak, na podstawie książki powstała gra, mi się myli zawsze, bo Metro 34 to jest na podstawie no bo jest Metro 2033 gra, jest tak. Last Light, jest Exodus i teraz wyjdzie Metro 39, zatytułowane Führer of the Metro. I jeszcze State of Decay 3 dostało kolejny trailer. Persona 4 Revival, czyli remaster zremasterowanej już gry. A Plague Tale, nowa gierka z tej serii. Halo Campaign Evolved, czyli remaster

0: Znaczy chyba, tak mi się wydaje, że remaster Combat Evolved, czyli chyba najlepszej gry z serii Halo, która jest głęboko w moim serduszku, ponieważ jest to jedna z pierwszych gier, jakie w ogóle zagrałem. Fable, o którym mówiłaś przed chwilą.
1: To jest.
0: Gears of War też, czyli też legendarna seria. I tryb do Modern Warfare 4. Czyli według mnie State of Play, w sensie Xbox Games Showcase zaprezentował lepsze gry.
1: Tak?
0: Tak. Które bardziej trafiają we mnie, o.
1: To tak, no ja mam na odwrót, okay. Ale właśnie to tak jak powiedziałeś, to jest z racji tego, do kogo to trafia, po prostu bardziej gry, które były na State of Play są mi bardziej znane niż te gry, które były tutaj na Xbox Showcase przedstawione. Ale jedno, co mnie zaciekawiło, tylko nie jestem w stanie dotrzeć do tego, czy to było, tak, to było na Senua. Senua została ogłoszona.
0: Tak, faktycznie.
1: Trzecia część Senuy, która nazywa się po prostu Senua. Tak, więc niestety nie miałam okazji zagrać w żadną część, ale jest to całkiem fascynująca gra pod względem takiego dyskursu groznawczego, jeżeli chodzi o choroby psychiczne i tego, jak jest tutaj przedstawiona właśnie ta bohaterka i to, z czym ona się zmaga, z taką paranoją i z różnymi wizjami i z głosami, które słyszę. Więc jestem ciekawa, jak to się rozwinie w trzeciej części. Ja mam wrażenie, że to jest tylko motywacja, żebyśmy zagrali w pierwszą i drugą.
0: Ale Jula, bo mieliśmy Xbox Game Fest, mieliśmy State of Play, ale no mamy jeszcze przecież Summer Game Fest. To jest niesamowite, że w tak krótkim czasie były trzy takie festiwale growe. No i co? Trzeba zaprezentować, co w ogóle wyszło na Summer Game Fest.
1: Ale no to... tak, ale to za chwilkę, tak, kochani. Za chwilkę, teraz mamy nasz kącik nerdowy, kącik groznawczy, więc mam nadzieję, że wam się to podoba, bo to jest jeden z ostatnich razy, kiedy słyszycie ten nasz. No oczywiście jeden z ostatnich, bo jeszcze za tydzień, ale napawajcie się tym momentem, bo niedługo przestaniecie słyszeć, jak sobie tutaj możemy tak podywagować na temat gier i poprzeżywać troszeczkę wszystko, co nas jara. No ale jara nas nie tylko to, bo jara nas też oczywiście muzyka, prawda Dominiku?
0: Tak jest, po
1: tak
0: to
1: jest,
0: jesteśmy.
1: Tak jest, bo to jesteśmy Radio Meteor, a dla was Various Monks, zanim zrozumiesz.

0: I tak jak obiecaliśmy, kochani, powracamy do was z informacjami na temat jeszcze trzeciego eventu growego, który miał miejsce 5 czerwca.
1: Zaraz się okaże, że będzie jeszcze jakiś czwarty, piąty i wiesz, i zostaniemy to na zawsze.
0: No i szczerze, gdzie wady? Gdzie wady, drogi Dominiku? Zero wad, ale no tak, kochani, Summer Game Fest. Summer Game Fest, podsumowanie, to nie są rzeczy, o których my już w sumie nie wspomnieliśmy za pierwszym razem, bo tak jak powiedziałam, Resident Evil Code Veronica Remake powstaje, ale coś, czego nie mówiliśmy, Cuphead. Kolejna część Cupheada ma się pojawić, więc dla wszystkich, którzy lubią się trochę pomęczyć i podenerwować na grę, no to jest coś dla was zdecydowanie. Bardzo fajny announcement dali w tym kontekście. Mamy również Alien Isolation 2. Myślę, że to też jest... Z tego, co słyszałam, Alien 1 jest bardzo dobrą grą i że jest dość bardzo straszna pod względem tego, jak ten Alien rzeczywiście czyta twoje ruchy i zapamiętuje.
1: Tak, bo AI jest bardzo dobre.
0: Tak, to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, bo w grach często da się bardzo łatwo ograć niektóre postaci, Cheezować. Kiedy zapamiętasz je ich ruchy, a tu się okazuje, że to Alien zapamiętuje twoje, więc myślę, że jest to naprawdę ciekawe.
1: Twoja ulubiona zapowiedź teraz będzie.
0: Moja ulubiona zapowiedź z tych wszystkich?
1: Tak.
0: Ja nie wiem, czy patrzymy na to samo, bo ja...
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Bo u mnie kolejna zapowiedź to Blood Message. Więc chyba nie patrzymy na to samo,
1: chyba
0: ale
1: nie.
0: Domyślam się, że chodzi ci o Assassina? Czy o Baldura?
1: Nie, o Baldura.
0: To co jeszcze mnie może jarać?
1: O dziwniejsze niż niebo.
0: Dziwniejsze niż niebo?
1: Stranger than Heaven. Zapowiedź pewnej postaci, która tam będzie.
0: Ej, teraz mnie tak wyciągnąłeś na ten... Aha! Okej, dobra. Tak. Kochani, ej, aż muszę to potem znaleźć, zobaczymy, czy będzie jakaś nutka. Złupiałam przez chwilę, to co mi się zdarza całkiem często, ale that's okay, to jest jakby okay. Stranger than Heaven wychodzi i pojawią się tam dwie legendarne postaci.
1: Jedna już wiedzieliśmy,
0: tak, o jednej wiedzieliśmy, ale druga, teraz. Jak on się pojawił w tym zwiastunie, o Chryste, mi szczena opadła na dół, a mowa oczywiście o Tupaku.
1: Tak.
0: Tupak pojawi się w Stranger than Heaven. Jakby, what?
1: Stranger than Heaven, tak dla wyjaśnienia, to jest gra Segi, od Ryuga Gotoku dokładnie, która stworzyła serię całą Yakuza Like a Dragon, co jest... Znaczy, te gry mają taki... Ogólnie w grach serii Yakuza często byli jacyś aktorzy, ale znani w Japonii, i byli też aktorzy amerykańscy i zagraniczni, którzy nie byli voice'owani przez aktorów zagranicznych, tylko jako takie cameo, ciekawostkę i z podmienionymi imionami. Na przykład był w Yakuza Zero, był Michael Jackson, ale był nazwany Miracle Johnson, i był też Steven Spielberg, i był też nazwany jakoś tak ciekawie, więc akurat Yakuza ma już to takie jakiekolwiek doświadczenie, jeśli chodzi o castowanie.
0: Takie dziwne cameos,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, takie dziwne cameos po prostu, ale tutaj faktycznie mamy prawdziwego Snoop Dogga i prawdziwego Tupaka, który będzie voice'owany nie przez AI, ponieważ Ryuga Gotoku nie voice'uje.
0: A właśnie miałam się o to pytać, bo byłam bardzo ciekawa.
1: Nie, Ryuga Gotoku nie voice'uje postaci jakby osób już martwych przez AI. Już był taki aktor japoński, który nie żyje od kilkunastu lat, który wystąpił w którejś Yakuzie i był on voice'owany normalnie przez jakiegoś aktora głosowego doświadczonego i byli bardzo podobni, więc obstawiam, że tutaj tak samo będzie. Ale dobra, oprócz Stranger than Heaven jeszcze mamy The Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, czyli adaptacja najlepszego komiksu z serii Wojowniczych Żółwi Ninja, czyli The Last Ronin, w której tylko Michelangelo został żywy i próbuje pomścić on swoich trzech braci. Jestem bardzo ciekaw, jak oni to zrobią, ponieważ deweloperem będzie Platinum Games, które może na pierwszy rzut słuchu nie są jakoś super popularni, ale jak już wejdziemy w ich dyskografię, że tak powiem, to mamy tam Bayonetę, czy też Nier Automata, czyli już takie gierki no znane.
0: Tak, dokładnie. No oczywiście już o tym się podjarałam, zanim się ogarnęłam, o co chodzi Dominikowi, że chodzi o Tupaka. Kolejny zwiastun Black Flaga, oczywiście teraz już trochę bardziej widzimy te cinematiki, jeszcze bardziej widzimy, jak to wszystko poprawili jakościowo, także jaramy się.
1: Jeszcze kilka gier zostało.
0: Zostało nam jeszcze tak.
1: Nowa część Stellar Blade'a.
0: Stellar Blade nowy, sequel. Tak jest.
1: Druga część The Wolf Among Us, która już wcześniej była.
0: Mafia. Mafia, dodatek tak. do Mafii, The Old Country, Man of Honor.
1: Among Us 2 bodajże też był zapowiedziany.
0: Among Us.
1: I serial.
0: Mm-hmm.
1: Attack on Titan 3, w sensie chodzi o grę.
0: Tak
1: Star Wars Zero Company i jeszcze jedna gierka chyba Star Warsów została zapowiedziana, czyli Star Wars Galactic Racer.
0: Dokładnie tak.
1: I gra w uniwersum Piły, co ciekawe, bo raczej Piła nie jest znana z tego, że gry ma jakiekolwiek. I też gra o Hot Wheelsach.
0: Mhm. Jeżeli mamy tu oczywiście też jakiś fanów, bo my gadamy cały czas o grach, to też jest troszeczkę w nawiązaniu do gier, ale Wuthering Waves ma kolabo z Cyberpunk Edgerunners, więc dla wszystkich fanów, jeżeli jesteście zaciekawieni, będziecie chyba mogli wtedy zagrać, nie pamiętam jak się nazywała postać z Edgerunners, tej z białymi włosami, ty pamiętasz?
1: Lucy.
0: Także...
1: Tak,
0: więc będziecie mogli prawdopodobnie zagrać Lucy i sobie powspominać z tą jakże wspaniałą historię, jaką jest Edgerunners. No cudowna, wcale nie traumatyczna, wcale nie smutna.
1: Pozytywnym wydźwiękiem.
0: Tak jest. No generalnie tego jest masa, kochani, więc jedyne, co nam pozostaje, to po prostu powiedzieć wam, żebyście też sami zerknęli, obejrzeli wszystkie zwiastuny, jakie są. Myślę, że jest to jak najbardziej tego warte, jeżeli pasjonujecie się grami, a myślę, że jest to całkiem możliwe, jeżeli nas słuchacie i wiecie, jakie mamy segmenciki. No ale kochani, w nawiązaniu do tego, o czym powiedzieliśmy oczywiście, no to no, trochę grzechem by było nie puścić tej piosenki. Myślę, że taki fajny, wprawi nas w mega fajny mudzik, Dominik, dzisiaj.
1: Dla niego.
0: To jest tribute dla legendy.
1: The one and only.
0: The one and only, kochani.
1: All eyes on him.
0: Mm,

0: Dzień dobry, Dominik Maćkowiak z tej strony, naczelny ekspert, o kurczę, naczelny ekspert do spraw pszczół, pszczelarstwa, pasiek, miodu, wyrobów miodopodobnych i tego typu rzeczy. Dzisiaj mamy do przedstawienia takiego, no, rekordzistę światowego o imieniu André Ortolf, Niemiec, który był w stanie zjeść kilogram miodu.
1: To jest bardzo dużo miodu generalnie.
0: Nie wiem, czy... Znaczy na pewno większość z nas jadła kiedykolwiek miód i wie, jakie to jest słodkie.
1: No to jest sam cukier. Tak, się wydaje.
0: I co dopiero zjedzenie tego w ciągu jednej minuty? Zjedzenie ponad kilograma miodu.
1: Tak. 1273 gramy miodu. Dokładnie mówiąc.
0: To jest...
1: On, żeby to zwizualizować w ogóle, to było taki plastikowy... Taki...
0: Jakby...
1: Plastikowe pudełko.
0: Tak, po jakichś warzywach.
1: Przypominające właśnie takie, no, takiego rozmiaru garnka, które było po brzeg wypełnione miodem i on to po prostu wszystko łyżką sobie jadł jak zupę. Mm-hmm. I zjadł to całe w minutę. To jest wow.
0: Pewnie ludzie, którzy nie jedli miodu, albo jedli dawno, pewnie powiedzą, co to takiego kilogram miodu, ale naprawdę...
1: Zjedzcie sobie łyżkę.
0: To już po, naprawdę po... kilku łyżkach już jest do no koniec, a on zjadł cały taki, kurde, no jakiś taki garnek, jakieś wiadereczko,
1: w ogóle,
0: to jest niesamowite.
1: Co ciekawe, on to osiągnął 26 lipca rok temu, ale tam jakby organizacja Guinness World Records powiedziała o tym dopiero teraz, nie wiem dlaczego tak gatekeepowali taką legendarną informację, możliwe z przedawkowania miodu. Generalnie ja fascynuję się miodem, jestem fanką miodu, ale w postaci jak jest w płatach.
0: Aha, okay,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Świeżo wycięte po prostu z ulu. To się nazywa ul?
0: Tak.
1: Normalnie nadal?
0: W sensie...
1: Czy, bo Dominik generalnie, żeby dać wam trochę backgroundu, to Dominik jest znawcą miodu i pszczół, ponieważ jego dziadek jakby posiada pasiekę i to jest rodzinny biznes, tak? Mm-hmm. Więc tutaj
0: ogólnie
1: to jest znawca.
0: Ul, no to dwojako możemy rozumieć ul, ponieważ ul może być stworzony przez człowieka, ten taki drewniany.
1: No tak, ten drewniany, albo ten...
0: Ale ul to też jest
1: pszczeli, stworzony
0: dziko przez pszczoły, a to o czym mówisz to jest, zapomniałem konkretnie nazwę, ale to jest ogólnie ze śliny, taki, ogólnie jak pszczoły to robią, to jest jakieś śliny, jakiś
1: tam
0: taki
1: jest wosk, tam jest wosk w tym, miód w tym jest, więc to jest cała mieszanka tworu.
0: W sensie to są jakieś takie liście, takie mega bardzo zmielone i sklepione, to właśnie jest ten taki...
1: Wosk.
0: Zapomniałem po prostu nazwy, jak to
1: tak, się
0: nazywa.
1: Tak, więc jest to coś, co ja bardzo lubiłam oglądać, jak ludzie jedzą, ze względu na to, jak to soczyście wyglądało i potem miałam okazję sama spróbować właśnie takich płatów miodu, ale to samo jedno ugryzienie już jest naprawdę bardzo, bardzo intensywnym uderzeniem słodyczy. Także gratulacje dla André Ortolfa z Niemiec. Świetne osiągnięcie. Życzymy mu samych powodzeń generalnie. Wiesz co? Musisz teraz zagadać troszeczkę naszych słuchaczy, bo
0: chyba,
1: ja mam pomysł.
0: To jest chyba węza pszczelna, to co miałeś na myśli, chociaż nie jestem do końca pewien. No, cały czas szukam, jak to fachowo się nazywa, no bo wiadomo, że wosk pszczeli, no to jest zrobione z wosku pszczelego, ale to jakoś miało
1: wosk
0: swoją nazwę.
1: Wosk jest zrobiony z wosku pszczelego.
0: Może tutaj próbuję przekombinować, ale wydaje
1: Chcesz
0: mi się,
1: Chcesz wykonać
0: że...
1: ten fact-checking i powiedzieć o tym po piosence, żebyśmy nie oszukali?
0: Plastry!
1: Plastry miodu!
0: Tak,
1: plastry miodu,
0: plastry,
1: kochani! Boże, no tak! A ja płaty miodu! Płaty.
0: No to się plaster wosku nazywa.
1: Plaster miodu, tak jest. Także, kochani, mam nadzieję, że zrobiliście się troszeczkę głodni, jeżeli nie piliście jeszcze kawki z rana, ani nie jedliście czegoś słodkiego po słonym śniadanku, no to myślę, że to jest odpowiedni moment. Myślę, że zrobiliśmy wam smaka. Jeżeli nie my, to myślę, że Hozier zdecydowanie to zrobi swoją piosenką, która idealnie opisuje, mam wrażenie, vibe'ek, w którym znalazł się nasz André Ortolf. Także myślę, że było mu za słodko?
0: Myślę, że słuchał tego i dodało mu za to trochę otuchy.

0: Kochani, jeżeli nie wiecie, co możecie zrobić w Poznaniu, to my zaraz wam z tym pomożemy, bo oczywiście z racji tego, że zaczyna się sezon letni, czyli sezon, kiedy jest masa wydarzeń, masa, powraca jedno, które bardzo, bardzo mnie jara. I myślę, że podjara was wszystkich, a mianowicie chodzi tutaj o kino pod chmurką, czyli kino plenerowe, które powraca do Poznania. Teraz już wam mówię, w jakim dokładnie dniu, bo nie wiem, czy oni w ogóle poinformowali, kiedy to dokładnie ma być. Tak właśnie wydaje mi się, że oni jeszcze nie zarzucili konkretnej daty, ale zarzucili. Nie zarzucili, to jest godzina. W każdy piątek. Nie no, natomiast. W, sensie, w każdy piątek.
1: Znaczy jest chyba kilka kin plenerowych w Poznaniu, o ile mnie nie myli informacja, ale na przykład przecież tego. Na zamku przecież też będą, na dziedzińcu
0: zamkowym. Tak, no na zamku to jest to, które ja widziałam właśnie, że ma się w ogóle odbywać.
1: A to jest od 16 czerwca do 3 września. Wtorek, środę i czwartek.
0: Czyli tutaj wtorek, środa, czwartek. Ja widzę tutaj informacje na temat piątków. Także będziecie mieli bardzo dużo do wyboru. Nie musicie się ograniczać tylko ewentualnie do zamku i tak dalej, ale będzie bardzo dużo bardzo ciekawych filmów.
1: Tak, a czym startują w ogóle tam?
0: Na przykład teraz rozpoczęli od filmu F1.
1: Czyli wiesz, tak
0: formułka.
1: Startują...
0: Szybko, intensywnie. Ale dokładnie, myślę, czy teraz jakaś formułka się nie zaczęła, czy teraz gdzieś nie jeżdżą aktualnie?
1: Grand Prix Monaco było.
0: No właśnie, Grand Prix, więc myślę, że tak dość adekwatnie do tego, w jakim momencie się znajdujemy. Ale będzie jeszcze wiele innych. Tutaj był repertuar cały opisany tego, co ma się pojawić, więc za chwilkę wam oczywiście opowiemy o tym, czego możecie wyczekiwać. Tutaj konkretnie będziemy mówić raczej o kinie na zamku, bo to jest takie, myślę, najbardziej łatwo dostępne dla wszystkich, prawda?
1: W takim razie zaczynają te, w sensie będzie też, kopnęłabym cię, gdybym mogła.
0: Nie wiem, czy mówisz to do mnie, czy to tytuł?
1: Ta tytuł.
0: Okej, czyli jednak nie chciałbyś mnie kopnąć, dobrze.
1: Będzie jeszcze tego, Być kochaną, Głos, Hind Rajab, czyli takie filmy, no zdecydowanie nie jest głównego nurtu, chociaż będzie też Wielki Marty 3 lipca.
0: Nie wiem, czy oglądaliście Wielkiego Martiego, Dominiku, oglądałeś?
1: Nie oglądałem.
0: No to generalnie gra. Tak jak pogadaliśmy o grach, że ja myślę tylko o grach. Film bardzo ciekawie się zaczyna i jestem po prostu zainteresowana, jak to będzie wyglądać, kiedy puszczą to po prostu w plenerze dostępne dla wszystkich, bo będzie to całkiem specyficzne. Myślę, że ci, którzy oglądali, dobrze wiedzą, o czym mówię, ale generalnie będą to filmy takie i troszeczkę mainstreamowe, ale i też troszeczkę, powiedziałabym, mniej popularne dla takich laików, tak to nazwijmy, po prostu filmowych.
1: Ale też twój taki faworyt z tego roku, no to 28 sierpnia w kinie na Wolnym będzie można obejrzeć Grzeszników.
0: No tak, mój temat, o którym buzia mi się nie zamykała przez ten cały rok. Kochani, jeżeli nadal nie widzieliście Grzeszników, to jest ten moment, żebyście pojechali i w kinie plenerowym to zobaczyli, bo myślę, że w kinie plenerowym będzie to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie kiedy już zajdzie słońce i będzie troszkę ciemno.
1: Może jakieś wampiry będą chodzić.
0: I wszyscy będą śpiewać i będziemy musieli wchodzić do pomieszczeń, gdzie są drzwi, żeby ich nie wpuszczać. No, fajnie brzmi. Trochę przerażająco, ale fajnie. Więc mamy nadzieję, że się tam ewentualnie spotkamy. Wstęp na wszystkie te wydarzenia jest bezpłatny, więc nie musicie zabierać ze sobą portfeli ani nic takiego. Weźcie po prostu bliskich, dobry humor, jakieś przekąski i siadajcie sobie wygodnie na leżaczkach i oglądajcie. Jakby czerpcie z tej kultury, czerpcie z tego, co Poznań ma wam do zaoferowania, a będzie mieć tego bardzo, bardzo dużo. Także śledźcie wszystkie informacje na bieżąco, bo my niestety za niedługo przestaniemy wam o tym mówić. Niestety, na pewien czas, bo po wakacjach oczywiście do was wrócimy i będziemy was informować o tym wszystkim, ale
1: tak,
0: na ten moment...
1: Ale niekoniecznie w tym samym składzie.
0: My się już widzicie, my już się tutaj tak troszeczkę melancholijnie żegnamy z wami, aczkolwiek, tak jak wspominamy, jeszcze za tydzień ostatni raz nas usłyszycie. Więc będziemy mieć czas jeszcze na płakanie i na pożegnania. Moim największym marzeniem jest to, żeby kiedyś wróciło kino samochodowe.
1: To jest taki przeżytek już w sensie nie mam bladego pojęcia, jakby to miało działać w dzisiejszych czasach trochę. To by było fajne, gdyby to był jakiś taki jednorazowy występ, w sensie...
0: Uważam, że to by jak najbardziej no spokojnie mogło działać, tak jak kino plenerowe.
1: Ale też zauważ to, że w Polsce nie ma za bardzo takich kabryletów, jak na przykład w Ameryce. W Ameryce wydaje mi się, że jest więcej kabryletów.
0: Ale tam wcale w kabriolet ludzie nie siedzieli cały czas. Okay, normalnie mieli... ludzie siedzieli w samochodach, które mają dach.
1: To dobra. Wyobraź sobie, że tego, masz, jesteś tam z partnerką, z partnerem, siedzisz, wiesz, ty za kierą, tutaj tego, twoja osoba partnerska na prawo, tak siedzicie i wiesz, i chcecie do tyłu się przesunąć i wiesz, a poczekaj, i tak...
0: Takie powolne
1: elektryczne siedzenia tak się rozkładają, no to nie ma trochę tego
0: Nadal brzmi to bardzo fajnie i ciekawie, okay. I nadal, nawet jeżeli miałoby być to takie powolne, dużo osób też często wysiadało z takich samochodów i siadało na masce samochodu,
1: tak,
0: na przykład.
1: Nie wiem, czy ja bym chciał usiąść na masce
0: swojego samochodu. Dobra. Daj człowiekowi pomarzyć.
1: No dobra,
0: daj się rozmarzyć. Ja bym bardzo chciała taki pin-up style, jakiś z McDonalda, jakieś jedzonko.
1: Beehive włosy.
0: Tak, Dominiku! Boże święty! To jest nasza petycja oficjalna do miasta Poznań, aby coś
1: do
0: takiego zorganizować.
1: Tak.
0: Panie prezydencie, mam nadzieję, że pan tego słucha i zorganizuje pan dla nas takie wspaniałe kino samochodowe w naszym wspaniałym mieście Poznań.

0: Wszyscy lewitujemy! Łapy do góry, lewitujemy! Tak jest, Dua Lipa! Podwójny przypał. No, troszeczkę miała ostatnio przypał, ponieważ we Włoszech, na Sycylii, na której aktualnie odbywa się jej bardzo duża uroczystość weselna, afera minimalna była taka, że ludzie, mieszkańcy się troszeczkę zirytowali faktem tym, że tam ona bardzo dużo ulic zamknęła, plac jakiś został zamknięty z racji tego, że właśnie oni celebrują razem jak on ma na imię?
1: Ziutek.
0: Z Ziutkiem. No nie, no bo to jest bardzo fajny aktor. On się tak? nazywa... on się nazywa... nie Liam. Czekajcie, szybki fact checking.
1: Callum Turner!
0: Tak jest. Myszopodobny człowiek.
1: Faktycznie wygląda jak mysz.
0: To jest jeden z aktorów, który rzeczywiście jest porównywany do myszy. Jest bardzo przystojny ogólnie. No ale tak, Dua Lipa wzięła ślub razem z nim. Wzięli ślub bardzo taki prywatny, subtelny.
1: Ale aż wręcz... prywatnie zamknęli 15 ulic.
0: bo to nie na ślub, to na wesele już.
1: No tak.
0: Na tym weselu jest zaproszonych podobno 300 gości, w tym nawet Elton John.
1: No mam piosenkę jedną.
0: Tak, to prawda. Masa ludzi, jakieś... Nie wiem, czy 15, czy 50 milionów dolarów było na to wydane, nie pamiętam, wiem, że była tam jakaś piątka, ale nie pamiętam, czy 15, czy 50, czy 5. Podejrzewamy nadal, że jest to po prostu bardzo dużo, no ale przez to jest mini afera. Ja jej zazdroszę, ona żyje takim życiem legendy.
1: Ona żyje, chciałem powiedzieć Lush Life, ale to Zara Larsson.
0: To zaspoilerowałeś minimalnie, bo zaraz będzie Lush Life od Zary Larsson.
1: Ty zaspoilerowałeś, bo słuchacze by nie wiedzieli, że będzie Lush Life. Mieli takie, wow, Lush Life, moja
0: No dobra, piosenka. No bo ja się podjarałam troszeczkę, okay. Bo miałam okazję jakiś czas temu,
1: mianowicie... Spotkać się z Dua Lipą?
0: Nie, w weekend miałam okazję udawać, że jestem Zarą Larsson i ja się po prostu troszeczkę podjarałam, że okay. Tutaj pojawia się Zara Larsson. Okay. Nie będę wnikać w szczegóły.
1: Dobrze.
0: Anyway, kochani...
1: Nie bez powodu mówimy o Dua Lipie, bo teraz będzie quiz o Kaczorze Donaldzie.
0: Tak jest, moje ulubione nawiązanie. No ale mówiliśmy o Dui Lipie.
1: O sobie, o imieniu Dua Lipa.
0: To nawet nie pseudonim, to jej imię.
1: Tak,
0: bo ona jest z Bułgarii, chyba ma pochodzenie albańskie. Anyway, kochani, bo my tak po prostu rozlatujemy się na 5000.
1: A jej siostra ma Una na imię?
0: Słucham?
1: Jej siostra ma Una na imię? A brat Trio?
0: Brat, co mnie aż normalnie sprawił, że za nie mówiłam troszeczkę. Anyway, kochani, pomijając te bardzo jakże niesamowite suchary Dominika.
1: Ona ma powiązanie z Ewą Farną na Wikipedii.
0: Ma powiązanie z Ewą Farną. Występowały razem.
1: Gdzie?
0: Na koncercie Dua Lipy.
1: Serio?
0: Tak, bo
1: kiedy?
0: Ewa dodała nagranie jakieś, że jest na tym koncercie, po czym na następny dzień tego koncertu Dua zaprosiła ją. I bo Dua ma takie coś, że śpiewa piosenki danych artystów popularnych z danego kraju. I ona chyba w Czechach występowała i po prostu wtedy śpiewała piosenkę Ewy i wystąpiły razem.
1: Co, śpiewali cicho?
0: Nie, śpiewali coś po czesku, jakąś jej piosenkę czeską, wydaje. Anyway, bo chcemy dojść do tego Kaczora Donalda i się nie da po prostu. Dua Lipa nam, nie dość, że zabrała Sycylię, to jeszcze zabiera nam tematykę Kaczora Donalda. Ale kochani, tak, czy jesteśmy kaczkofanem, to jest nasz quiz, który sobie zaraz z wami zrobimy, ale na ten moment, tak jak Dominik tutaj zaprezentował, Dua Lipa, ale ono ma Lush Life, prawda? Ej, ale ja mam nadzieję, że wszyscy będziecie z nami tańczyć teraz. Bo to taki wakacyjny kawałek, prawda?
1: Wakacyjny jak...
0: Będziemy tańczyć generalnie, nauczę się Dominik, nie bój się.
1: Dobra.

0: Kochani, trochę zmachani, trochę tutaj zakręceni jesteśmy, bo przed chwilką dosłownie uczyłam Dominika, jak tańczyć się Lush Life.
1: Teraz już umiem tańczyć Moonwalk, Thriller, Lush Life.
0: Generalnie on umie aktualnie tańczyć wszystko. Każdy układ, jaki istnieje. Ale powracamy do was minimalnie zmachani, żebyśmy zrobili ten cały quiz. Czy jesteśmy kaczko fanem? No, to jest bardzo dobre
1: kapitanie.
0: Pytanie.
1: Chciałbym powiedzieć, czy jesteśmy gotowi?
0: Czy jesteście gotowi?
1: Ajaj, kapitanie!
0: O, kolana, słowy pod wodą ma dom.
1: Dobrze, ale w tym wypadku, jak nazywa się Beczny Bogaty Wujek? Jak nazywa się Beczny Bogaty
0: Wujek? Ale przyszedłeś do meritum bez żadnego wstępu, nie?
1: No dobra, no to czy jesteśmy prawdziwymi kaczkofanami? Ja uważam, że nie jestem prawdziwym kaczkofanem.
0: Okej,
1: okay, to może okaże się prawdziwym
0: kaczkofanem. Nie przyznawaj się do tego generalnie.
1: Zobaczymy. Dobra. Pierwsze pytanie. Jak nazywa się bajecznie bogaty wujek kaczora Donalda? No to oczywiście jest Sknerus McQuatch.
0: Wow! On to powiedział! On to powiedział!
1: Kolejne pytanie. Złodzieje czyhający na skarb wujka Sknerusa to?
0: Czekaj.
1: Okej.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Bracia
0: złodzieje
1: A?
0: Czyhający na skarb wujka Sknerusa to? Bracia A, bracia B, bracia C, bracia D.
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: Kurde.
1: Nie mam bladego pojęcia. Ty masz same komiksy kaczora
0: no
1: Donalda.
0: No tak. To chyba byli bracia B.
1: Bracia B? Ej, to by miał sens.
0: Tak mi się wydaje, że to są bracia B.
1: Okej, okay, zaznaczamy. Dobra. Jak nazywa się kuzyn kaczora Donalda? Goguś, Boguś, Kaczuś, Kwękuś.
0: Wiesz? Bo ja wiem.
1: Tak?
0: Goguś.
1: Okej, okay, Goguś.
0: Generalnie Goguś słynął z tego, że był bardzo miał dużo szczęścia, a Donald był raczej tym niefortunnym, tak. Więc Goguś, nieważne co zrobił, był bardzo przystojny, bardzo fajny, miał fortunę i wszystko było okay. Idealne. Czym miał ego top.
1: Czym wyróżnia się Goguś? Jest wysportowany, lubi trampoliny,
0: no.
1: Jest szczęściarzem i nie stroni od napojów wysokowoltażowych. No to jest szczęściarzem, jak jest
0: no
1: tutaj
0: tak,
1: wyszliśmy do wniosku.
0: Tak.
1: Dobrze. Do jakiej organizacji należą siostrzeńcy kaczora Donalda? Hyzio, Dyzio i Zyzio.
0: Mm-hmm.
1: Do Kwalitasu, do Skautów, do Wielkiej Orkiestry Kaczej Pomocy.
0: Lub do... No, pewnej innej organizacji.
1: Tak.
0: Wiesz czy nie wiesz?
1: Do skautów.
0: Tak jest, bardzo dobrze. Hyzio, Dyzio, Zyzio, czyli zielony, czerwony i niebieski, trochę takie atomówki w świecie
1: albo
0: kaczora
1: Alvin
0: Donalda.
1: Wielki.
0: Trochę też, no ale świetne trio.
1: Donald nosi na głowie czapeczkę po marynarzu, górniku, sprzedawcy hot dogów, pielęgniarzu. Po marynarzu.
0: Tak jest.
1: No,
0: tak
1: myślałem,
0: jest.
1: Że to będzie podchwytywać.
0: Ja mam wrażenie, że ja tutaj bardziej weryfikuję wiedzę Dominika niż w ogóle sama
1: no
0: ten.
1: Okej, okay, ukochana kaczora Donalda to... Mini, Daisy, Kaczencja, Clarabelle. No to Daisy.
0: Tak jest. Chociaż tutaj pojawiały się inne postaci żeńskie.
1: O.
0: Ja bardzo, generalnie jeżeli chodzi o żeńskie postaci z całego uniwersum Disneya, właśnie Myszki Miki, Kaczora Donalda, to ja Daisy nie za bardzo lubiłam, bo ona była bardzo taka diva, ale też taka źle traktowała trochę Kaczora Donalda i Goguś generalnie rywalizował z nim na o jej względy i ona tak czasami potrafiła trochę wpływać na Donalda taką zazdrością, że ona tam bardziej się gdzie była w związku z Donaldem. Ale
1: kurczę,
0: dużo jest fajnie. Historii z nimi. Dużo jest. Oni bardzo się kochali, ale mam wrażenie, że Donald i Daisy mają bardzo toksyczną relację w porównaniu okay, do Mizzy.
1: Kuzyn Gengul to kaczor, indor, kogut, gąsior.
0: No.
1: Gąsior zaznaczyłbym z jednego powodu, ponieważ w naszym radiu była osoba, która miała na nazwisko gąsior, po prostu.
0: A, po prostu z takiego
1: tak.
0: Z respektu.
1: Wydaje mi się, że to po prostu będzie indor.
0: Nie.
1: Nie?
0: Był gęsią.
1: Był gęsią. To miałem rację.
0: Był gęsią.
1: Okej. Jak nazywa się szalony naukowiec przyjaciel Donalda? Dziobak, Diodak, Dynamo, Teslak. Dynamo brzmi okej. Okay. Ale to pewnie nie jest Dynamo, no. To kto to był?
0: Jestem prawie pewna, że to był Diodak.
1: Okay,
0: tak mi się wydaje,
1: no
0: ale waham się między Dziobak a Diodak,
1: tak,
0: ale wydaje mi się, że to był Diodak. Mhm.
1: Mały pomocnik Diodaka to amperek, chromik, wolframik i rytek. No dioda na to by jakiś amper.
0: Kurczę, ale ja nie pamiętam, jakie Diodak miał pomocnika, bo Diodak generalnie był taki śmieszny. On miał taką pomarańczowe włosy i taki trochę crazy, szalony
1: ja
0: naukowiec.
1: Amperek.
0: Kurczę.
1: Bo to ma sens.
0: Albo amperek, albo wolframik, ale dajmy amperek. Niech będzie, bo tego nie pamiętam.
1: Pierwsza praca zarobkowa podjęta przez Sknerusa był poszukiwaczem złota, roznosił gazety, mył samochody, czyścił buty na ulicy. To już wiemy, że był poszukiwaczem złota.
0: Ale to nie była jego pierwsza praca.
1: Nie? Okej, okay, on się na tym dorobił.
0: On czyścił, obstawiam? Z tego co mi się kojarzy, tak. Bo pamiętam, że były w komiksach jego historia. Chciałem. I on rzeczywiście był poszukiwaczem złota, ale to było później.
1: Mój
0: i on na początek
1: to był właśnie czyszczenie butów.
0: On czyścił buty i wydaje mi się, że ten pierwszy grosik, który on tak trzyma dla niego, że to jest jego największe szczęście, było właśnie dlatego, że on chyba zarobił na czyszczeniu butów właśnie ten jeden grosik. Tak mi się kojarzy, ale mogę się mylić, więc tutaj mamy dwa piki jak coś.
1: No to czyścił buty na ulicy. Z czego słynie Goofy, przyjaciel kaczora Donalda? Jest karłem, jest erudytą, jest żonglerem, jest fajtłapą. Goofy?
0: Myślę, że jest Goofy fajtłapą. Jest wszystkim.
1: Nie no, on jest fajtłapą.
0: No tak, jest lekkim fajtłapikiem.
1: Dobra, ostatnie trzy pytania. Kolejny przyjaciel Donalda to myszka Miki. Jakiego koloru jest? Co? Co za pytanie? Kolejny przyjaciel Donalda to myszka Miki. Jakiego koloru jest towarzyszący jej pies Pluto?
0: To jest pytanie jak na maturze troszeczkę, tak. Nie? No. Matematyczne
1: ale
0: jakieś.
1: No żółto-pomarańczowego.
0: Tak, dokładnie. Koloru. Dokładnie tak.
1: Co Sknerus najczęściej robi z posiadanymi pieniędzmi? Ustawia stosiki w kształcie członków rodziny, nieustannie przelicza, rozdaje biednym, pływa w nich. Pływa w nich.
0: To prawda. Tak. Ostatnie, co mógłby robić, to rozdawać biednym. Ten właśnie. Chłop skakuje ze swojej trampoliny do tego, do tych monet wszystkich.
1: I ostatnie pytanie. W jakim mieście mieszka Kaczor Donald? Kaczawa, Kaczogród, Kaczków, Kaczymierz. Kaczogród.
0: Tak jest. Pięknie, dobra.
1: I...
0: O! 14 na 15, drodzy słuchacze, 93% odpowiedzi pozytywnych.
1: Chcę Amparek zobaczyć był źle. Ten. Wolframik był
0: czyli
1: dobrze.
0: Czyli dobrze myślałam, że Wolframik. Wow. Wow. Ale byłam, kurczę, jestem dumna ze swojej wiedzy, bo czasy, kiedy czytałam te komiksy, to było już ponad 10 lat temu.
1: Ile
0: nawet
1: lat?
0: Więcej. 20? Bo ja zaczynałam je czytać, jak miałam 7 lat. A. No to 18 lat temu.
1: Okay.
0: Więc to były lata, kiedy rzeczywiście chodziłam co chwilę do sklepu z gazetkami. Pamiętam tak, że... tak, ale to było tak, że chodziliśmy do Kauflanda i stamtąd wychodziliśmy z rodzicami. Tam był od razu taki kiosk. Jak moi rodzice stali w kolejce, to ja sobie przez tą kolejkę szybko przechodziłam, bo mi się nudziło, nie chciałam stać i czekać, aż oni wszystkie zakupy przepikają i tak dalej. Więc szłam do tego kiosku i tam były wszystkie nowe książki i znaczy nie książki, komiksy. Tylko komiksy. Różne, bo tam były mega giga jakieś tam i tak dalej, one miały różne nazwy i różne grubości i ja cały tydzień praktycznie rodziców naciągałam na to, żeby mi kupili. Teraz mam ogromną kolekcję, którą muszę sprawdzić, ile by kosztowała, gdybym miała sprzedać, czego nie zrobię, bo jestem bardzo sentymentalna, ale z ciekawości myślę, że warto by było zobaczyć. Więc jeżeli wy też macie takie komiksy, kochani, podzielcie się z nami, jakie dokładnie, jakie historie tam są i jakie jest wasze ulubione. Bo to jest na coś, co mnie na przykład bardzo interesuje. Ja bardzo lubiłam wszystkie, które były związane z jakimś światem wodnym.
1: Moja mama miała takie, ma bardzo dużo komiksów. Teraz nie przypomnę sobie, ale jakiegoś takiego Wikinga chyba.
0: Okej. Okay. Wikinga?
1: Mhm. Bodajże.
0: A to nie było coś z Asterixem i Obelixem?
1: Nie.
0: Okej, okay, czyli zrobimy szybki fact-checking w międzyczasie, jak śpiewać nam będzie Michał Jackowski, tak?
1: Można tak zrobić.
0: No dobra, skoro ci to odpowiada, to tak zróbmy. Czujesz to bicie serca?
1: Tak,
0: to moje
1: czuję.
0: Bicie serca w momencie, w którym myślę o tym, że...
1: Mieliśmy 93% na teście?
0: Mieliśmy 93% na teście.

0: przed chwilą słyszeliście, nadal jeszcze słyszycie czołówkę z jednego z najlepszych filmów Quentina Tarantino, obiektywna opinia, by the way, czyli Django Unchained. I nie bez powodu puściliśmy to, ponieważ w dzisiejszym segmencie filmowym weźmiemy sobie na rzutem na taśmę kliszę westernową.
1: Tak jest.
0: Gatunek takiego spaghetti westernu z lat 60. i obsadzimy nas.
1: Tak jest.
0: W głównych rolach.
1: Finał. Obsadzamy siebie w głównych rolach. Jara mnie to.
0: Mnie mega też. Ale jest to spowodowane tym, że już w przyszłym tygodniu zamierzamy oceniać te wszystkie segmenty filmowe, które zrobiliśmy, i może jakiś specjal zrobimy.
1: No tak, koniecznie trzeba, bo trochę tego powstało. Musimy to wszystko sobie zweryfikować i przemyśleć, skatalogować. No ale dzisiaj właśnie bierzemy nas jako właśnie główne role. Cieszę się. Zaraz wam opowiemy oczywiście, jak będzie konkretna fabuła, jakie będą postaci oprócz naszej dwójki i jak to się wszystko potoczy, i po czym oczywiście odegramy jakąś scenkę, więc
0: tak jest.
1: Zostańcie z nami! Tak!
0: To jeszcze po chwilę sobie posłuchajcie.

0: Zaśmiałaś się i wypiłaś klimat.
1: Sorry, ale jak usłyszałam tą melodyjkę, to aż się podjarałam troszeczkę. A czekajcie, aż podgłośnie.
0: Wow.
1: Czy czujecie, co za pora przyszła, nadeszła? No. Dotarła do nas?
0: Na segment filmowy.
1: Segment
0: chyba.
1: Filmowy.
0: Nie jestem pewien.
1: Nie byle jaki! Bo dzisiaj filmowy, taki westernowy.
0: To był beach. Taki, w sensie... O, i taki... I Scream Wilhelma.
1: Lenny! Lenny! Pew, pew! I'm afraid! I'm afraid, sister!
0: Okej.
1: Okay. My dear is Arthur! Tak jest.
0: W skrócie powiedzieliśmy cały lore.
1: Tak, minimalnie tak. I'm afraid. Ale generalnie, kochani, tak jak już wspomnieliśmy, dzisiaj film westernowy, którym my siebie obsadzamy. Wstępny zamysł jest taki. Ja i Dominik odgrywamy rolę bliźniaków. Jesteśmy bliźniakami, którzy są młodzi, ale taki już tacy antagoniści.
0: 25-6 lat, myślę, mamy.
1: Coś takiego, mhm. Nie wiemy, kto się urodził pierwszy i to jest nasz główny taki konflikt między sobą, że cały czas się kłócimy o to, kto się urodził jako pierwszy, a niestety tego nie wiemy, bo nasza mama najprawdopodobniej przy porodzie odeszła, a ojciec nas zostawił.
0: Tak.
1: Więc wychowaliśmy się na ulicy generalnie. Więc o tym się nigdy nie dowiemy, nie znamy, nie wiemy, kim jest ojciec. Może w trakcie serialu, bo to jest serial czy film w końcu? Serial mógłby to być fajny.
0: Mógłby być serial, ale chyba zostańmy przy kliszy.
1: No dobra,
0: filmu.
1: No to w takim razie, ej, serial też robiliśmy.
0: No tak, ale to było trochę inny zamysł.
1: Inny zamysł, dobrze. No to może się okaże, kim jest ten ojciec podczas tego całego sequelu, filmu. I wtedy się dowiemy, kto się urodził pierwszy. Oczywiście mamy swoją ekipę. Mamy osobę, która się nami zaopiekowała. Jest nim wujas. Wujas, który ma problemy z trunkami wysokoprocentowymi, którym jest Jędrzej.
0: Brawo, Jędrzej! Tydzień temu był, ale niestety tego. Tydzień temu go nie było chyba w filmie. Pierwszy raz.
1: Nie, był, zawsze jest.
0: Tak?
1: Był, tylko nie pamiętam, kim był. O czym my robiliśmy tydzień temu?
0: The Office, chyba.
1: No to... A może go nie było?
0: Nie było go.
1: Jezu, tragedia, bez kitu. No ale tak, teraz Jędrzej powraca. Jędrzej jest wujasem, który też oczywiście ginie w którymś momencie. Nie wiemy jak, na pewno w jakiś bardzo idiotyczny sposób.
0: Taki honorowy, że wiesz, że pomoże
1: taki
0: nam.
1: Taki idiotyczno-honorowy, w sensie chodzi mi o to, że on pewnie by z jakimś żartem zarzucił w trakcie, ale my byśmy to bardzo z Dominikiem po prostu przeżywali. Mhm. Ale mamy też oczywiście swoją ekipę innych ludzi. Czyli tak, mamy naszego kucharza i jego żonę. Jest nim Jacek i Asia. Państwo Banachowie, tak zwani.
0: Oni nas przyjęli, jak byliśmy dziećmi.
1: Tak, i opiekują się nami też po śmierci wujasa, który ginie tam w trakcie całej historii. Mamy też oczywiście taką femme fatale troszeczkę, z którą załóżmy ja nawet mogę trzymać blisko.
0: Taką kobietę wysokich stref.
1: Tak, sfer, tak, tak. O. I jest nią Wiktoria Świeciak. Oklaski. Diva dla diwy.
0: Idealna rola.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. No, więc mamy to. Co jeszcze? Jeszcze potrzebny nam paser. Paserem byłby Szymon Kowalski.
0: Brawo!
1: Ideał! On by pobierał długi od innych i kazał nam jeździć i wykonywać jakieś misje.
0: Albo by po prostu kupował od nas rzeczy.
1: Tak, zdecydowanie. Więc to jest kilka postaci, które się pojawia. Myślę, że przydałby ci się też jakiś przyjaciel w tym wszystkim, mm-hmm. bo ja bym miała Wiktorię, załóżmy.
0: Tak.
1: Ty byś musiał mieć jakiegoś przyjaciela. Więc do tego jeszcze dojdziemy. Dojdziemy też do tego, kto byłby głównym antagonistą będziemy przechodzić do scenariusza jakiegoś. Myślę, że raczej pójdziemy w kierunku komediowym, bo fajnie będzie to tak dopiąć klawrą, że my będziemy też w ogóle mogli mówić jako my w końcu, tak. A nie udając jakieś inne postaci.
0: Będziemy mogli mówić naszymi głosami.
1: Tak jest, kochani. Więc oczywiście zaraz do tego dotrzemy, więc wytrzymajcie z nami jeszcze chwilkę.
0: No to w takim razie mamy dwie klisze bohaterów, które musimy wymyśleć, czyli antagonista oraz mój przyjaciel.
1: Twój przyjaciel.
0: Mamy już pomoc na przyjaciela, ale to dopiero
1: tak,
0: za chwilę.
1: To za chwilkę, za chwilkę. Więc wytrzymajcie i zaraz do was wracamy. Jecha! Wisz to, jo! Ratatatatatatata!
0: Party's over!

0: Party's over, zaraz będziemy tak wam mówić, ale jeszcze troszeczkę zanim będziemy się żegnać, zostało nam jeszcze oczywiście zaprezentowanie wam scenariusza, ale no tak jak wspomnieliśmy, trzeba najpierw dokończyć zamysł tego, jaki tutaj potrzebny nam jest antagonista i przyjaciel dla Dominika. Przyjaciela tak. Mamy, zaprezentuj przyjaciela.
1: Moim przyjacielem będzie Jakub Wlazło, brawo.
0: Brawo, brawo, Jada, brawo!
1: Będzie on ogólnie młodszy ode mnie, tak będzie w wieku, myślę, że 19-20 lat faktycznie.
0: Okay.
1: Bo nawet nie, 18, nie, 19-20 lat.
0: Tak. Dobrze.
1: I ogólnie jego zamysł będzie taki, że on będzie takim, on będzie miał taki archetyp trochę Jaskra.
0: Tak.
1: Że będzie mega zapatrzony we mnie, że czego tutaj nie zrobiłem, że jestem legendą Dzikiego Zachodu, że jeździ wszędzie za mną, rozpowiada wszystkim, co
0: no, jaki ja nie ty nie byłem, jesteś.
1: Tak, jaki ja nie jestem i przez to się też często pakuje w kłopoty, przez tę jego
0: niewyparzoną
1: buzię i musimy go też ratować z tego powodu, ale czasami okazuje się przydatny.
0: Tak, tak, tak. Taki też comic relief. Myślę, że wszyscy tu będą trochę takim comic relief, oczywiście z nutką też powagi w tym wszystkim, no ale oprócz przyjaciela dla Dominika mamy również antagonistę, którym byłby Adrian Maciołek.
1: Brawo!
0: Brawo! Brawo! Adi byłby naszym antagonistą, pomimo, że bardzo się z nim lubimy, cudowny człowiek to jest, legenda tego radia, to najbardziej nam pasuje jako taki...
1: Trochę charakterem wszystkim w sumie, całą prezencją.
0: Taki właśnie, taki bardzo cwany, inteligentny szeryf, który za nami biega, nas ściga.
1: Ma masę swoich ludzi.
0: Ja uważam, że grałeś w Assassin's Creed Syndicate, tak. Nie? No to wiesz, jaka tam była moment między Evie Fry na samym końcu z tym takim cwaniakiem i tak dalej. Ja myślę, że Adrian mógłby być też takim w stosunku do mnie, takim właśnie, takim szponcicielem
1: że,
0: trochę
1: że
0: w tym wszystkim.
1: Z tobą.
0: No, tańczyłby ze mną na przykład, no. Nie? Ja myślę, że to by było takie, jak widzę, takie momenty w filmie, to myślę, że to by do tego pasowało, a ja bym wtedy go tak na przykład z moich kowbojek w stopę uderzyła, czy coś.
1: To chyba...
0: Ja myślę, że tak. Myślę, że tak, bo ja bym pewnie była taką postacią, która ubierze się w tą sukienkę, założy ten gorset, zepnie te włosy, ale buty pozostają takie same. I tak samo na udzie przypięty jakiś rewolwer czy coś.
1: Takie... To dużo ludzi by było dookoła, to byś nie mogła tak
0: no
1: zrobić.
0: No bo to musi być jakaś takie do potuptania, to taka potańcuwa w jakimś mieście, Saint-Denis, u jakiegoś...
1: Nowy Orlean.
0: Tak, Nowy Orlean. jakieś takie właśnie miejsce, gdzie jest jakiś burmistrz i tam jest taka impreza wielka. Więc w taki sposób.
1: I wtedy ja bym po prostu chodził i zajmował się jakby henchmenami Adriana Maciołka.
0: Tak jest.
1: Tak jak w Syndicate.
0: Tak jest.
1: Jacob Fry.
0: Także kochani, tak, bo my tutaj bardzo się wzorujemy trochę na dynamice Evie Fry i Jacoba Frya z Assassin's Creed Syndicate, bo byli bliźniakami, mieli właśnie taką fajną dynamikę, aczkolwiek ja bym nie chciała iść w stereotypy typu ja jestem ta mądrzejsza, inteligentna i zaciekawiona nauką, a ty jesteś tym bardziej crazy. Tylko myślę, że my oboje byśmy byli tacy, taki flippy flop trochę.
1: Ale byśmy mieli też różne jakby cechy charakteru.
0: Tak, takie rozumiemy się bez słów, ale też się wyróżniamy. Takie fajne to będzie. Zaraz przeczytamy wam scenariusz, więc zostańcie jeszcze z nami chwilkę. Mamy 7 minut. Myślę, że troszeczkę zostaniemy minimalnie dłużej, także specjalnie dla was tak przedostatnie KPW nasze. Myślę, że to jest taka dobra niespodzianka dla was troszeczkę. Tak, zasługujecie. A teraz kochani The Neighborhood z piosenką, która bardzo mi się kojarzy generalnie z Red Deadem. Jak pierwszy raz ją usłyszałam, to powiedziałam sobie to jest piosenka, która mogłaby lecieć
1: to
0: jako...
1: To jest John Red Dead Redemption.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także kochani, aktualnie dla was oni na antenie Radia Meteor.

0: jesteśmy, meldujemy się, kochani. 13.01 wybiło, ale to jest jakby okej. Okay. To jest całkiem okay. W porządku, że my tutaj będziemy teraz kończyć nasz wątek. Brakuje mi tylko jakiegoś fajnego podkładu do sceny, którą odegramy, ale zanim go puszczę, najpierw może przeczytajmy kontekst naszej sceny. Okej?
1: Okay? To ja mam czytać, czy
0: scena coś? Nie po to uciekamy, tak się nazywa. Przeczytaj kontekst.
1: Kontekst. Bliźniacy właśnie obrabowali transport pieniędzy należący do bogatego przedsiębiorcy współpracującego z szeryfem Maciołem. Akcja poszła źle, połowa miasta ich ściga, pędzą konno przez wąwóz.
0: Okej, okay, dobra. Czyli kamienisty wąwóz, późne popołudnie, kurz unosi się za końmi, w oddali słychać strzały i krzyki ludzi szeryfa Macioła. Okej.
1: Okay. Zerka... Czytasz zaraz?
0: No możesz czytać to, co się dzieje w trakcie. Go zmieniaj ton głosu.
1: Okej. Zerkając za siebie. Mam ich 6 na ogonie!
0: 7!
1: Jakim cudem liczysz podczas ucieczki?
0: Bo w przeciwieństwie do ciebie umiem robić 2 rzeczy naraz, wiesz?
1: Ja właśnie robię 3. Jadę, strzelam i ratuję ci życie.
0: Od czego?
1: Od twoich pomysłów.
0: Jula oddaje strzał za siebie. Jeden z pościgowców spada z konia. Widzisz? Ten pomysł właśnie zadziałał.
1: Jeden raz, jak ten twój plan z hodowlą kóz.
0: To był dobry plan.
1: Koza ugryzła cię w rękę.
0: Bo byłaś źle wychowana.
1: No dobra, może skupmy się na tym, że szeryf Macio chce nas... No, chce nas w sposób dorwać.
0: Możesz powiedzieć to słowo.
1: Okej.
0: Okay. Cięcie! Aktor wstrzymał się przed słowem. Pozwalamy. Dobrze, na rzecz tego, okej? Okay? Ujęcie drugie, akcja.
1: Może skupmy się na tym, że szeryf Maciu chce nas powiesić.
0: Nie chce nas powiesić.
1: Jula, postawił $500 nagrody na nasze głowy.
0: Bo jesteśmy sławni, stary.
1: Bo jesteśmy poszukiwani.
0: Przeskakują przez zawalone drzewo. Na chwilę odrywają? Odrywają pościg.
1: Wiesz, co jest twoim problemem?
0: Nie.
1: Nie masz żadnego planu na życie.
0: Mam.
1: Jaki?
0: Przeżyć do jutra na przykład.
1: To nie jest plan.
0: Okej, dla nas to bardzo ambitny plan, wiesz?
1: Ale ja mówię poważnie.
0: Ja też.
1: Nie chcę całe życie uciekać przecież.
0: Jula patrzy na niego zdziwiona. To rzadka chwila szczerości. A co chcesz robić?
1: Co można w tych czasach zrobić? Kupić ziemię.
0: Znowu to samo.
1: Tak, znowu to.
0: 5 lat słucham cały czas o tej ziemi, Dominik, wiesz?
1: Bo to bardzo dobry pomysł.
0: Nigdy nie pracowałeś nawet jednego dnia na farmie.
1: Ty też nie, więc skąd to wiesz?
0: Właśnie dlatego wiem, że na przykład ja bym tego nie chciała.
1: Strzał.
0: Kapelusz Dominika odlatuje.
1: To był mój ulubiony kapelusz.
0: Mówiłeś to o poprzednich 10.
1: Ale ten był wyjątkowy.
0: Tak samo jak poprzednie 9. Przez chwilę
1: jadą w milczeniu. A ty czego w sumie chcesz?
0: Szczerze?
1: No szczerze.
0: Nie wiem. Dominik zerka na nią. Po raz pierwszy bez żartów. Wiesz co, no... Całe życie uciekamy. Od prawa, od długów, od Macioła. Nie wiem nawet, dokąd miałabym przestać uciekać. Ta odpowiedź trafia do Dominika mocniej, niż chciałby przyznać. Nagle z bocznej ścieżki wyjeżdża sam.
2: Szeryf Macio!
1: Na wielkim koniu rewolwer wycelowany.
3: Koniec ucieczki, chłopcy!
0: Ej, nie jestem chłopcem.
1: Widzisz?
0: Co?
1: On też nie ma żadnych zainteresowań poza nami.
3: Słyszę was!
0: To trochę smutne generalnie, że nie ma.
3: Jestem 3 metry od was!
1: Nadal nie ma życia prywatnego.
0: Macioł wściekle rusza za nimi. Bliźniacy wybuchają śmiechem i galopują.

0: 6 oznacza, że rzeczywiście już
1: jesteśmy
0: koniec.
1: Jesteśmy trochę poza czasem.
2: Jesteśmy trochę naszym. Poza czasem naszym antynowym, radiowym. Ale chyba nikt by się nie zdenerwował na nas za to, myślę.
1: Nie, no raczej nie.
2: Bardzo nie chcę się żegnać z tą piosenką, bardzo się nie chcę żegnać z tym naszym KPW, które aktualnie jest naszym przedostatnim, jak już cały czas o tym wspominamy.
1: Tak bolejemy.
2: Czekaj, jeszcze wyciszę na chwilę ten podkład, zapodam nasz klasyczny podkładzik, żebyśmy się mogli ładnie po prostu... Nie, fajnie to brzmi, nie podoba mi się to.
1: Mi też nie. Tamten podkład był lepszy.
2: No ale tak, kochani. No,
1: ale musimy chyba...
2: Musimy powiedzieć, Teletubi się mówią papa.
1: Tak, a chyba wypadałoby jeszcze mimo wszystko te 2 minutki spędzić, żeby zaprosić na inną audycję.
2: No, klasycznie, tak? Ja wiem, że to jest dla ciebie zawsze taki moment, że to jest takie jeszcze ostatnimi resztkami siły w rękach trzymasz się tego, żeby nie wychodzić z naszego KPW.
1: Ja to szanuję,
2: że ty po prostu chcesz nie dość, że więcej czasu spędzić ze mną, to jeszcze jakby przeczytać, co mamy tutaj do zaoferowania jeszcze dzisiaj.
1: Mm-hmm. To tak, no to możesz zacząć, bo
2: no dobrze, w takim razie zaczynam. Czy jest tydzień B? Jest tydzień B, kochani, bo jeżeli nie wiecie, a mam nadzieję, że to wiecie, mamy różne tygodnie, aktualnie tydzień B, a to oznacza, że od 15 do godziny 17 będą notatki z Poznania. Dominika Seweryńska oraz Zuzanna Cyka je poprowadzą dla was.
1: Tak jest, później na Wyspiarskiej Murawie od godziny 17 do 18 o lidze angielskiej Premier League Julia Okoniewska oraz Piotr Stachura.
2: I chyba będą mieć gościa?
1: Nie będą mieli gościa.
2: No to szkoda, że nie będą mieć gościa. Bardzo szkoda. Ale wiecie, kto jeszcze nie będzie mieć gościa? Przestrzeń kultury od 18 do godziny 20. Mamy 2 przestrzenie kultury. Pierwsza, Kasper Drzazga oraz Aleksandra Wiśniewska, a potem druga od 19 do 20. Bartosz Łęczuk, nasza legenda, oraz Aleksandra Wiśniewska ponownie. Także zostańcie z nimi.
1: I o godzinie 20 magazyn muzyczny, który poprowadzi dla was Aleksander Gręda.
2: Również legenda tego radia. Także kochani, zostańcie do końca tego dnia, ale zostańcie też do końca każdego innego dnia, mam nadzieję. Słyszymy się już za tydzień. Musimy się napawać tym momentem, jak się przedstawiamy, Dominik, i tak się jest. Żegnamy naszymi imionami. Więc może ja powiem twoje, ty moje, dobra?
1: Dobrze.
2: I żegna się na dzisiaj z wami Dominik Maćkowiak.
1: Oraz Jula Hasiuk.
2: Tak jest, kochani. Więc żeby tak was zostawić nie aż takim smutnym wydźwiękiem, musimy zapodać jeszcze twierdz. Legenda też kolejna.
1: Legenda, no.
2: No tak.
1: Sommer tak zwany.
2: Faworyta wszystkich, mam nadzieję.
1: Wszystkich Julii.
2: Tak. Ściskamy was. Goodbye. See you.
1: I do przyszłego.
2: Next week. Let's go.

Nie tylko dźwięk, nie tylko hałas, to emocje zamknięte w muzyce. Witamy w Zatraceniu, miejscu, gdzie dźwięk czujesz całym sobą.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
5: Zatracenie. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę Wam wszystkiego dobrego.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Notatki z Poznania.
1: Wybiła godzina 15.08, troszeczkę po czasie, natomiast notatki z Poznania są już na antenie. Zapraszamy Was na całe 2 godziny poświęcone Poznaniowi, temu co się dzieje w Poznaniu, co się działo w przeszłości i co się dziać będzie. Trochę porozmawiamy sobie o wydarzeniach, co można porobić, jeśli ta pogoda Was bardzo usypia, a nie chcecie być uśpieni. No, troszeczkę nas zmoczył dzisiaj deszcz, natomiast
2: tak.
1: No niestety, ale mamy nadzieję, że ta deszczowa pogoda nas nie zniechęci do po prostu robienia czegoś ciekawego.
2: Tak jest i na audycję zapraszają bardzo serdecznie
1: Dominika Seweryńska
2: i Roch Orzechowski, realizuje nas Franek Weisbrod, który puści nas teraz piosenkę Gips, Nigdy albo Zawsze.

0: No i jesteśmy po piosence już Gipsa, który odpowiedział na pytanie, czy nigdy, czy zawsze, zawsze o godzinie 15 w wtorki, tak, dzisiaj mamy wtorek, są notatki z Poznania.
1: Mamy
0: także
1: wtorek.
0: Tutaj,
1: zgadzam się.
0: To tak, dziękuję ci bardzo. I tutaj mamy też odpowiedź, że zawsze są właśnie notatki w ten dzień o tej godzinie i mamy dzisiaj 9 czerwca. No co prawda, jak wyjrzecie przez okno, to możecie nie domyśleć się, że jest czerwiec, ale prawdopodobnie wiecie, jaki jest miesiąc. Jeżeli nie, no to...
1: To już wiecie.
0: No to już wiecie i mam nadzieję, że troszeczkę nabierzecie spokoju w życiu, bo żeby nie wiedzieć, jaki jest miesiąc, to trzeba mieć naprawdę chaos. I mamy dzisiaj imieniny. Wczoraj były też nietypowe, bo był chyba Medard i Wilhelm, a dzisiaj jest Pelagia i Felicjan, więc nie wiem, jakby kto ma więcej reprezentantów w Polsce obecnie, które imiona.
1: Mam zgadywać?
0: No.
1: Myślę, że dzisiaj. Pelagia i Felicjan.
0: Znasz kogokolwiek o tym imieniu?
1: Nie, ale do wczoraj nie wiedziałam, że istnieje imię Medard.
0: No, tak, Medard.
1: To wiedziałam, że istnieje Pelagia i Felicjan.
0: A Pelagia to ja nie wiedziałem.
1: A ja wiedziałam.
0: Okej. Okay. No to gratuluję. W takim razie mamy jeszcze Annę, Ryszarda, Józefa, Sylwestra, Sylwestrę, Bertranda i Efrema. To te
1: Efrem
0: dwa.
1: Mi się bardzo podoba, taki elfi.
0: Nie, to byłby Elfrem, a to jest Efrem. Więc nie, jednak nie, ale wszystkiego najlepszego oczywiście dla tych osób. Mamy dzisiaj wiele, wiele dni, także kolejne życzenia zaraz składamy.
1: Mamy też piękny dzień, ponieważ dzisiaj, jako że jest 9 czerwca, to od początku roku minęło dokładnie 160 dni.
0: Wow.
1: Mamy 160 dzień roku, wiedziałeś o tym? Mm. Więc jakbyś się urodził 1 stycznia 2026, to dzisiaj byś miał 160 dni.
0: Ej, to się zgadza.
1: Byłby to twój 24 tydzień życia.
0: Okej, jakbym się urodził 2 stycznia, to miałbym 159 dni.
1: Tak, to prawda.
0: Okay.
1: I tak dalej. Niesamowite wieści.
0: No to jesteś już prawie w połowie roku, to ciężko tak czuć. Akurat te lata zawsze tak przemijają, że tego się nie czuję, ale jesteśmy prawie w połowie roku i mamy też wiele dni. Mamy na przykład Międzynarodowy Dzień Archiwów, także wszystkiego najlepszego dla archiwów. Są ważne, no bo tak to zachowują... No gdyby nie archiwa, no to licencjatu byśmy napisali na przykład,
1: no to
0: nie?
1: Na pewno, ani żadnych ciekawych wieści nie byłoby na przykład matury z historii.
0: No na przykład też by nie było. Jest też dzień Kaczora Donalda. Lubiłaś Kaczora Donalda?
1: Lubiłam, chociaż ja zawsze byłam tym typem, który wolał pingwiny z Madagaskaru. Wiem, że to jest troszeczkę, no ale to są dwie bajki o zwierzętach i z tych dwóch zawsze wolałam pingwiny z Madagaskaru, chociaż Kaczor Donald, no myślę, że dla każdego z naszego pokolenia będzie jakimś tam wyznacznikiem trochę dzieciństwa. No,
0: Kaczor Donald to jedna z pierwszych takich postaci stworzonych przez Walta Disneya, tam z myszką Mickey na czele, to już lata były 30, jeżeli się nie mylę, także to jest postać kultowa, no i do teraz ciągle odtwarzana i tak dalej i zapamiętana przez dzieci. Ja zawsze byłem godzin podziwu, ale jednocześnie zirytowany jego głosem, ale mimo wszystko ktoś, kto potrafi robić głos Kaczora Donalda, ma jakieś miejsce w moim sercu.
1: No niestety my nie reprezentujemy tego niesamowitego
0: na
1: talentu, na pewno.
0: Okay.
1: Ale wiesz, co jest jeszcze dzisiaj? Dzisiaj jest Dzień Przyjaciela.
0: O.
1: Więc trzeba wyściskać wszystkich swoich przyjaciół.
0: Trzeba wyściskać wszystkich przyjaciół, trzeba ich cenić i tak dalej i spędzić z nimi no każdy najlepiej dzień, ale dzisiaj specjalnie, skoro mamy Dzień Przyjaciela, także najlepszego dla wszystkich przyjaciół, no ogólnie chyba.
1: Tak, ale mamy też dzisiaj jeszcze inne święta, natomiast jeśli jesteście ciekawi, co dokładnie jeszcze dzisiaj się dzieje i co jeszcze dzisiaj powinniśmy świętować, no to myślę, że najpierw posłuchamy sobie Crazy in Love.

0: Crazy in Love na antenie Radia Meteor. Natomiast my już zostawiamy miłość i przechodzimy do troszeczkę innych rzeczy, ponieważ, no chyba, że ktoś kocha deszcz.
1: No są tacy ludzie.
0: Są tacy ludzie. No to jeśli kochacie deszcz, to na pewno dzisiaj jesteście bardzo szczęśliwi. Ja w ogóle wam powiem bardzo ciekawą rzecz, ponieważ idealnie nam się pogoda wpasowuje do przysłowia dzisiejszego dnia.
1: A, mam powiedzieć, tak, w czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. No ale jak jest, w sensie ja będę polemizował tutaj z przysłowiem od razu, dobrze. Jak jest burza, no to i tak jest duży deszcz chyba, nie?
0: No, ale nie zawsze. Czasami no, są burze bezdeszczowe.
1: No jak?
0: No tak.
1: Serio?
0: No, naprawdę.
1: No to jest bez sensu. No jak grzmi, no to zazwyczaj też pada, albo ale po chwili
0: zazwyczaj,
1: zaczyna.
0: Ale nie zawsze, bo często jest tak, że na przykład jak masz gdzieś w oddali burzę, no to wtedy w oddali czujesz, słyszysz grzmoty i widzisz, jak się tam błyska ładnie na niebie, a u ciebie na przykład nie pada.
1: Nie, to przysłowie mi się nie podoba. Ja powiem coś mądrzejszego, bo jest cytat dnia Jana Twardowskiego. Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości. To jest fantastyczne.
0: Okej, dobra. No to niestety nie nawiązuje do pogody.
1: No nie, ale to jest takie bardziej głębokie, powiedzmy. No ale, no dobra, no nie nawiązuje do pogody, no więc dzisiaj jest deszczowo, dzisiaj mamy też dzień Agugaga. Nie ściemnia, mamy dzień Agugaga.
0: Tak, jeżeli nie chodzi o żadnego Agugagę, który zrobił coś niesamowitego dzisiaj, ponieważ jak możecie już troszeczkę się może domyślać, chociaż nie wiadomo, jest to dzień, który dotyczy pierwszych słów dziecka, albo nawet nie słów, tylko po prostu jako tako gaworzenia, ponieważ gaworzenie, w przeciwieństwie do tego, co Roch myślał, oznacza po prostu właśnie takie przez dziecko wydawanie dźwięków typu gugu, gaga, coś takiego, jak one mówią, jak są bardzo małe. Natomiast gaworzenie nie oznacza wyartykułowywania słów takich, jakie my znamy w języku polskim.
1: Ja myślałem, że gaworzenie to jest po prostu synonim z jakiejś gwary, który dotyczy po prostu mówienia, ale nie, to jest to, co po prostu mówią małe dzieci, kiedy
0: no
1: jeszcze...
0: Widać, że nie grałeś w Simsy.
1: No nie grałem dużo. Trochę grałem, ale no nie aż tak, więc Agugaga, także wszystko najlepszego dla niemowlaków i ogólnie wszystkich, którzy gaworzą, a nie mówią. I mamy też dzień trójkąta koralowego. Masz coś do powiedzenia na ten temat?
0: Nie mam. Ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia.
1: Ja chyba też nie, ale to są te wszystkie te rafy koralowe generalnie. I tak. To jest taki obszar wód
0: piękne.
1: Tropikalnych.
0: Mm-hmm. Tak.
1: Tak jest. No i mamy Dzień Księgowego jeszcze.
0: O, i to jest bardzo ciekawy dzień, ponieważ jest to oficjalny Dzień Księgowego typowo w Polsce. I data 9 czerwca nie jest jako tako przypadkowa, ponieważ nawiązuje ona do powstania w 1907 roku Związku Buchalterów w Warszawie, czyli obecnie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
1: Tak, buchalter to po prostu taki archaizm i oznaczał kiedyś księgowego i mamy pełno ciekawostek dla was przygotowanych, taka, która mi się najbardziej podoba. To był taki księgowy, Chuck Liddell, który no, nie był Polakiem akurat, ale był księgowym, który stwierdził, że znudzi mu się trochę i został mistrzem wagi półciężkiej federacji MMA UFC i członkiem Hall of Fame, czyli jednym w sumie z takich najbardziej rozpoznawalnych i w sumie zasłużonych zawodników MMA.
0: Bardzo interesujący. Natomiast wiesz, że guma balonowa jest dziełem księgowego również?
1: Nudził się i żuł gumę?
0: No, trochę tak, ponieważ w 1928 roku taki pan zwany Walter Dimmer był zwykłym sobie księgowym w firmie produkującej gumy do rzucia i w wolnych chwilach bawił się w laboratorium po prostu i przypadkowo stworzył przepis na gumę, która była bardziej elastyczna i pozwalała na robienie balonów. I tak właśnie powstała słynna Double Bubble, czyli guma, która miała różowy kolor, dlatego że był to jedyny barwnik, jaki ten Dimmer miał akurat pod ręką.
1: Ale to wygląda na to, że księgowi to byli ludzie, którzy mieli dużo talentów i nie tylko chcieli być księgowymi, bo chociażby William Shakespeare też był takim nieoficjalnym księgowym swojej rodziny po prostu. No a my raczej nie znamy go z tego, że dobrze liczył, tylko...
0: Dobrze pisał.
1: No, dokładnie z tego go znamy. Raczej z jego właśnie książek, z jego dramatów i tak dalej. Także księgowi to to ciekawi ludzie musieli być, więc jak macie jakiegoś rodzica księgowego albo kogoś ogólnie też w towarzystwie, kto jest księgowym, no to prawdopodobnie robi jeszcze coś innego. Na przykład FBI zatrudnia też dużo księgowych śledczych, także wiecie, ktoś mówi, że jest księgowy, macie takie nudy. No nie, nie musi tak być.
0: Zawsze może pracować w FBI jako właśnie księgowy śledczy, który jest no, na pewno ciekawym zawodem.
1: Albo pisze Hamleta na boku.
0: O, albo właśnie nową wersję Hamleta, Hamlet 2.0.
1: Tak jest. Także tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze dni. Zaraz wam powiemy, co możecie dzisiaj robić innego niż wylegiwać się w łóżku i patrzeć za oknem na deszcz na betonie. A teraz posłuchamy nie tak o Hemingwaya, tylko Mana z piosenką Kocham Cię, kochanie moje.

0: Kocham cię, kochanie moje. Natomiast jeśli kochacie drzewa, to mamy dla was niesamowite wiadomości właśnie z Poznania, a konkretnie z Wildy, ponieważ mamy w Poznaniu wspaniałe drzewo.
1: Wspaniałe drzewo i to o imieniu Krzysztof. Jest to dąb, który ma blisko 250 albo nawet 300 lat. Tak szacowany jest jego wiek, także to jest naprawdę już senior, ale możliwe, że na te jego stare lata dostanie wspaniałą nagrodę, gdyż od 1 czerwca ruszyło głosowanie na drzewo roku, taka złota piłka, taki Oscar wśród drzew po prostu ruszył. No i Krzysztof prowadzi na razie, prowadzi w przedbiegach, idzie mu dobrze, także poznający musimy się zebrać, bo dom Krzysztof jest ogromny, ma 388 cm obwodu pnia i jest wysoki na blisko 20 metrów. To jest ogromne drzewo i naprawdę jest duże, bo leży jeszcze na placu zabaw, także nie wiem, no to jest jakiś plus, że dzieci tak patrzą, ale duże drzewo.
0: Tak, a jeśli dodatkowo sobie pomyślicie, że ma tyle lat, no to warto sobie też pomyśleć o tym, że przetrwał aż obie wojny światowe.
1: No i przetrwał też to, że znajduje się na placu zabaw.
0: No to też, to myślę, że mogło być bardzo ciężkie.
1: Nie wiem jak wy, ale ja na placu zabaw, jak widziałem drzewo, no to drzewo za chwilę nie miało kilku gałęzi. Także, no ale dwie wojny też przetrwał, to też warto docenić, oczywiście.
0: Oczywiście. No i ma już blisko 600 głosów, prowadzi w plebiscycie, natomiast nadal potrzebujemy wsparcia, ponieważ po korzeniach depcze mu dąb folwarczny z Głogowa.
1: O Jezu.
0: A samo głosowanie trwa do końca czerwca, więc jest jeszcze bardzo dużo czasu, żeby cały Poznań rzucił się na głosowanie na wspaniały dąb Krzysztof, który właśnie rośnie na Wildzie u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądzyńskiego. Więc naprawdę zachęcamy do głosowania i żeby może się nawet wybrać i zobaczyć ten drzew.
1: To drzewo
0: wspaniałe. Słuchajcie, mamy też takie wieści, że dąb Krzysztof jest już ojcem.
1: No tak, on będzie miał z kim świętować w ogóle ten sukces. Odpali szampana ze swoimi 20 dziećmi, z Krzyśkami, bo ma młode drzewka po prostu. To są sadzonki wyhodowane z jego żołędzi, które trafiły już do poznańskich szkół, także to przykra informacja, bo to oznacza, że są rozdzieleni.
0: Ale nadal jakby istnieją wszyscy. No więc mamy Krzysztofa i 20 małych Krzyśków, więc warto głosować na pana ojca Krzysztofa. Już ogólnie sam Krzysztof dostał wiele nagród do tego czasu. Więc to ta nagroda właśnie drzewa roku byłaby już taką koroną na jego liściach.
1: A on ma koronę, tak jakby nie patrzeć. Także byłaby koroną na koronie. No, ja jakiś czas temu nawiązałem do piosenki Taco, bo jak wyjrzycie przez okno, to zobaczycie deszcz na betonie. Jeżeli mieszkacie w Poznaniu, to na 100%. Także warto teraz sobie posłuchać, jak Filip Szcześniak śpiewa właśnie o tym zjawisku pogodowym.

0: kochani.
1: Niby hejnął Mariacki, to miał dokończyć tako, ale mu się parę razy urwało w refrenie, także ja dokończyłem za niego. Słuchajcie, mamy kolejne informacje. Poznań zyskał nową atrakcję. Ma ich całkiem sporo, ale że jest kolejna, no to chyba tylko możemy się z tego cieszyć. A chodzi o taras widokowy z wieży Katedry Poznańskiej, który już był wyczekiwany od bardzo dawna. W końcu jest gotowy, dostępny dla zwiedzających. Można wejść, no po prostu można tam wjechać zapewne windą albo schodami, zaraz się dowiemy jak dokładnie, i można zobaczyć cały Poznań. Bilety ulgowe kosztują 12 zł, normalne 14, jeszcze karnet rodzinny, cała rodzina może wejść za 40 zł. Także jest spoko, jeszcze można to wszystko połączyć ze zwiedzaniem ogólnie tych podziemi katedralnych, w których no myślę, że większość poznańców już była. Jak wy nie, no to jedźcie i wtedy możecie też zobaczyć właśnie z tarasu widokowego Poznań, i to wszystko za 60 zł. Także myślę, że zdecydowanie warto.
2: A byłeś zobaczyć te podziemia?
1: Tak, byłem. Jako dziecko dużo razy. I ogólnie na tym szczycie, na tym tarasie może przebywać łącznie 10 osób. To akurat jest trochę ograniczenie, no ale pewnie jest po prostu mały, zakładam.
2: No, można tak założyć. Czy to już wszystko, co masz do powiedzenia na temat tarasu?
1: No.
2: Okej, okay, no dobrze. W takim razie teraz ja wam powiem, że jeśli stwierdzicie dzisiaj, że wam się nudzi i że deszcz was nie powstrzymuje, i w sumie nie chcecie iść patrzeć na ładne widoki, tylko chcecie zrobić coś ciekawego, takiego może trochę naukowego, albo po prostu odnieść się, odejść od tej sesji, odejść od nauki i troszeczkę się rozerwać, no to UAM zaprasza na kampus ogrody, teren przy budynku, na Dzień Rozwoju i Dzień Talentów z biurem karier UAM-u. Jest to wydarzenie, które dzieje się dzisiaj i jutro od godziny 10.30 do godziny 14.00. Jest to ogólnie coś, w sumie co brzmi dosłownie, Dzień Rozwoju i Dzień Talentów, czyli wydarzenie organizowane przez ambasadorki i ambasadorów UAM oraz zespół biura karier. Co tam ogólnie czeka na nas? No, strefa rozwoju, strefa językowa, strefa sportu, strefa gier i zabaw.
1: Ulubiona.
2: Strefa gier i zabaw.
1: Tam będzie najlepiej, tak.
2: Okej. A strefa muzyczna ci się nie podoba?
1: Nie, no też jestem muzykalny. Mamy też strefę rysunkową. To akurat,
2: i literacką.
1: To już gorzej, ale mamy strefę gier i zabaw także na Dniu Talentów, także podoba mi się ze wszystkich. Powtarza się tylko strefa gier i zabaw. Po prostu jakby organizatorzy wiedzą, co poznający lubią najbardziej. No i mamy też koncert studentek i studentów UAM, także warto też będzie posłuchać. Konkursy, nagrody, jakieś gadżety do zgarnięcia, oczywiście integracja, fajna atmosfera, jakieś niespodzianki, no to nie wiadomo co, no więc warto się na pewno wybrać, bo no nie brzmi jak nuda.
2: I oczywiście, skoro organizuje to biuro karier UAM-u, no to wiadomo, że będzie tam też coś związanego po prostu z pracą, gdzie będzie można poznać mocne strony, zwiększyć samoświadomość, poćwiczyć wchodzenie na rynek pracy, czyli takie bezstresowe, z humorem i w formie zabawy, ćwiczenia sobie właśnie może rozmowy o pracę albo jakichś dni próbnych, trochę nie wiadomo, ale jeśli jesteście ciekawi i właśnie chcecie troszeczkę sobie poćwiczyć, ale w takiej luźniejszej atmosferze, jeśli szukacie pracy i nie wiecie, jak się to zabrać, to myślę, że jest to na pewno ciekawa opcja dla was na dzisiejszy dzień.
1: Ja absolutnie wolałbym pójść na strefę gier i zabaw mimo wszystko, niż na to, co powiedziałaś, ale każdy oczywiście coś dla siebie, także jak powiedziałem, że absolutnie, no to teraz podwójne absolutnie posłuchamy od Sorry Boys.

0: Absolutnie, absolutnie potrzebujemy nowych mieszkań. Tak ci powiem.
1: No, nie wiem, ich jest już pełno. Ale dobrze.
0: Ale najwidoczniej potrzebujemy, ponieważ ruszył konkurs na projekt, może nawet nie tyle mieszkań, co terenu przy ulicy Bielicowej, gdzie nowe osiedle społeczne ma powstać właśnie na Naramowicach. Czyli w sumie co? Czyli w sumie nowe osiedle.
1: No tak.
0: To nowe osiedle.
1: Ewidentnie tak.
0: Aczkolwiek chodzi głównie o to, że Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego właśnie ogłosiło konkurs urbanistyczno-architektoniczny dotyczący właśnie tego terenu. Jest to kolejny krok w realizacji miejskiej polityki mieszkaniowej nastawionej na rozwój budownictwa społecznego. Jest to inwestycja, w której mają powstać budynki przeznaczone na długoterminowy najem z dostępniejszymi czynszami i stanowiące właśnie alternatywę dla tych drogich mieszkań, które aktualnie mamy. Przed architektami, którzy chcą wziąć udział w tym konkursie, postawiono naprawdę ambitne zadanie, można powiedzieć, ponieważ sam konkurs nie dotyczy jakby tylko samych budynków mieszkalnych, ale również ogólnie zagospodarowanie całego terenu, czyli lokale usługowe, garaże, miejsca parkingowe, czy nawet układ dróg wewnętrznych i tereny zielone. Więc bardzo tutaj się zwraca też uwagę na rozwiązania ekologiczne, gdzie tu chodzi zarówno o estetykę i o to, żeby to ładnie wyglądało, żeby było zielono i przyjaźnie, no ale też o takie coś jak retencję wód opadowych, czy tam energooszczędność. Więc naprawdę ciekawy konkurs, a do tego na autorów najlepszych koncepcji czekają nagrody finansowe, no to, jak to wiadomo, w konkursach bywa.
1: I to spore,
0: ponieważ łączna wartość wynosi 85 tysięcy złotych, a najwyżej oceniona praca otrzyma 35 tysięcy złotych, gdzie autor będzie miał właśnie szansę na dodatkową współpracę. Sam zwycięzca zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących przygotowania pełnej dokumentacji projektowej. Więc jeśli to brzmi dobrze, jeśli macie właśnie jakieś architektoniczne pomysły, bądź i nie, to zainteresowani uczestnictwem w tym konkursie mają czas do 22 czerwca, żeby właśnie złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału. Natomiast same koncepcje należy dostarczyć do początku września, więc teoretycznie jest to całkiem sporo czasu.
1: Całkiem sporo czasu. Trochę mniej tego czasu macie na zgłoszenie się na Światowy Dzień Środowiska, który miał miejsce 5 czerwca, ale został przełożony przez to, że władze Poznania miały jakby świadomość, że większość Poznańców wyjechało na długi weekend, więc 12 czerwca każdy mieszkaniec, który przyjdzie z odpadami do jednego z trzech pszoków, otrzyma od właśnie tego pszoka piękną pelargonię, czyli taki ładny kwiatek generalnie, różowy albo czerwony.
0: Bardzo ładne. Z tego, ale z jakimi odpadami?
1: Śmieciami.
0: Ale jakimi śmieciami? Czy ja mam przynieść, nie wiem, potłuczone kubki, czy skorupki od jajek?
1: No generalnie z odpadami, z tego co widzę, nie ma tutaj skonkretyzowanego, ale no mogą być jakieś bio, zmieszane i tak dalej, no nie widzę tutaj dokładnego, także chodzi po prostu o odpady.
0: Być?
1: No nie wiem, ile ma ich być niestety, ale jeżeli chcecie się tym zainteresować, to zapraszamy do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i wtedy się dowiecie dokładnie, o co chodzi. Możecie odebrać wtedy ładnego kwiatka za odpady.
0: Tak, możecie. A teraz zostawiamy was już z tymi kwiatkami. Zbierajcie śmieci, idźcie po pelargonie, natomiast my przechodzimy do Digital Love.

0: Jako że mieszkamy w dużym mieście, no to nie może nas ominąć zmiana w organizacji ruchu i kolejne remonty.
1: Tym nasze razem, ulubione.
0: No tak, no tym razem to będzie ulica Zeylanda. Fajna ulica, nie brzmi jak polska do końca, ale to jest właśnie, tak się nazywa. Jest to odcinek pomiędzy ulicami Bukowską i Zwierzyniecką, czyli takimi w sumie dużymi, jednymi z głównych w sumie w Poznaniu. Także no może to trochę boleć kierowców i ogólnie ludzi, którzy przemieszczają się w tamtym rejonie. No i tak, czasowe zmiany w organizacji ruchu będą, trwają już teraz. Remont ma się zakończyć 3 sierpnia. Oczywiście to zawsze jest taka data orientacyjna, także tak to wygląda. Na ten moment ogólnie do końca remontu będzie można się poruszać tą ulicą tylko w kierunku ulicy Zwierzynieckiej, czyli no nie Bukowskiej w takim razie. No i to może być akurat problem, bo tam dużo ludzi jeździ chociażby do Junikowa i do
1: czyli
0: innych
1: miejsc.
0: Czyli
1: to są problemy tramwajowe również?
0: No właśnie nie.
1: A, czyli tylko samochodowe.
0: Kto by tam jeździł po tym mieście samochodem?
1: Samochodami?
0: Nie, nikt.
1: To takie nieekologiczne, takie samolubne, straszne.
0: Straszne, tak. Objazdy będą prowadzić ulicami Roosevelta i Bukowską, a rowerzyści mają swój objazd własny, wyznaczony ulicą Gajową. Także tak to wygląda, a piesi akurat większych problemów nie mają. Warto być pieszym. To tam, to te remonty jakoś da się zawsze obejść albo przejść przez.
1: Przejść przez.
0: No,
1: tak,
0: przez
1: można. Natomiast można. I wiecie, dlaczego jeszcze warto być pieszym? Ponieważ można pójść na spacer. I chodzi nam tutaj konkretnie o spacer zorganizowany przy Wydziale Klimatu i Środowiska, gdzie będą pokazywane możliwości, jakie daje dotacja Zielona Retencja przy realizacji inwestycji na podwórkach kamienic i częściach wspólnych budynków wielorodzinnych. Ogólnie chodzi o to, żeby po prostu się przejść i zobaczyć przykładowe rozwiązanie i na przykład można wtedy stwierdzić, że ej, chcemy i w ten sposób można na przykład sobie wykorzystać w przyszłości, złożyć o dotację. Taki spacer odbędzie się już jutro o godzinie 18. Zbiórka zaczyna się na ulicy Niegolewskich 10. Czas takiego spaceru, no to około godzinki. I właśnie podczas takiego spaceru można zobaczyć rozwiązania związane na przykład ze zbieraniem wody i zatrzymywaniem jej w miejscu oraz przykład zielonych ścian na podwórkach kamienic, czy właśnie jakichś takich ciekawych rozwiązań ekologicznych, żeby było ładnie i żeby właśnie tak tą wodę zatrzymywać i żeby było tak ciekawie.
0: Tak, spacer odbędzie się jutro o godzinie 18. Miejmy nadzieję, że wtedy nie będzie padać, a także 22 czerwca. Także macie 2 terminy, jak jutro nie macie czasu, to potem następny poniedziałek i ten spacer będzie trwał około godzinę. Tak samo jak jeszcze godzinę potrwają notatki z Poznania, a teraz na antenie Radio Meteor Harry Stański i zapraszamy na drugą godzinę notatek z Poznania.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Notatki z Poznania.

0: Także no powiem, że tak.
1: Cudownie. Okay. W takim razie nadawałbyś się na...
0: policjanta.
1: Nie na policjanta.
0: Nie?
1: Na pana wodociągowca.
0: Okej, a dlaczego?
1: Ponieważ ostatnio wydarzyło się takie wydarzenie, że wodociągowcy, którzy byli na nocnym dyżurze, zauważyli niebezpieczne zachowanie kierowcy na ulicach Poznania i ruszyli za nim w pościg.
0: Dogonili go?
1: Tak.
0: Wow.
1: Dogonili go. Wow. Ogólnie wyglądało to tak, że w poniedziałkowy poranek, w niedzielę, w nocy z soboty na niedzielę, ekipa techniczna przejeżdżała sobie w rejonie Ronda Śródka, właśnie tych wodociągowców, i w pewnym momencie zauważyli kierowcę samochodu osobowego, który prawie doprowadził do kolizji z innym pojazdem. I teoretycznie tak jak większość osób by się zachowała, no to po prostu powinni odjechać i no nic z tym nie robić. W sensie, no tak większość osób by się zachowała. Natomiast oni zauważyli, że kierowca zachowuje się bardzo agresywnie i krzyczy przez otwarte okno, ma głośną muzykę, więc uznali, że właśnie ten mężczyzna może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze, więc powiadomili policję i rozpoczęli obserwację jego dalszej jazdy. I tak sobie jechali za nim przez ulicę miasta, jednocześnie będąc po prostu na łączach z policją, żeby informować, gdzie ten niebezpieczny kierowca się znajduje. Sam kierowca kontynuował właśnie swoją niebezpieczną jazdę przez wiele ulic miasta, aż w końcu zatrzymał się i wysiadł z samochodu razem z dwoma pasażerkami. Według relacji świadków od mężczyzny było czuć alkohol. Pracownicy właśnie firmy wodociągowej próbowali mu uniemożliwić oddalenie się. No, ostatecznie udało mu się uciec niestety. Natomiast czynności już prowadzi tutaj policja. Udało się znaleźć samochód, więc spółka firmy nie ukrywa, że jest naprawdę dumna z postawy swoich pracowników. No i mamy tutaj właśnie odpowiedzialną taką reakcję na niebezpieczeństwo na drodze.
0: To jest wybitna postawa obywatelska. Tak, dobra, bym to...
1: Dobra reklama.
0: Dobra reklama również, tak bym to nazwał. Jeżeli wy na przykład jutro, bo to wydarzenie odbywa się jutro, zaraz wam powiem co, będziecie jechać sobie autem i was ktoś właśnie zdenerwuje, bo jedzie nierozważnie, to może się pojechać do domu, przebrać się w coś wygodnego i pojechać do Groty Solnej Galos, bo co środę odbywa się tam koncert relaksacyjny właśnie w tej grocie o nazwie Misy i Gongi, gdzie niezawodna pani Ewa Brus-Kwiatkowska, która ma już ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu no właśnie takiej relaksacyjnej atmosfery za pomocą mis i gongów, no ona wam zagra ładnie i zabierze was w podróż w głąb siebie, zrelaksuje, no i po prostu dostaniecie taką energię na przyjemny wieczór, albo nawet może kilka wieczorów.
1: Przyjemną energię, żeby też ładnie wrócić potem do domu samochodem i nie staranować innych kierowców na drodze. Natomiast my teraz przechodzimy do piosenki Nie zatrzymasz mnie przez Jula.

0: O.
1: O.
0: To była Jula, nie zatrzymasz mnie.
1: O, a teraz był Roch.
0: Z tą samą piosenką.
1: Cały czas ta sama piosenka. No ale już piosenki może zostawimy. W ogóle mam dla ciebie zagadkę, więc musisz się teraz skupić, ponieważ to, co można będzie robić dzisiaj właściwie o godzinie 18, powiem wam za chwilę, ale najpierw Roch musi zgadnąć, o czym będę mówić, no to, bo on Roch nie wie.
0: No to Dominika wam nic nie powie, bo ja nie zgadnę.
1: Dobrze, ale spróbuj, skup się, skupienie.
0: Okej. Okay.
1: Mają różne kształty i wielkości, są rozsiane gęsto lub rzadziej.
0: Od nowa.
1: Mają różne kształty i wielkości, są rozsiane gęsto lub rzadziej, przyciągają nas, gdy pragniemy odpoczynku, dotkliwie odczuwamy ich brak w przestrzeni miejskiej.
0: Kwiatki.
1: No, no, można by tak powiedzieć, ponieważ chodzi ogólnie o strefy zieleni w mieście.
0: No to jest bardziej skomplikowana odpowiedź, to dobrze powiedziałem.
1: No, no brawo. Więc właśnie chodzi o przestrzeń zieloną w mieście, a konkretnie wiadomo w Poznaniu, ponieważ mówię o tym, gdyż dzisiaj o godzinie 18 przy bramie Parku Wilsona od strony ulicy Głogowskiej rozpocznie się pewien spacer. Będzie to spacer właśnie po Parku Wilsona z panem Zbyszkiem Zachariasikiem pod tytułem Czytanie przestrzeni miejskiej natury. Ogólnie chodzi o to, żeby opowiedzieć o historii Parku Wilsona jako tako, ale też o podkreśleniu ogólnie roli właśnie miejsc zielonych, przestrzeni zielonej w miejskim ekosystemie oraz na to, jak one wpływają po prostu na nas ludzi i że naprawdę potrzebujemy trochę zieleni w takich zabetonowanych miejskich przestrzeniach.
0: Dzisiaj dużo o tej zieleni, ogólnie o przestrzeniach, o mieszkaniach, takie wiesz, dzisiaj mamy tematy takie
1: poważne,
0: deweloperskie wręcz, no to ja przychodzę do tematu bardziej rozrywkowego, bo tak jak co roku w czerwcu odbędzie się piknik na fest,
1: no
0: czyli taki
1: zielono.
0: Festiwal. I znowu trochę zielono, faktycznie. Będą to dwa koncerty. Jeden, który odbędzie się w Lesznie na lotnisku 13 czerwca, a drugi na Cytadeli w Poznaniu i to będzie z czerwca 20. Jeżeli chodzi o Poznań, to tam chociażby wystąpi Małgorzata Ostrowska, czyli była wokalistka zespołu Lombard. To była piosenka Szklana Pogoda. I była Meluzyno, znasz?
1: Meluzynę. No, oczywiście, że znam Meluzynę.
0: No to bardzo dobrze. Jeszcze będzie zespół Raz, Dwa, Trzy, który również ładnie zaśpiewa na pewno. Będzie Natalia Kukulska, to już, czy też w Poznaniu będzie Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska będzie.
1: Wow.
0: Mój Boże, będzie.
1: Jezus.
0: Nieprawda.
1: Bardzo się cieszysz.
0: Nieprawda w głowie.
1: Będzie nieprawda, no dobra.
0: Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, jak ja bym faworyzował panią Anię, bo pani Natalia, nie, pani Małgorzata też ładnie zaśpiewają, ale pani Ania Dąbrowska ma jakieś specjalne miejsce w moim muzycznym sercu, ale też będzie chociażby Natalia Schroeder w Lesznie, która ma na przykład Wszędzie wiszą lustra i będzie Krzysztof Zalewski, który ma tyle fajnych piosenek, że nie zaśpiewam, bo nie chcę robić profanacji akurat Krzysztofa Zalewskiego.
1: Więc na pewno nie będzie się nudzić nam w ten weekend, w tamten weekend, następny weekend, 20 czerwca.
0: I 13, ale to w Lesznie, to dalej.
1: Ale w Lesznie, no, do Leszna trochę daleko. Natomiast powiedziałeś, że jak się nazywa ta jedna piosenka? Albo nie nazywa?
0: Która? Meluzyna.
1: Inaczej. Słuchaj, wiesz co dzisiaj teraz poleci na antenie?
0: Co?
1: Srebro od Mrozu. I jest to...
0: Złoto.
1: Nieprawda.
0: Nieprawda.
1: Poleci złoto.
0: To jest nieprawda, poleci złoto. Tak jest. Mrozu złoto na antenie Radia Meteoru.

0: dalej. Faktycznie nie leciało srebro, tylko złoto od mrozu. My teraz przeniesiemy się no gdzieś dalej trochę od Poznania, ale dalej jest to Wielkopolska, więc zaliczamy. Przenosimy się do powiatu nowotomylskiego, a konkretnie do Boruji Kościelnej. To jest taka wieś, no nie znacie raczej, ale to nie jest najważniejsze w tej historii. Ważne jest to,
1: co tam się wydarzyło.
0: Pani jechała sobie autem, no i przekroczyła prędkość generalnie. No i policjant mówi, znaczy nie mówię, no dosłownie pewnie tak nie mówił, ale robię taką scenkę, nie? Policjant mówi, no proszę pani, no przekroczyła pani prędkość, no będzie mandat. A pani mówi, że no ale mi się pali dom. No i policjant mówi, no brzmi jak wymówka, no ale zobaczę. No i co się stało?
1: No i pojechał i zobaczył.
0: I palił się dom.
1: No i co? No i okazało się, że było zadymione i że podłoga w jednym z pomieszczeń faktycznie się paliła. I ta pan policjant natychmiast przystąpił do działania i rozpoczął gaszenie ognia. Więc finalnie dzięki właśnie szybkiej interwencji pana policjanta pożar udało się opanować, zanim rozprzestrzenił się na kolejne części budynku. Więc mamy tutaj złoty medal dla pana policjanta.
0: Złoty medal.
1: Jak to śpiewał.
0: Tak jest, no panowie tutaj od wodociągów, piękna postawa obywatelska, teraz pan policjant, ale myślę, że było wiele sytuacji w historii świata, w których ktoś właśnie mówił jakiś powód policjantowi, dlaczego na przykład przekraczał prędkość czy coś, a policjant mówił, nie, to wymówka, i się okazywało, że nie jest wymówką.
1: Nie wiem, wolałabym, żeby tak nie było za wiele razy, ale ogólnie no, w filmach często pojawiają się nam takie scenki, prawda, że ktoś przekracza prędkość i mówi, pamiętam właśnie w jednym z filmów świątecznych takich polskich była scena, że ale tutaj proszę pana, tutaj moja żona w szpitalu, coś tam i policjant mówi, dobrze, to jedźcie.
0: A była w szpitalu żona?
1: W sumie nie pamiętam, ale...
0: No to jest ważny wątek, bo jeżeli skłamał, to gorzej, ale też w prawdziwym życiu są sytuacje, bo na przykład był jeden poseł, nie powiem który, ale był jeden poseł, który już nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, bo został wyrzucony i on jechał na lotnisko 200 na godzinę i mówił, że się spieszy na pociąg, na samolot się spieszy.
1: No to już chyba nie jest najlepsze usprawiedliwienie, bo raczej życiu i zdrowiu jemu nie groziła wielka utrata.
0: No nie, no ale nie zdążył, bo mu wypisali mandat i nie zdążył na lot faktycznie, także
1: ale
0: nie kłamał.
1: Najlepsze jest to, że istnieje szansa, że jakby jechał bardziej przepisowo, to może by zdążył, bo wtedy by go nie zatrzymali.
0: Może tak, tego już się nie dowiemy, ale dowiedzieliśmy się, że faktycznie czasami to nie są wymówki, tylko warto słuchać obywateli, którzy są zdenerwowani i czasami popełniają wykroczenia przez jakąś nerwową sytuację. Także panie policjancie, gratulujemy, dziękujemy za służbę, a teraz podziękujemy Aviciiemu, że tworzył świetną muzykę swego czasu, no niestety już świętej pamięci DJ z Szwecji, ale my dalej słuchamy jego utworów teraz. Levels.

0: mamy dla was kolejne wydarzenie. Przyszłość ożywa na Fyrtlach, spacerem przez Poznański Czerwiec 56. To jest kolejna rzecz, o której wam powiemy. Oczywiście chodzi o upamiętnienie wydarzenia, które jest znane jako taki pierwszy protest, pierwszy bunt przeciwko rządowi w PRL-u, który zakończył się śmiercią wielu osób. Już niedługo ten Poznański Czerwiec przed nami, także z okazji 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz oraz Jeżyckie Centrum Kultury łączą swoje siły, aby zaprosić mieszkańców na cykl bezpłatnych wydarzeń, które będą upamiętać właśnie tą historię, będą zakorzeniać nam to w głowie. No o historii musimy pamiętać, szczególnie takiej, która dotyczy naszego miasta. I o tej inicjatywie opowiadają prezeska Stowarzyszenia Sąsiedni Łazarz Magda Krawczyk oraz przewodnik PTTK Zbyszek Zachariaszek. I materiał przygotowała Magdalena Łajek, który usłyszycie właśnie teraz.
1: W związku z 70. rocznicą czerwca 56 roku postanowiliśmy przypomnieć tą historię w miejscach, gdzie ona się naprawdę działa. Czyli tutaj na Jeżycach i na Łazarzu, na naszych Fyrtlach, żeby to wydarzenie uzupełniało te oficjalne miejskie obchody rocznicy, stąd cykl spacerów.
2: Spacer, który odbędzie się po Łazarzu 14 czerwca o godzinie 15, zahaczy o nieco inne tematy, które poruszaliśmy na Jeżycach. Dlatego, że będzie dużo politycznych względów i pokłosia samych protestów. Będzie również temat procesów, które się działy po czerwcu 56 roku. Procesy październikowe. Wówczas działy się również Międzynarodowe Targi Poznańskie, co było trochę oknem na świat samych zdarzeń. Więc Łazarz będzie trochę szerzej potraktowany, jeśli chodzi o całe zdarzenia.
1: 27 czerwca organizujemy piknik w Parku Wilsona, który będzie takim finałem całego tego projektu i też okazją do spotkania się i wspólnie powspominania, obejrzenia przedstawienia i też wysłuchania prelekcji pracownika Muzeum Powstania Poznańskiego, czyli czerwca

0: Gdzie można indziej słuchać informacji z pierwszej ręki, jak nie w Radiu Meteor?
1: Nigdzie.
0: Nigdzie. Słuchajcie, w Poznaniu wybuchł pożar. Mamy takie informacje, że na Bułgarskiej właśnie wybuchł pożar i to dosłownie niedawno. Na miejscu znajduje się aż 8 zastępów straży pożarnej. Ewakuowano 2 osoby z budynku. Jest to pożar mieszkania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że aż 1 osoba jest ranna.
1: Aż 1 osoba, dokładnie tak, ale nic więcej nie wiemy, czy to jest stan krytyczny, także tego jeszcze nie będziemy wam mówić. No myślę, że będą utrudnienia przez najbliższy czas na tej ulicy. No jeżeli dowiemy się czegoś nowego, to też wam o tym oczywiście powiemy i możemy tylko trzymać kciuki na ten moment, żeby nikomu nic się już nie stało poważniejszego. No a przechodzimy do informacji z samego szczytu Poznania, samego szczytu, bo Jacek Jaśkowiak będzie teraz naszym tematem.
0: Jacka Jaśkowiaka.
1: Tak, przechodzimy do biura, tam też mamy swoich szpiegów, tam też wiemy, co się wydarzy. Generalnie pan Jacek Jaśkowiak, no nie ma obecnie zastępcy swojego.
0: No ale musi się to zmienić.
1: Musi to zmienić, gdyż poprzedni został po prostu no, przez zarzuty o korupcję wyrzucony z tej funkcji i obecnie Jacek Jaśkowiak chce, żeby nowym jego zastępcą został obecny wójt Rokietnicy Bartosz Derech, który także należy do Koalicji Obywatelskiej. Jednak nie wszyscy są z tego zadowoleni. Właśnie radni koalicji nie są z tego zadowoleni. Sprzeciwiają się oni temu pomysłowi. No dlatego właśnie, żeby że to wójt sąsiedniej gminy ma zostać zastępcą prezydenta. Nie podoba się też im fakt, że już wszystko zostało podobno ustalone przed jakby faktem dokonanym, także radni nic nie wiedzieli o tym, a Bartosz Derech już wiedział, że będzie zastępcą prezydenta, także tam w Koalicji Obywatelskiej trochę grzmi pod względem Jacka Jaśkowiaka, więc no ten wotum zaufania radnych dla prezydenta Poznania jest no, w tym momencie nie do końca pewne.
0: Aktualnie prezydent Poznania dzisiaj spotyka się w Warszawie z liderem Wielkopolskiej
1: Skandal.
0: Koalicji Obywatelskiej właśnie, żeby właśnie porozmawiać a propos tego stanowiska zastępcy prezydenta, więc co finalnie z tego wyjdzie, nie wiemy. Aczkolwiek możemy się jedynie domyślać.
1: Możemy, ale dlaczego w Warszawie spotyka się prezydent Poznania i lider Wielkopolskiej Koalicji Obywatelskiej?
0: No dlaczego?
1: No właśnie.
0: No dlaczego?
1: No, no dlaczego?
0: To jest pytanie bez odpowiedzi.
1: No nie, to jest moim zdaniem skandal, tak na poważnie, no to może coś ruszy w tym temacie. Na razie to Bartosz Derech ma zostać zastępcą za Mariusza Wiśniewskiego, który został odwołany w styczniu, także zobaczymy, jak sprawa się dalej potoczy.
0: My możemy się tylko domyślać, co się dalej wydarzy. Niestety nie mamy jakichś super umiejętności przewidywania przyszłości, natomiast zawsze możemy spytać jakichś szamanów.

0: No jest deszczowo, jest ponuro, no i przy okazji notatki z Poznania powoli się kończą. Niby same złe wieści, ale mamy też dobre generalnie. Na przykład takie, że wielofunkcyjna hala na Wildzie rusza z powrotem. Będziecie mogli tam jeździć na rolkach chociażby i ogólnie uprawiać różne sporty. No to jest najbardziej znane miejsce z tego, że można tam zapomniałem słowa, jeździć na łyżwach. Jeździć na łyżwach.
1: Ale to tak typowo zimą, natomiast jako, że mimo choć nie widać tego na dworze, no to już nie mamy zimy. Mamy, no nie, jeszcze lata nie mamy, ale coraz bliżej. Więc takim letnim odpowiednikiem łyżew są rolki bądź wrotki. No więc właśnie możecie sobie tam pojeździć na rolkach, jeśli stwierdzicie, że nie chcecie jeździć na przykład po ścieżkach rowerowych, czy po prostu po terenie żadnym zielonym, czy asfaltowym, no to właśnie macie taką okazję, żeby to zrobić na specjalnym terenie wyznaczonym do tego.
0: Tak jest, jeszcze można tam sobie zagrać w badmintona, w siatkówkę, czy piłkę ręczną i odbędzie się też tam, dzisiaj się odbędzie, Spartakiada seniorów.
1: O proszę.
0: To jest 19 taka Spartakiada, gdzie po prostu seniorzy będą brali udział w różnych dyscyplinach sportowych i właśnie na hali sportowej Wilda. Także to właśnie rozpoczyna się ten sezon letni wraz ze Spartakiadą seniorów i potem będziecie mogli już uprawiać najróżniejsze tam sporty. No właśnie chociażby te na rolkach sobie jeździć, czy też inne rzeczy.
1: I właśnie takim pozytywnym akcentem, trochę sportowym znowu. Niestety notatki z Poznania dobiegają końca. 2 godziny pełne po prostu wydarzeń, pełne informacji ciekawych i pozytywnych postaw ludzi,
0: tak jest.
1: Jakie mieliśmy tutaj.
0: Wodociągowcy. Policjant.
1: Tak.
0: Ktoś Misy jeszcze.
1: Misy i gongi.
0: To jest na tym samym poziomie.
1: Tak. No więc w ten sposób spędziliśmy te 2 godzinki. Mówili do was dzisiaj.
0: Roch Orzechowski.
1: I Dominika Seweryńska, natomiast realizował nas Franciszek Weisbrod. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następne godziny w Radiu Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
6: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
7: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku.
8: Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
8: Dominik Pardiak,
6: Aleksander Wiełda
5: i Adam Zawadzki.
9: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
10: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
9: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
11: Autopromocja.
12: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
13: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
14: Słuchasz Radia Meteor.
15: Radio Meteor.

0: wtorek, godzina 17. Już przedostatni raz mogę powiedzieć to piękne zdanie, bo pora na Wyspiarską Murawę i z wami są dzisiaj...
1: Roch Orzechowski,
2: Piotr Stachura,
0: Julia Okoniewska. No, ten sezon to się nie doskoczy, jeszcze Franciszek Fajsbrot nas realizuje. No, ten sezon już się jakiś czas temu skończył, już czwartek będziemy obserwować mundial, ale ostatnio to kończyły się chociażby europejskie puchary i o nich trzeba było trochę szerzej opowiedzieć, a warto byłoby trochę ten ostatni sezon, ten miniony sezon Premier League jakoś podsumować, bo działo się sporo i oprócz tego było naprawdę sporo niespodzianek, których chyba nikt by w największych snach sobie nie wyśnił.
1: No, oczywiście.
2: Sporo tego było, nie ukrywajmy, że i zarówno tych pozytywnych, negatywnych. No, na pewno jest o czym mówić w kontekście dzisiejszej audycji, bo no, w końcu na przykład Arsenal zdobywa mistrzostwo, mamy kilku niespodziewanych pucharowiczów, kilka ciekawych rozstrzygnięć pod względem no właśnie tej klasyfikacji końcowej.
1: Tottenham się utrzymał.
2: Też tak. Prawda. Też.
0: A to nie było takie oczywiste, słuchajcie.
2: Tak, mieliśmy kilka ciekawych sytuacji, zawodników, których fajnie nam się oglądało, niektórych co prawda gdzieś tutaj wspominaliśmy bardziej negatywnie niż pozytywnie, ale myślę, że o tym wszystkim sobie za chwilę powiemy, ale zanim to czas na chwilę z muzyką.

0: Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Premier League też jest bardzo pieniężne. No w końcu to jest liga, w której najwięcej gotówki leci na 100%. Kluby wydają niesamowite kwoty.
1: Gotówka nawet na prawym boku obrony biega.
0: No, no tak jest. No, Matty Cash też jest w tej lidze. To prawda, to coś znaczy. No i tak, niektórzy wydają tą gotówkę lepiej, niektórzy nieco gorzej i myślę, że możemy zacząć od drużyn, które, u których te transfery no, nie znaczyły progresu, a bardziej regres w porównaniu do poprzedniego. No i myślę, że taki przykład, który przychodzi od razu na myśl, to jest Liverpool chociażby. Mimo to nie jest aż tak, że jak chociażby z inną drużyną, o której zaraz pomówimy, bo chociażby Hugo Ekitike to jest bardzo dobry przykład fajnego transferu. No i też, no nie każdy zawodnik był beznadziejny, ale mimo wszystko wydane mnóstwo pieniędzy, a ten skład wyglądał gorzej niż w poprzednim sezonie, kiedy Liverpool prawie tych pieniędzy nie wydał wcale. No chociażby Alexander Isak, to jest ogromne rozczarowanie, chociaż też wiemy, że po prostu była długa kontuzja. No i co poszło nie tak, w sensie na tym Liverpool się rozwodziliśmy, wiemy, że już będzie inny trener, może tym razem z włosami, zobaczymy, a nie, już wiemy, kto będzie trenerem.
2: Tak, Iraola
0: będzie.
2: Trenerem.
0: Czyli z włosami.
2: Tak, z włosami i pewnie z nowym gdzieś tutaj pomysłem na zespół. Już się mówi o kilku wzmocnieniach, ale o tym myślę, że za chwilkę, bo to też drużyna Wisienek jest tutaj warta uwagi pod względem transferu, które poczyniła. No ale przechodząc do Newcastle, które no kompletnie nie poradziło sobie w okienku transferowym poprzedzającym sezon 25-26. Mówiło się o, też nie ukrywajmy, zawodnicy, którzy przeszli do SROK, to nie byli zawodnicy słabi. Antoine Elanga miał naprawdę fajny sezon w Nottingham Forest sezon wcześniej. Nick Woltemade pokazał się naprawdę z dobrej strony w Niemczech. Jeszcze mieliśmy między innymi, teraz mi przypomnijcie, z tych większych, Johan Wissa, który w Brentford razem z Buemo, no naprawdę
0: chyba transfer
2: rządził, dzielił ten atak

0: on bardzo długo był bez liczby w Premier League, chyba dopiero przełamał się w Newcastle, barwa Newcastle przy okazji meczu z Barceloną w Lidze Mistrzów i dubletem strzelony chyba przegrany meczu 7-2, także to dużo świadczy. Później Dalanga skarcił Polskę między innymi w finale baraży.
1: Nie przypominaj mi.
0: Tak. Woltemade też zaczął całkiem dobrze, aczkolwiek już od początku było widać, że ma problem z wykończeniem, z taką, nie wiem, adaptacją do nowej ligi. No Wisa to w ogóle wykreślamy go, bo cały sezon spędzony na kontuzjach i generalnie sezon do zapomnienia. Malitiał, tak jak powiedziałem, akurat to chyba był ten jasny element tych transferów dla drużyny Ediego Howe'a, bo no, młody obrońca, który ma duży potencjał jako do rozwoju i też sprzedażowy, no i on chyba dawał dużo radości, taki promyk nadziei na lepsze jutro dla Newcastle. No finalnie można mówić o tym, że sroki nie poczyniły dobrych ruchów transferowych i teraz problem pojawia się z drugiej strony, jak zniwelować te straty. No i mówi się już o sprzedaży Woltemade między innymi, który no, zapłacili za niego włodarze tego klubu 90 milionów euro, no i teraz trzeba z tego jakoś się wykaraskać, a co się stanie w najbliższej przyszłości, to nie wiemy. No i też przy okazji Antony Gordon przecież odszedł do Barcelony za 80 milionów euro. Więc
2: jak na razie
0: też
2: chyba największe zaskoczenie ogólnie okienka transferowego, bo tak, nikt się nie spodziewał. Tak. Mówi się także, że Tonali ma opuścić Newcastle, nie wiadomo czy w ogóle Anglia, ale na pewno trzeba sobie powiedzieć, że no nie były to mądre wydane ponad 200 milionów euro, jeśli chodzi o sroki. Bo nie wiem jak wy, ale moim zdaniem ciężko jest mi wybrać dla odmiany klub, który patrząc na całe okienko, kto byłby najlepszy, o wiele łatwiej jest, wydaje mi się, wybrać ten najlepszy zakup okienka letniego. Co ciekawe, w głosowaniu kibiców na oficjalnej stronie Premier League o takim najlepszym transferem sezonu został ogłoszony Sam Lammens z Manchester United.
1: No i tutaj ja będę kontrowersyjny, bo ja generalnie uważam, że Sam Lammens to jest bardzo dobry transfer i w końcu jest jakaś ostoja spokoju na bramce Manchester United, ale też uważam, że właśnie z tego powodu, że on jest bramkarzem Manchester United i broni dobrze, to dlatego ludzie się zbyt ekscytują tym i trochę przehajpowują jego postać, bo on miał też gorsze momenty mimo wszystko i były strzały, które mógł obronić, więc nie uważam, żeby Sam Lammens był w topce bramkarzy tego sezonu Premier League. Uważam, że bronił naprawdę dobrze i dawał ten spokój w porównaniu do Onany i Bindira, ale dalej dużo mu brakuje takiej topki. I Cunha, Mbeumo to są zdecydowanie lepsze transfery. To jest moje zdanie, ale no właśnie przez to, że jest bramkarzem Manchester United, no to Sam Lammens dostał więcej tej gratyfikacji od kibiców i też jest młodym bramkarzem, trzeba przyznać, że jednak wchodząc w wieku 23 lat z ligi belgijskiej do Premier League w takim stylu, to trzeba potrafić i to jest niesamowity talent, więc kibicuję mu mocno, po prostu uważam, że z tych powodów trochę za mocno hypuje się tego chłopaka i może to nie najlepiej na niego zadziałać, no ale biorąc pod uwagę to, że na początku sezonu bronił Bindir, a potem wszedł Lammens, to widać było tak, diametralną różnicę.
2: Bindir, który ma odejść z ekipy Czerwonych Diabłów, a obecnie na przygotowanie do sezonu przyjechał Onana. Taki fajny zawodnik.
1: No, witamy.
2: Witamy z powrotem. Witamy. I gdybym ja osobiście miała wybierać taki najlepszy transfer kogoś, kto najbardziej zapadł mi w pamięć, to ja akurat wskazywałabym Ryana Cherkiego z Manchester City. Świetny transfer. Mamy 12 asyst, 4 bramki w 33 meczach w samej Premier League. Gość, który trochę nam pokazywał takiej magii futbolu indywidualnej, czyli coś, co Pep Guardiola niezbyt lubi, no ale wiemy, że Pep odchodzi.
0: Coś, co po prostu zanika ogólnie w futbolu, kiedy tak się patrzy na Cherkiego, ale to prawda, Cherki naprawdę wniósł ten indywidualizm, tą technikę na zupełnie wyższy poziom. Coś, co znaliśmy oczywiście z jego występów we Francji, ale ogólnie chciałem trochę podsumować tegoroczne działania na rynku transferowym ogólnie całej ligi. Zauważyłem taką tendencję, że te transfery o najwyższych kwotach generalnie w dużej mierze stały się flopami. Nie wiem, czy zauważyliście taką zależność. Na przykład biorąc pod uwagę Liverpool, Alexander Isak, 120 milionów euro, kompletnie nie wypał. Wirtz też duże pieniądze, też nie wypalił. Idąc dalej, Tijani Reinders też za niego duże pieniądze wyłożyło City.
1: Też rozczarowanie, zdecydowanie.
0: Też rozczarowanie, no.
2: Ja potrzebowałam w ogóle sobie przypomnieć, że on jest w Manchesterze City, no bo w tym świetnym początku on znikł z radaru.
0: No i właśnie to jest to.
2: I też

0: miała odejść już ponoć.
1: Inne na przykład takie, teraz właśnie Newcastle, cała tutaj kwestia tego zespołu. Chelsea to jest osobny wątek, bo tutaj tych zawodników to się na wagony pakuje. Ale nawet w Arsenalu, kiedy się spojrzy na mistrza kraju, to z transferu, które przybyły, na przykład Victor Gyökeres czy Nonima Dueke, no nie oszukujmy się, to nie są transfery, które nam zaimponowały i generalnie te właśnie transfery o niższej kwocie odstępnego myślę, że zrobiły większe wrażenie. Zresztą Ryan Cherki nie kosztował dużo, bo chyba około 35 milionów euro, jeśli dobrze pamiętam.
0: Na pewno kanonierzy transferów z Chelsea niespecjalnie lubił, tak samo City, jeśli chodzi o Gyökeresa, no co ja mogę powiedzieć, no strzelenie gola Tottenhamowi, no specjalnym sukcesem w tym sezonie, to nie było. A my sobie zaraz porozmawiamy o chyba naszych, myślę, mogę to nazwać zaskoczeniach, czyli coś, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy przed rozpoczęciem tego sezonu.

0: Rozmawialiśmy troszeczkę o transferach, które zadziały się na przestrzeni ubiegłego sezonu. Teraz powiemy sobie może troszeczkę więcej na temat samych drużyn, które występowały w elicie rozgrywkowej w Anglii. Powiemy sobie o tym, które nas zaskoczyły, niekoniecznie pozytywnie, albo też i oczywiście pozytywnie. Na pierwszy rzut oka przejawia się chyba nam właśnie The Blues, Chelsea, które zaliczyło ogromny regres względem poprzedniego sezonu, czyli sezonu 24-25, tam pamiętamy. Trzecie miejsce w zdobyciu Ligi Konferencji z Enzo Moreską. No i ta pierwsza połowa sezonu wydawała się stabilna. Tutaj naprawdę to szło dobrymi torami. Wiemy, że ta polityka transferowa Chelsea, ogólnie zarządzanie klubem od czasu przyjścia Todda Boehly'ego jest co najmniej
1: wątpliwe,
0: dobre słowo. Ale no, mieliśmy właśnie w okresie świąteczno-noworocznym takie prawdziwe trzęsienie ziemi na Stamford Bridge, gdzie właśnie Moreska pożegnał się z zespołem przed Liam Rosenior. Początek był obiecujący, skończyło się jak zawsze. Później chwilę był Callum McFarlane, który tutaj też nie zdziałał cudu, bo miał bardzo mało czasu. No i przychodzi teraz Xabi Alonso.
2: Który ma zadanie.
0: Na Chelsea skończyła na 10 miejscu w tabeli i no przed tym sezonem mało kto się spodziewał, że Chelsea wypadnie poza puchary. I myślę, że do momentu zwolnienia Moreski też mało kto sobie wyobraża, że Chelsea skończy w ogóle gdzieś poniżej nawet Ligi Europy, mi się wydaje. A tutaj
2: dla uzupełnienia powiem, kiedy Moreska odchodził z ekipy The Blues, to jego drużyna była na miejscu 5.
0: No właśnie, to już samo sobie się mówi, że to
2: 3 punkty za Liverpoolem.
0: I Liga Mistrzów wtedy była, a teraz jest sewkiła i mogiła, jak to można by powiedzieć. Ale no, ciężko się na to patrzy, szczególnie, że mam poczucie, że od czasu właśnie przejęcia przez nowych właścicieli klubu właśnie z Londynu, to ten projekt jest bardzo nijaki. On działa tylko wtedy, kiedy jakby przytrafi mu się taki splot szczęśliwych wydarzeń. Właśnie czytaj sezon 24-25, gdzie przyszedł odpowiedni trener, zawodnicy byli w odpowiedniej formie. I jakoś to wyglądało, po prostu siłą rzeczy udało się awansować dalej. A tutaj no właśnie było kompletne przeciwieństwo tego, różne dziwne decyzje kadrowe też na górze właśnie przez właścicieli podejmowane. No i stało się, co się stało, czyli miejsce 10. Nie wiem, jak wy uważacie na ten temat.
1: No uważam, że splot nieszczęśliwych wydarzeń to są też transfery Chelsea. Ja wiem, że to się mówi, że to jest zbieranie losowych zawodników. No i trochę tak tutaj tak było, bo tak patrzę sobie na tych piłkarzy. João Pedro, myślę, że możemy się umówić, że to jest dobry transfer, mimo że miał momenty, gdzie nie strzelał w ważnych meczach, strzelał tylko w tych nieważnych, to porównując do reszty nowych zawodników, João Pedro był bardzo dobry, strzelił pełno bramek tak naprawdę, ale Jamie Gittens, Alejandro Garnacho.
2: To jest dwójka. Akurat z Garnacho to się chyba cieszy, że on jest tej części.
1: Nie, ja nie mam w sobie nienawiści. Nie mam w sobie.
0: Altruizm.
1: Nie mam w sobie takich negatywnych emocji. Ale
2: czy chciałbyś, żeby Argentyńczyk wrócił do Old Trafford?
1: Ja jestem wobec niego ambiwalentny. Ale dobra, Garnacho przynajmniej grał. Jamie Gittens prawie nie grał. On był fatalny. Estevao to jest zawodnik, którego nie chcę tutaj krytykować, bo też był często kontuzjowany, ma 18 albo 19 lat.
0: Pokazywał dużo.
2: Że ma talent.
1: Ale to też nie było wcale duże wsparcie, bo 22 mecze w Premier League to 2 bramki, 2 asysty, a to jest mimo wszystko napastnik, w sensie skrzydłowy. Jorel Hato, no słaby obrońca na ten moment, po prostu Liam Delap, no, którego pamiętamy z jednej akcji, gdzie miał pustą bramkę i zaczął kiwać słupek i nie trafił.
0: Pamiętam.
1: Także to są po prostu transfery, to jest kolejny etap. Moreska jeszcze jakoś tych zawodników ciągnął, no bo wydaje mi się, że Garnacho na początku nawet coś robił, że były znowu piłkarz odchodzi z United i gra dobrze.
0: Tak.
1: I Garnacho miał taki dobry początek, chociażby Estevao miał świetny początek. Moreska odszedł, no i generalnie już ci zawodnicy, którzy nie zawodzili wcześniej, tacy jak Caicedo, tacy jak Enzo Fernandez, no wielu innych nie ma, no ale chociażby ta dwójka też już grała naprawdę słabo potem, więc to Chelsea siadło kompletnie i zatacza taki krąg po prostu, bo to 10 miejsce chyba już było za kandydatury albo Pottera, albo Lamparta, już nie wiem. Ale Potter chyba też zajął podobne miejsce, więc Chelsea znowu zatacza ten krąg, znowu nie będzie pucharów i znowu będzie trener, gdzie może będzie jakaś nadzieja, bo Xabi Alonso jest dobrym trenerem. Rockerem. Pytanie, czy jest aż tak dobry, bo to jest projekt bardzo specyficzny i nawet Mareska już pokazał, że nawet jeżeli przez rok pokazujesz, że jesteś świetnym tenerem, wystarczy jeden miesiąc i się wyrzucają. Także...
2: To wszystko zależy od relacji z właścicielami, bo tak. Jeżeli w końcu może będą słuchać menadżera, to będą z tego jakieś korzyści, pozytywne rezultaty.
1: No tak, ale Xabi Alonso i relacje z właścicielami, no wiecie.
2: Wiem, no, tym bardziej dziwi mnie wybór miejsca pracy, ale może on tak lubi. Ja nie oceniam, to tak mówimy o tych negatywnych raczej zaskoczeniach, to warto coś wspomnieć z pozytywów. To pierwsze, co się rzuca w oczy, no to Sunderland, Beniaminek, który wrócił po wielu latach do Premier League. Ja osobiście w ogóle liczyłam, że w końcu po tych dwóch, raczej nie trzech, ale dwóch sezonach, kiedy te Beniaminki przychodziły i szybko wychodziły, to w końcu mamy jakieś, które się utrzymały, a jeden to nawet jedzie do Europy.
1: No i utrzymał się jeszcze Leeds. To też jest trochę zaskoczenie pozytywne, przynajmniej dla mnie, bo to Leeds się fajnie w ogóle oglądało, ale tak, Sunderland jednak wychodzi gdzieś dalej, no Leeds będzie w cieniu, chociaż trzeba to docenić, pracę trenera Farke, ale tak.
2: Daniel Farke.
1: Ale tak, Sunderland, bardzo fajne transfery, ogólnie większość składu poznało się dopiero na początku sezonu, to też warto dodać, że to jest tego typu projekt, ale wyszedł dużo lepiej niż to Nottingham Forest, który pamiętamy, jak Nottingham wchodziło do Premier League.
2: Ile
1: to,
2: oni kupowali.
1: Tak, to oni 20 zawodników jakoś kupili, Sunderland zatrzymał się na jakoś 11-12 z tego co widzę. Nadal to było dużo, ale to były trafione transfery mimo wszystko. To też nie były jakieś gwiazdy ligi, no ale Robin Roofs, który też przyszedł z drużyny, która w ogóle była na peryferiach Eredivisie holenderskiego. Świetny transfer, naprawdę bardzo dobrze bronił ten chłopak, 23 lata, także podobny case co Lammens, tylko poszedł do drużyny z trochę słabszą defensywą. Brian Broby też, który nie strzelił dużo bramek, ale chociażby ten. No i świetna praca trenera, który również nie miał jakiegoś wielkiego doświadczenia na tym poziomie, ale Regis Lebris sobie poradził i fajnie się oglądał ten Sandero. To był fajny futbol, nie jakiś bardzo ofensywny, ale przemyślany, te kontrataki były naprawdę bardzo przyjemne do oglądania, jak Sunderland po prostu to wchodził jak dzik w szyszki.
0: Nie ukrywam, że historia czarnych kotów od tych kilku ładnych lat to jest jak jedna dobra historia romantyczna, książka romantyczna, którą się czyta gdzieś tam jesiennymi wieczorami, bo no, wszyscy znamy historię Sunderlandu, tego jak trudno było im się wydostać z tych niższych szczebli rozgrywkowych, jaki tam był w pewnym momencie ten kryzys tożsamości, tego co tam właściwie zrobić, żeby pociągnąć klub z taką renomą wyżej. Udało się to w końcu w tym sezonie. No i udało się z kapitalnym rezultatem, bo pamiętamy, że przez pierwsze tygodnie, gdzieś tutaj jak omawialiśmy ten zespół, no to się zachwycaliśmy tym, jak to wygląda, bo naprawdę wszystko się zazębiało idealnie. Później przyszedł oczywiście, jak to dla każdego zespołu, moment troszeczkę spadku formy, no ale rzutem na taśmę Sunderland melduje się w Lidze Europy i to jest, no mówię, przepiękna historia, którą naprawdę wiele klubów, wielu zawodników chciałoby przeżyć, bo no zdarzają się momenty, gdzie Beniaminek, nie wiem, wchodzi do pucharów, zdobywa mistrzostwo, tego jest niewiele, ale kiedy spojrzy się na to, jaką ligą jest Premier League i jaka tam jest konkurencja, no to jest naprawdę ogromne wyzwanie, ogromny szacunek dla drużyny czarnych kotów, bo coś czuję, że z przyjemnością będzie się ich oglądać w najbliższych latach, bo mam nadzieję przynajmniej taką, że im spadek nie grozi.
2: Tu mówiłeś o pięknej historii Sunderlandu jako klubu, ale w tym sezonie też mieliśmy piękne historie pojedynczych zawodników i zaraz może spróbujemy sobie wyłomić, kto według nas należał do tych najlepszych w tym sezonie.

0: Ale piękna nam tu muzyka poleciała, no, łezka się w oko zakręciła, bo dawno piosenki tej nie słuchałam, ale mogła też się ta łezka zakręcić, kiedy się oglądało występy pojedynczych piłkarzy w tym sezonie i trzeba sobie chyba panowie powiedzieć, że trochę nam się tutaj wykrystalizowało kilku tych najlepszych w całym tym sezonie i na przykład na najlepszego zawodnika tego sezonu Premier League został wybrany, uwaga, Bruno Fernandes. I oczywiście. Pytanie, czy jest to zaskoczenie?
1: Nie.
2: Nie, nawet nie dyskutuj się, nie. No nie jest.
0: Pogadali.
1: Nie ma tutaj moim zdaniem żadnej dyskusji, w sensie wiadomo, że można indywidualnie jakoś dyskutować, ale po pierwsze rekord asyst, po drugie wpływ na drużynę i to, co jest najważniejsze, że nie ma chyba w Premier League zawodnika, który tak bardzo by ciągnął swoją drużynę za uszy. W sensie Manchester United ogólnie był dobrą drużyną w tym sezonie. Było wielu piłkarzy, którzy grali dobrze, którzy grali lepiej niż w poprzednich latach. Tylko że Bruno nie grał nawet dużo lepiej niż w poprzednich latach. Po prostu on utrzymał to, bo on przez cały ten czas Manchester United grał dobrze. Tylko w końcu miał komu podawać. W końcu miał kto mu te asysty dawać, tak mówiąc kolokwialnie. I dobrze, w końcu Bruno ma drużynę i może pokazać pełnię potencjału, więc absolutnie zasłużone to jest miejsce i obecnie to jest jedna z najlepszych dziesiątek na świecie i tutaj myślę, że nie ma żadnej dyskusji. Możemy się tylko cieszyć, że będziemy go oglądać na mundialu, znaczy no zobaczymy o których godzinach, bo jeszcze nie wiem, o której gra Portugalia, ale tak, no tutaj nie ma moim zdaniem żadnych dyskusji. Wiadomo, w Arsenalu też było kilku kluczowych zawodników, ale żaden z nich tak się nie wyróżniał w swojej drużynie jak Bruno Fernandes w Manchester United.
3: Ja powiem od siebie, że poza Bruno Fernandeszem chciałem troszeczkę powiedzieć o zawodniku, który nie był brany pod uwagę pod kątem tych najlepszych na przestrzeni całego sezonu, ale którego formę i wkład w drużynę należy wyróżnić. Był to Eli Junior Krupi. Chłopak 19-letni, napastnik Bournemouth. Kończy pierwszy sezon w Premier League, podkreślam, jako nastolatek, z 13 bramkami. Przechodził z Lorient, które w tamtym okresie było w drugiej lidze francuskiej. Wydawać by się mogło, że to będzie po prostu wzmocnienie takie po prostu do głębi składu, które być może...
1: Albo wypożyczenie nawet.
3: No coś takiego, że to będzie po prostu coś, taka głębia składu zostanie poszerzona i generalnie będzie zawodnik, który będzie gdzieś tam napędzał, wchodził na podmęczonych, można by powiedzieć. A Krupi pod skrzydłami Iraoli rozwinął się kapitalnie, oglądało się go fenomenalnie i ogólnie ten młody atak Bournemouth złożony właśnie z Krupiego, z Ryana, który również bardzo fajnie się prezentował w tych, szczególnie drugiej części sezonu. No naprawdę Iraola zrobił potężną maszynkę do strzelania goli i to naprawdę niewielkim kosztem. Nie potrzeba było wielkich pieniędzy, żeby zbudować się tak fajnego zawodnika właśnie jak Krupi. No już dzisiaj mówi się o tym, że Iraola bardzo sobie go pragnął w szeregach Liverpoolu. Czy to się stanie, tylko czas i wyłącznie pokaże. Więc tego tej osobnika bym docenił. No i z takich jeszcze zawodników, którzy gdzieś się rzucają w oczy, w to jak się prezentowali, no to myślę, że warto wspomnieć o tych, którzy udowodnili swoją formę i jednocześnie mieli też duży wkład w swoją grę. Mam tu na myśli Morgana Gibbs-White'a, który no wydatnie się przyczynił do tego, że Forest znalazło się co prawda na 15 miejscu, ale dość pewnie, szczególnie pod koniec, dawało sobie radę z utrzymaniem się w Premier League. No i też sobie na froncie Ligi Europy, no bo przecież półfinał Ligi Europy to też spore osiągnięcie jak na ten klub, który no ten balans zachowany, powiedzmy, że słabo poszło w lidze, ale w Lidze Europy w pucharach już dużo, dużo lepiej. No i Morgan Gibbs-White był naprawdę takim czynnikiem, bez którego myślę Forest, no myślę, że dzisiaj prawdopodobnie byśmy oglądali już na zapleczu Premier League, a finalnie skończyli oni w tej bezpiecznej strefie.
1: Tak, no Morgan Gibbs-White, co też, to w sumie on z Bruno Fernandeszem myślę, że są w topie zawodników, którzy mieli wpływ na swoją drużynę. Możliwe, że Morgan Gibbs-White nawet porównywalnie większą, bo w Nottingham po prostu tam nie ma obecnie świetnych grajków oprócz niego, ale zobaczymy, czy w końcu opuści te szeregi. Ja bym wyróżnił zawodnika takiego, po którym się nie spodziewaliśmy, chyba już niczego grającego dobrego na poziomie Premier League, czyli danego Welbecka ogólnie.
3: To prawda.
1: Nie wiem, no, ale 13 bramek w wieku 35 lat po tym, jak dany Welbeck miał no, te kilka sezonów w Brighton, no to one nie były jakieś fantastyczne. Ja się zastanawiałem, czemu on tam ciągle jest. Ten poprzedni sezon był jeszcze taki okej, coś tam było, ale w tym naprawdę pokazywał się ze świetnej strony momentami. Fajnie się go oglądało i trochę się tam dało uśmiechnąć, widząc, jak dany Welbeck dalej strzela te bramki po tym, jak miał być takim ogromnym, wielkim talentem. No wiemy, że to nie wyszło najlepiej ostatecznie, że ta jego kariera w United czy w Arsenalu potoczyła się słabo, ale teraz trochę odżył. Zobaczymy, na ile. Możliwe, że to ostatni taki dobry sezon w jego wykonaniu, ale fajnie było go to doświadczyć.
3: Ja słyszałem, że według Juli bardzo dobrym zawodnikiem był Conor Gallagher. Takie plotki, nie? Wiesz, o co chodzi. Słyszałem głosy.
1: Tak, Conor Gallagher.
0: W swojej głowie to
3: tak,
0: na pewno.
3: Tak.
0: Ja bym wyróżniał się od zawodników na pewno Davida Raya. Zdecydowanie najlepszy bramkarz tego sezonu Premier League. No nie jedna drużyna może sobie takiego goalkeepera pozazdrościć, a ja bym jeszcze wyróżniła zawodnika, który, powiedziałabym, wręcz nosił cały zespół na barkach, kiedy nie wychodziło, kiedy trzeba było pomagać, i jest to Dominik Szoboszlai z Liverpoolu.
3: Myślałem, że Solanke i tak mnie nosiłem.
0: Tak, to nie, on nie nosił tego klubu na barach, a poza tym Szoboszlai jeszcze zrobił jedną rzecz, bo przywrócił... Nie o tym myślałam. Przywrócił coś, czego mi bardzo brakowało na boiskach Premier League, czyli kogoś, kto jest w stanie wykorzystywać rzuty wolne.
3: Oj, to prawda. To tutaj pełna zgoda pod tym względem. I mówiąc całkiem obiektywnie, no Szoboszlai to był ten punkt Liverpoolu, który nigdy nie zawodził. On nigdy jakby... W momencie, kiedy Liverpool grał gorzej, bądź nawet źle, no to ten cały zespół jakby dostosował się do tego poziomu przeciętności, niekiedy marazmu, a Wenger starał się za wszelką cenę z tego marazmu Derec wyciągnąć. No i tak jak powiedziałaś, Julia, rzuty wolne w wykonaniu Szoboszlaja to była czysta poezja, no przecież jeden z ładniejszych goli to początek sezonu i gol strzelony Arsenalowi bezpośrednio z rzutu wolnego, który dał zwycięstwo Liverpoolowi. No naprawdę fajnie, że jest ktoś, kto potrafił w tamtym sezonie wyciągnąć się na wyżyny swoich umiejętności i po prostu pociągnąć zespół w momencie, kiedy nie szło mu najlepiej. Czy teraz będzie miał równie ważną rolę? Mam nadzieję, że tak, bo uważam, że Liverpoolowi na dzień dzisiejszy potrzeba trochę nowych, świeżych twarzy i uważam, że Szoboszlai jest idealnym kandydatem, żeby być jedną z tych twarzy właśnie, jeśli nawet nie tą twarzą nowego oblicza pod wodzą Antoniego i Raoli.
0: Tak, to będzie niesamowity sezon. Czekamy z niecierpliwością, co tam Iraola w Liverpoolu gotuje. A już zaraz porozmawiam sobie może nie o osobach, nie o klubach, a o momentach tego sezonu. I nie mam tutaj na myśli momentów samych spotkań, bo myślę, że kontentu nam Premier League trochę nagotowała w tym sezonie.

0: fuck everything, man.
1: That's what my conscience said. Then it bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. Now the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. Dead.
2: Radio Meteor.
3: Przed chwilą nawijał nam Tyler, the Creator. To jest taka piosenka, która pobudza trochę ducha walki generalnie, taka dynamiczna, rapowa, no to wiemy, kojarzy się trochę z takimi ulicznymi bitkami. I momenty, o których ja chcę pomówić w Premier League, to są momenty właśnie, taki kącik sztuk walki teraz zrobię. Są dwa momenty, które zapamiętałem, gdzie piłkarze, była przemoc po prostu na boisku, ale to są momenty absolutnie ikoniczne, które mam nadzieję, że się zapiszą na długo. Po pierwsze mecz Manchester United z Evertonem, gdzie w ogóle Manchester United przegrał ten mecz z Detofis, mimo że grali w 11-10 przez większość spotkania. A dlaczego grali? No dlatego, że Idrissa Gueye postanowił sprzedać liścia Michaelowi Keane'owi i to było niesamowite. W sensie też mówiliśmy, że chyba ostatnia taka sytuacja w Premier League była w meczu Newcastle bodajże z kimś. Tak. I to było z 20 lat temu, kiedy własny zawodnik dostał czerwoną kartkę za uderzenie swojego kolegi z drużyny. I to jeszcze Idrissa Gueye, głowę niższy, dosłownie głowę niższy od Michaela Keane'a, go po prostu uderzył. Bardzo, bardzo powinien się cieszyć Gueye, że Michael Keane mu nie oddał, bo wtedy no to Gueye już by nie był piłkarzem raczej. A drugi moment, o którym chciałem powiedzieć, to mecz Fulham z Chelsea, końcówka, kiedy Fulham goniło wynik i Adama Traore Adama Traore walczył z Kukureją o piłkę. Nie dostał rzutu różnego, zdenerwował się, rzucił Kukureją jak workiem ziemniaków, poszedł jego João Pedro, tak go popchnął i potem Adama Traore do niego podbiegł.
4: I to jego mina z takim, nie, dobra, nie powinienem tego robić.
3: Życie przebiegło. I to jest w sensie ogólnie to, że Adama Traore grał w tym sezonie w Premier League, by mi przeszło przez pamięć, bo on tak jak już od dawna raczej grał słabo, raczej nie jest jakimś świetnym piłkarzem, szczególnie jak na poziom Premier League. Ale to jest ten moment, który zapamiętam, że Adama Traore grał w tym roku w Fulham. Tak to bym pewnie o tym zapomniał, ale cieszę się, że jest, że mamy takiego zawodnika ogromnego. Także taka statuetka pocieszenia za największego byczka w Premier League ląduje do Adama Traore.
5: To ja teraz przechodząc z kąciku sztuk walki, przechodzę do kącika romantycznego, kącika miłości. Jak wiemy, popularne są w dzisiejszych czasach seriale typu Love Island i tego typu sprawy. Pierwsza część tego kąciku będzie właśnie poświęcona pewnej miłości pewnego łysego holenderskiego menadżera z innym holenderskim zawodnikiem, czyli Arne Slot i Cody Gakpo. No, powstała masa memów na temat tego, że Cody Gakpo sekretnie gdzieś tutaj wszedł w związek z Arne Slotem, ponieważ pomimo jego bardzo słabej formy Gakpo ciągle brał udział w spotkaniach i jakby mimo tego, że w Liverpoolu na przykład na większą ilość minut czekał Leong Moa, który też popisał się bardzo fajnym wejściem z Newcastle, dając zwycięstwo Liverpoolowi na początku sezonu. No, mimo tego, Gakpo grał cały czas, niezależnie od formy, niezależnie od pory dnia, roku, czy deszcz, czy śnieg, czy upał, cały czas był Gakpo dostępny. A druga sprawa to ten kryzys w rodzinie. Kryzys w rodzinie, który bardzo pasował pewnemu właścicielowi greckiemu z Nottingham Forest, czyli Evangelosowi Marinakisowi, który notorycznie powodował afery w klubie, z którego jest znany. Zresztą poświęciliśmy mu nawet osobną audycję, kiedy dziś mieliśmy przerwę na kadrę.
3: Był taki moment,
5: tak? Był taki moment i to też mi zapadło w pamięć, że lata mijają, ludzie się zmieniają, a Marinakis dalej jest taki sam, dalej wchodzi do szatni, jak jest zły i przy wszystkich zawodnikach ruga menadżera.
4: I to wiesz, nie koniecznie tylko w przypadku piłki, no, że niedawno miał taką aferę, ile się pobił w swoim klubie koszykarskim w Grecji.
5: Tak, tak. No i jakby efektem tego było czterokrotna zmiana menadżera w tym sezonie do Nottingham Forest. W końcu znalazł chyba miłość swojego życia, jaką jest Victor Pereira.
4: Póki co
5: nie było kryzysu, póki co nie byli na terapii małżeńskiej, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, no Julia, do jakiego kącika tym razem przechodzimy?
4: Mojego ulubionego, jedynego słusznego kącika memicznego,
5: myślę,
4: ponieważ...
5: ciekawostek.
4: Ciekawostek też, ale memów również, bo trzeba sobie powiedzieć, że ten sezon dał nam wiele niesamowitych momentów. No przez długi czas tej Wyspiarskiej Murawy był nasz ulubiony żart dotyczący Wolverhampton, które miało mniej punktów niż trójkąt i dziękujemy bardzo Wilki. Ja też nadal kocham ten żart, mimo że on na początku tego roku przestał już być aktualny.
3: Szkoda.
4: To i tak on pozostał w naszych sercach. A druga rzecz, jaką zdecydowanie nie zapomnę, to był taki fenomenalny mecz Liverpool-Tottenham, kiedy Igor Tudor pomylił Arne Slota z innym pracownikiem klubowym, bo dosyć ten łysy i ten łysy. To powinno się zgadzać, być takie, oj, chyba nie do końca.
5: Tak, taki był moment, to prawda, to było komiczne.
4: Tak, było to niesamowite. Igor Tudor jak on, pozostanie chyba taką ciekawostką w różnych quizach o Premier League, że ktoś będzie go pamiętał, że taki trener kiedykolwiek pracował w Tottenhamie, ale dał nam chociaż ten punkt z Liverpoolem ze wszystkich drużyn możliwych.
5: Tak, to jeszcze tak krótkim słowem mam do was pytanie. W przypadku Keksu jakiś czas temu mówiliśmy o, dzisiaj chyba redaktor Dziopa mówił o tym, żebyśmy opisali sezon Ekstraklasy w kilku słowach, jak my tam gdzieś go no rozpatrywaliśmy na przestrzeni całego roku, no i chciałem was o to samo zdanie się zapytać. Jak w krótkich paru słowach, paru zdaniach ocenicie skończony już sezon Premier League, sezon 25-26.
3: To ja powiem tak, dla chumatych, Smooth Criminal. Michael Jackson, to o to chodziło. Tak opisuję ten sezon.
4: Z perspektywy ogólnie całej ligi, istny show, z perspektywy kibica Tottenhamu, istny horror.
3: Isty kardiolog się przyda.
4: Tak, ale hej, jesteśmy w Premier League.
5: Tak, to prawda. Z mojej strony mogę powiedzieć, że sezon na pewno wyjątkowy pod tym względem, że w końcu było troszeczkę inaczej, w końcu doszło do wielu zmian pod względem właśnie roszad w tabeli, że generalnie ci faworyci, ci hegemonii przestali być tacy mocni, że jakby doszło do momentu, gdzie każdy może wygrywać z każdym i nie ma, nie było w tym sezonie przynajmniej murowanych kandydatów do spadku, no może poza Wolves.
4: Okay. To się miałam mówić.
3: No parę też trochę, no ale nie będę.
5: No ale tam
3: już,
5: powiedzmy, jeszcze trochę było więcej nadziei niż przy Wolves.
3: No trochę tak.
5: Ale dobitnie pokazuje to, że no od paru lat jest taka tendencja, że co chwilę widzimy kogoś nowego gdzieś tam w premiowanych pucharami miejscach czy spadkowiczach. Przykładem jest chociażby West Ham w tym momencie.
4: Tak, a ja, bo widzę, że nasz czas pomału dobiega końca, to aż rzuca sobie taką tezę. Ja wiem, że niedawno sezon się skończył, mam zaraz mundial, jeszcze okienko dobrze nie ruszyło. Czy już na ten moment macie jakiś konkretny take na przyszły sezon? Odważny?
3: Manchester United wygrywa Premier League.
5: I Ligę Mistrzów.
3: I Ligę Mistrzów, a Benjamin Szczeszko staje królem strzelców.
4: Rok, ty się śmiejesz dla mnie i ja sama uważam, że United będzie walczyć o mistrzostwo w przyszłym sezonie.
3: Ja tak nie uważam.
4: To jest mój odważny take.
3: Ja tak generalnie nie uważam, ale mam taką nadzieję.
5: To ja pójdę z drugiej strony. Przez wielu skreślonych Hull City utrzyma się w Premier League.
4: O. To jest odważne. A i też mój, wejdę jeszcze jedno mój odważny take. Ja wierzę w magię do 3 razy sztuka, to Tottenham spadnie z ligi.
5: Myślałem, że wygra mistrzostwo.
3: Nie, no
4: to... Tak, jasne.
3: Myślisz, że spadną?
4: Myślisz, że ja się doczekam za swojego życia mistrzostwa Tottenhamu.
5: No, puchar już był do twojego życia, tak? Jakiś puchar nie jest.
4: Sobie raz jakiś
5: więcej
4: kubek.
5: Więcej niż Pogoń Szczecin.
4: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy. Mój take jeszcze jest taki, że ja uważam, że Crystal Palace w końcu spadnie z ligi.
5: To ciekawe. To jest bardzo mocny take i jestem ciekaw, czy się twoje przepowiednie spełnią.
3: Znaczy, nie życzę im tego, bo to jest całkiem fajny klub, ale,
5: to jeszcze jedno szybkie pytanie na koniec. Czy futbol wróci do domu na potrzeby mundialu w Stanach, w Kanadzie i w Meksyku?
4: Oby nie.
3: W sensie, że do Anglii.
5: Do Anglii, tak.
3: Nie ma opcji.
5: Podzielam wasze zdanie.
3: Absolutnie nie.
4: My lubimy Premier League, tak?
3: Tak. Jak no, powołania do reprezentacji Anglii, no Gareth Southgate miał swoje, ale Thomas Tuchel jakoś poszedł jego tropem, że trzeba tych ludzi zdenerwować, trzeba coś tam poszpącić.
4: A chociaż wiecie, ostatnio, dzisiaj właściwie przeczytałam, że od początku tego nowożytnego mundialu. Za każdym razem, jak był mistrz świata, to jego trenerem był z tego samego kraju, więc z Anglii może być no, trochę ciężko.
3: No nie, to w takim razie
5: no,
3: nie.
5: No Stany nie będą niestety mistrzem, bo Pochettino jest trenerem, także to jest niewykonalne.
3: No tak teraz myślę, kto tam trenuje. Nie wiem, może Kurakao trenuje, trener z Kurakao.
5: Nie, tam jest inny pan, ale tak. Nie mogę za bardzo mówić imienia, bo to tak niecenzuralne o tej godzinie.
4: No dobrze.
5: Tak.
4: Wyjaśnimy się zaraz. Tak, dobrze, panowie, tutaj musimy postawić kropkę, a za tydzień słyszymy się po raz ostatni. Smutno mi.
0: No mi też.
5: Popadniemy w stan takiej śpiączki na chwilę.
4: Za przedostatnią wyspiarską murawę dziękuję wam.
3: Rocha Rzechowski.
5: Piotr Stachura.
4: Julia Konieska, Rajza, u nas Franciszek Fajsbrost, a my zapraszamy od 18 na 2 godziny przestrzeni kultury.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego. Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach pod ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi pod ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Cześć, tu Fismol. Słuchacie Radia Meteor.
6: Wybiła 18 w Radiu Meteor.

0: Wybiła 18 w Radiu Meteor. My witamy Was serdecznie w Przeglądzie Kultury 9 czerwca w ten dość deszczowy dzień. Dzisiaj Przegląd Kultury poprowadzą Aleksandra Wiśniewska oraz
1: Kasper Drzazga.
0: A my witamy się z Wami dość wieloma ciekawymi wydarzeniami. Najpierw jednak przedstawimy Wam reportaż z wydarzenia, które miało już miejsce 25 maja o godzinie 19 w scenie wspólnej w szkole podstawowej numer 83 Łejery. Był to spektakl teatru Absurd, który został napisany przez członków tegoż teatru, który cechuje się tym, że łączy brzmienia klasyczne z nowoczesnymi i tłumaczy piosenki z zagranicznych muzykali na język polski. Materiał ten przygotowali Dominika Seweryńska oraz Roch Orzechowski, a my zapraszamy Was serdecznie na reportaż.
2: W poniedziałek 25 maja odbył się spektakl Teatru Absurd pod tytułem Włos na widelcu. Była to propozycja pełna humoru, tańca, muzyki i przede wszystkim dramatów rodzinnych oraz pewnej dozy absurdu.
3: Tobiasz Chudziak.
4: Dobrze, Tobiasz, powiedz mi, no, 2 godziny byłeś praktycznie ciągle na scenie. Jeszcze no, długo się żegnaliście i długo otrzymowaliście brawa. I co po prostu czujesz w tym momencie?
3: Czuję duże emocje, na pewno. Czuję radość już, że też jesteś, że mamy to już ze sobą. A z drugiej strony też paradoksalnie czuję smutek, że to już się skończyło. Mam nadzieję, że to będziemy powtarzali, ale nie ma takich planów. Chociaż no, jest taki smutek, że to już jest, jak kończyły się pewne sceny, które były na przykład moją ulubioną, to już byłem zmartwiony, że już jej nie będzie, że jej nie zagram drugi raz.
4: I powiedziałeś, że cieszę się, że masz to za sobą. Powiedz mi, były to trudne przygotowania? Słyszałem, że trwały parę miesięcy i jak to był intensywny okres dla Was?
3: Tak, przygotowania były bardzo intensywne. Jestem bardzo słaby w datach, ale na początku zaczynaliśmy od jeden dzień w tygodniu, później było 2 dni w tygodniu i ostatecznie to było tak, że właściwie widzieliśmy się codziennie, więc już naprawdę mogliśmy się mieć dosyć już na końcu i było już nerwowo, ale wszystko było spięte. Z tego, co słyszałem też z OFU, oprócz jakby momentu, gdzie ja byłem na scenie, to było bardzo fajnie i mam nadzieję, że też tak na widowni to było słychać.
4: A Ty czujesz satysfakcję i ogólnie czy w drużynie czymś takie, że było warto właśnie te parę miesięcy się trochę męczyć, przygotowywać i teraz warto po prostu na tej chwili?
3: Zdecydowanie tak. To zdecydowanie, to już było czuć po pierwszych 3-4 scenach, że idzie to w dobrym kierunku i szczerze mówiąc takiej energii, którą stworzyliśmy i każdy odkrył tą postać dopiero taką dobrą sprawę na scenie teraz, grając, bo na generalce nie było tego tak widać, a dopiero w ostateczności, kiedy widzowie też dali mu swoją energię, dopiero wtedy każdy wszedł na ten swój rytm i było naprawdę, naprawdę świetnie.
5: Mateusz Trawiński. Ogromne emocje, standardowo oczywiście, ale satysfakcja, że to się udało, że rzeczywiście to, co tworzyliśmy od wielu, wielu miesięcy, no praktycznie od grudnia, to, że teraz to się uiściło, że stworzyliśmy to, że naprawdę wyszło, mam nadzieję. No ja się personalnie cieszyłem z tej reakcji widzów, bo byłem postacią humorystyczną i cały czas w głębi duszy myślałem, chcę rozśmieszyć, no i udało się, więc z tego się cieszę.
4: To się zdecydowanie udało i czujecie taką satysfakcję po właśnie reakcjach, po tych długich brawach?
5: Tak, dla mnie największą bateryjką i taką największą energią są właśnie ludzie i to ludzie dają mi tą energię, więc ja jak ją słyszałem od publiki, no to już byłem spełniony.
6: Ryszard Sowiński, rektor Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.
4: Kiedy rektor był po prostu zadowolony z tego, co działo się na scenie?
6: Ja już powiedziałem zespołowi, że sam z chęcią zagram epizodyczną rolę w następnym występie. Jestem na każdym występie Teatru Absurd, jestem zachwycony.
4: I co wyróżnia ten teatr?
6: Profesjonalizm, doskonały dobór ról, dobór repertuaru, talenty muzyczne i też umiejętność grania na emocjach, bo ja na przykład dzisiaj na naszym spektaklu i dobrze się bawiłem i też się wzruszałem. I to była rozrywka, ale tam było bardzo wiele takich głębszych treści i myślę, że każdy na sali ktoś coś takiego głębszego dla siebie znalazł. Jesteśmy dumni, jesteśmy z siebie dumni, jesteśmy dumni z naszych studentów. Robota była ogromna i tak było przed każdym spektaklem, bo pamiętam właśnie ciągle próby i widać też ogromną pracę nad techniką wokalną, nad techniką sceniczną. Widać, że w tym uczestniczyli naprawdę profesjonaliści, którzy ustawiali naszych aktorów, ale oni już są zresztą profesjonalni.
4: Dlaczego Teatr Absurd jest tak ważny dla WSB Merit?
6: Akademia to jest spotkanie ludzi. Akademia to jest nie tylko nauka, ale to jest rozrywka, to jest muzyka. Chciałbym, żeby na naszym uniwersytecie było tej muzyki jak najwięcej, tej sztuki jak najwięcej. Jesteśmy uczelnią, która zaczynała od biznesu, ale dzisiaj mamy kierunki takie, to ciągnie nas w kierunku kultury.
4: Jak ci się podobał spektakl?
1: No, fajnie było.
4: A co było w nim fajnego?
1: No, w sumie cały spektakl był fajny.
4: Muzyka się podobała?
1: Tak.
4: I co, wrócisz kiedyś do teatru? Wrócisz? Dobrze.
7: Wszystko było bardzo pięknie zrobione.
4: Pierwszy raz pan w Teatrze
7: Absurd? Nie, w Absurdzie tak. Ale ja byłem wcześniej, jak Magda występowała w tym... no, jak to się nazywało? Zapomniałem. Byłem w Szczecinie, też występowała w 13 Muzach.
4: I co dzisiaj było takiego wyjątkowego?
7: Wszystko było piękne. No nie było nic takiego, co by mi się nie podobało.
1: Tak.
4: Wróci pan jeszcze do Teatru Absurd?
7: Zawsze. Jak będę w domu, będę miał czas, zawsze przyjadę.
2: Dla Radia Meteor, Dominika Seweryńska
8: i Roch Orzechowski.
1: Myślę, że piosenka, bo...

0: To była Noc w Czerwonym Mieście, a co szykuje się w tym tygodniu w mieście Poznań? Zacznijmy może od wydarzenia cyklicznego, jakim jest Pracownia Fotografii Tomasza Sokołowskiego. Jest to wydarzenie cykliczne odbywające się co tydzień. W tym tygodniu odbędzie się 13 czerwca o godzinie 11 w Fyrtlu Główna przy ulicy Głównej 42. Wstęp jest wolny i tak jak podczas wcześniejszych iteracji tegoż wydarzenia, cykl polega na kilku spotkaniach poświęconych samym technicznym podstawom fotografii, obsługi aparatu fotograficznego, prawidłowego naświetlania, kadrowania i obróbki plików cyfrowych, a podczas kolejnych spotkań uczestnicy wejdą już w półmrok ciemni fotograficznej oraz zapoznają się z materiałami światłoczułymi. W tym tygodniu zapoznają się już z materiałami światłoczułymi, prawda, Kacprze?
1: Dokładnie, bo to spotkanie będzie poświęcone tak dokładnie cyjanotopii. Czym jest cyjanotopia? No ja się dowiedziałem, słuchajcie, że cyjanotopia początkowo służyła do dokumentowania odkryć botanicznych, no roślin, no a nieco później do tworzenia rysunków technicznych, tych tak zwanych po angielsku blueprintów. No i podczas warsztatów, które się odbędą, ta technika posłuży do wykonywania odbitek dowolnych fotografii. No i co najważniejsze, uczestnicy będą mogli doświadczyć tego wspaniałego procesu własnoręcznie.
0: Uczestnicy będą też mieli możliwość doświadczenia tego procesu zarówno o godzinie 11 jako pierwsza grupa lub o godzinie 15 jako druga grupa. Informacje i zapisy wszystkie są udostępniane przez maila oraz numer telefoniczny do Fyrtla Główna.

0: Olu, mam do ciebie propozycję.
1: Jaką?
0: Gdybyś nie wiedziała, na co wydać 50 zł w najbliższym czasie, to ja bym ci zaproponował, abyś za 50 zł kupiła bilet na wydarzenie o nazwie Film jako narzędzie edukacji multisensorycznej. Jest to spotkanie, jest to warsztat dla osób, które chciałyby edukować, ale też w sumie dla każdego innego. I ono jest zorganizowane po to, aby nauczyć nas, jak stosować film jako narzędzie do edukacji właśnie multisensorycznej, czyli jak dobrze korzystać z tego obrazu, z tego filmu, by dobrze trafiać do ludzi.
1: Dużo mamy warsztatów w tym tygodniu, dużo mamy warsztatów takich powiązanych właśnie z edukacją poprzez użycie sztuki. Podczas tego konkretnego spotkania można także dowiedzieć się, jak pracować z grupą, która ma zróżnicowane potrzeby edukacyjne i jak zaadaptować takie medium, jakim jest film, do ich konkretnych potrzeb, a także jak budować przestrzeń, która włącza osoby o różnych potrzebach i jak rozwijać ich kompetencje społeczne. Film jako narzędzie edukacji multisensorycznej odbędzie się 10 czerwca o godzinie 9 na scenie wspólnej za Cytadelą.

0: To był Eminem Lose Yourself, a skoro już jesteśmy przy warsztatach, to ja mam dla ciebie jedno pytanie, Kacprze.
1: Słucham cię.
0: Czy chciałbyś może nauczyć się improwizacji teatralnej?
1: A wiesz, że brzmi to ciekawie? Mógłbym w sumie.
0: No to fenomenalnie, bowiem 11 czerwca mamy akcję Impro, czyli warsztaty improwizacji teatralnej organizowane w Pracowni Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy przy ulicy Święty Marcin 57. Wstęp jest wolny, więc można wejść totalnie za darmo i odbywają się od godziny 17 do 20. A co takiego może się wydarzyć na takich warsztatach? No, właściwie jest to nauka grania scen na żywo, bez żadnego scenariusza i w zgodzie ze sobą. To są warsztaty nastawione na współpracę i budowanie scen w relacji z innymi. Czy dalej jesteś zainteresowany?
1: Jeżeli nauczy mnie to dobrej współpracy i takiego zaufania do innych osób, z którymi miałbym oczywiście improwizować, to myślę, że z wielką chęcią wziąłbym w tym udział, szczególnie, że jest to, tak jak wspominałaś, za darmo.
0: Jest za darmo, trwa 3 godziny i obejmują zarówno integrację, rozgrzewkę, jak i ćwiczenia i gry improwizacyjne, które mają pomóc nam zaimprowizować jakieś przedstawienie.
1: Czy jestem zmuszony do tego, aby wziąć udział w całym cyklu, czy mogę sobie tylko wybrać jakieś poszczególne warsztaty?
0: Możesz sobie wybrać pojedyncze warsztaty. W cyklu odbywają się warsztaty tak cotygodniowo, więc jeśli w danym tygodniu ci nie pasuje, no to możesz przyjść sobie na przykład w następnym albo za dwa, jak ci wygodnie.
1: Ekstra.

0: Radio Meteor.
1: Jako że mamy teraz czerwiec, to wielu poznaniaków z tego powodu wspomina wydarzenia z poznańskiego czerwca, ale również z tego powodu pojawi się tematyczny spektakl, tematyczny, ponieważ odnosi się właśnie do tych wydarzeń i nazywa się Kobiety Czerwca. No i jest to spektakl, który jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, jak wiadomo, właśnie tymi historycznymi z czasów PRL-u. No i on powstał dzięki współpracy Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 roku z kilkoma poznańskimi szkołami. No i ten spektakl zaangażował różnych uczniów i uczennice tych szkół, aby przedstawić nam historię tych jednostek kobiet, które oczywiście również brały udział w tych wydarzeniach, o których się aż tak dużo nie mówi, bo wiadomo, że no, najgłośniej jest imię wszystko na mężczyznach, więc kobietom również należy się uwaga. No i razem ci uczniowie stworzyli ten spektakl, dając głos tym jednostkom. No tylko, że kwestia biletów na ten spektakl jest dość skomplikowana. Pozwolę Oli to wyjaśnić.
2: Sprawa przedstawia się następująco. Aby dostać bilet, teoretycznie powinno się wziąć udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 roku. Natomiast konkurs zakończył się 5 czerwca i polegał na odpowiedzi na pytanie, na zadanie konkursowe, które brzmiało następująco, czyli która z uczestniczek Poznańskiego Czerwca 1956 roku została przez państwo najbardziej zapamiętana i dlaczego. Jednakże na stronie wydarzenia wciąż widnieje informacja, że wstęp jest darmowy, dlatego zakładamy, że można się także wprosić na ładne oczy i tego 12 czerwca o godzinie 17 na dziedzińcu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu na Gołębiej 8.

0: pozostając przy temacie czerwca i właściwie też trzymając się tego samego dnia, czyli 12 czerwca, mamy także dla Was przegląd filmowy zatytułowany Ślady czerwca, filmowe opowieści, który odbędzie się o godzinie 17 przy przystanku Pireus na Głogowskiej 35. Wstęp jest wolny i jest to przegląd filmowy filmów związanych z wydarzeniami czerwca 1956 roku. Jest to też przegląd filmowy organizowany przez Fundację Poznańskiej Szkoły Filmowej i które odbędą się w ramach Dni Łazarza. Pokazy odbywają się dzięki wsparciu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni oraz projektu 50x51.
1: Jedną z takich projekcji, która się odbędzie na tym wydarzeniu, jest Poznań 56, który oczywiście nawiązuje do wydarzeń z poznańskiego czerwca z roku 56. No i ten seans właśnie się tego 12 czerwca odbędzie o godzinie 17. Natomiast fundacja, organizatorzy zachęcają również do obejrzenia innych filmów reżysera Filipa Bayona, w tym takie filmy jak Aria dla atlety, który będzie można obejrzeć ten film 13 czerwca o 18.30. Wizję lokalną 1901 będzie można obejrzeć 14 czerwca o godzinie 16.30. No i myślę, że mógłbym się na któryś z nich wybrać, ponieważ tak się składa, że całkiem interesuje mnie historia poznańskiego czerwca. I myślę, że chętnie zawitam na to wydarzenie.

0: poruszamy się w obrębie tego samego dnia, 12 czerwca, ale w zupełnie innym kierunku. Przeniesiemy się bowiem do Golęcina, do teatralnego Golęcina przy ulicy Golęcińskiej 9, na wydarzenie o wdzięcznej nazwie Teatralny Golęcin 2026 Performance Posthuman Nostalgia. Jest to performance, który łączy cyberformance, czyli performance łączący nowoczesne technologie i udział uczestników na przykład poprzez internet czy poprzez różne czaty, kodowanie na żywo oraz estetykę nostalgii cyfrowej, tworząc immersyjne doświadczenie na pograniczu przestrzeni fizycznej i wirtualnej. W czasie rzeczywistym będzie generowany dźwięk i manipulowana cyfrowo scenografia, które razem będą budowały hipnotyczny krajobraz inspirowany kulturą i estetyką wczesnego internetu oraz retrofuturyzmu, co jest chyba dość popularne wśród dzisiejszej młodzieży.
1: Tak mógłbym powiedzieć. Ja osobiście lubię tematy elektroniki, lubię tematy cyberpunku. Myślę, że to może trochę do tego nawiązywać i w pewien sposób kojarzyć się odbiorcom ze światami wykreowanymi przez reżyserów, przez pisarzy czy twórców gier, na przykład takich gier jak cyberpunk. I właśnie to może im przechodzić na myśl, gdyby oglądali ten spektakl. A chciałbym też dodać, że to wydarzenie co prawda jest bezpłatne, ale obowiązuje na nie rezerwacja. No i tą rezerwację trzeba złożyć pod adresem poczty elektronicznej asocjacja2006@gmail.com. No i myślę, że po więcej informacji możecie też zajrzeć na profil na Facebooku tej grupy teatralnej Asocjacja 2006.

0: No to skoro przerobiliśmy już wydarzenia teatralne i wydarzenia filmowe, no to chyba przyszedł czas na literaturę. Słuchajcie, tak sobie ostatnio przyglądam się, w jakiej ładnej żyję okolicy i dostrzegam swoje piękne zielone drzewa dookoła. Co to ma w związku, co ma związek z literaturą? Otóż mówię, ponieważ przygotowane jest wydarzenie, które dzieje się w zasadzie teraz, bo od godziny 18, jest to wydarzenie, które nazywa się Czytanie Przestrzeni Miejskie Natury, spacer po Parku Wilsona ze Zbyszkiem Zacharialskim. Więc co mają te drzewa, o których wspominałem, związanego z tym wydarzeniem? No bo są to drzewa, które możemy znaleźć w parku i w tym parku możemy się przejść i czytać naszą literaturę właśnie na takim spacerze. Wydarzenie rozpoczęło się o 18:00, była zbiórka przy bramie Wilsona od strony ulicy Głogowskiej. Myślę, że uda wam się jeszcze złapać teraz gdzieś spacerujących z książkami. A co do samej idei takiego parku publicznego, no to wiadomo, jest to takie miejsce skierowane właśnie do odpoczynku, do relaksu, no i według organizatorów również do czytania książek. Więc jeśli macie ochotę poczytać literaturę na świeżym powietrzu, to zapraszamy was na spacer.
1: Ale nie jest to też koniec wydarzeń okołoliterackich, bowiem od 5 maja do 12 czerwca trwa również wystawa zatytułowana Co czytali Raczyńscy w równie publicznym i ogólnodostępnym miejscu, jakim jest Biblioteka Raczyńskich na Alejach Marcinkowskiego 23. I jest to wystawa dotycząca samej biblioteki, którą 5 maja założył hrabia Edward Raczyński. Jest to wyjątkowa okazja, by po raz pierwszy zobaczyć książki, które kiedyś znajdowały się w prywatnych biblioteczkach przedstawicieli tegoż rodu, między innymi na przykład samego fundatora biblioteki Edwarda, ale także zawartość biblioteczki jego żony Konstancji, czy zawartość biblioteczki jego brata Atanazego. Na tej wystawie zaprezentowane zostaną łącznie 64 woluminy, którym będą towarzyszyć reprodukcje portretów samych dobroczyńców oraz fotografie dawnych właścicieli tych książek, a książki te będą cechowały się różnymi śladami użytkowania, jak to w bibliotece bywa. Wiele rąk widziały, przez wiele rąk przeszły i najprawdopodobniej przez wiele rąk również przejdą. Wystawa jest bezpłatna, można wejść w każdej chwili, no i złapać jeszcze do 12 czerwca szansę na zapoznanie się z zawartością biblioteki tak znamienitego rodu.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Moi drodzy, zbliżamy się do końca naszej audycji, naszego przeglądu. Było nam bardzo miło opowiadać wam o tym, co czeka nas w najbliższym czasie w czerwcu. Mamy nadzieję, że wybierzecie się na przynajmniej niektóre z tych wydarzeń. No i prowadzili dla was audycję
1: Aleksandra Wiśniewska,
0: Kacper Drzazga, a realizował nas Franciszek Weisbrot.
1: Research robił również Bartek Łęczuk.
2: Przestrzeń kultury.

0: Radio Meteor. Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Wybiła 19 w Radiu Meteor.
3: No cóż, faktycznie wybiła 19 Radio Meteor, co oznacza, że patrząc na to, że dzisiaj mamy wtorek, to oznacza, że zaczyna się właśnie druga godzina przestrzeni kultury. W zasadzie pierwsza godzina przestrzeni kultury, bo wcześniej był przegląd kultury, więc teraz pora na prawdziwą przestrzeń.
4: Tak jest. Dzisiaj witamy się z wami w dwuosobowym składzie Aleksandra Wiśniewska
3: i
4: oraz
3: Bartek Łęczuk.
4: A porozmawiamy sobie o zapleczu, o miejscach, które za nami tęsknią. Zaraz się trochę rozgadamy na ten temat.

0: No właśnie, zaplecze. Tak po polsku mniej więcej można przetłumaczyć słowo backrooms, które doczekało się nieoczekiwanego, bo nie dość, że doczekało się filmu swojego, stworzonego przez całkiem prestiżową wytwórnię A24, która stworzyła chociażby takie filmy jak Martin Supreme, czy nieco inne wybitne dzieła, no to nie dość, że doczekała się własnego filmu, to jeszcze bije on rekordy w zasadzie wszystkie, jakie może. W Polsce jeszcze nie wyszedł. Wyjdzie w... Nie, naj,
1: 19 czerwca.
0: A to właśnie się... Lipca?
1: Lipca, 19 czerwca za tydzień, w następny piątek, większość kin poznańskich już ma wykupione bilety, także naprawdę sprzedaje się jak świeże bułeczki ten film, a przecież jest on wyreżyserowany przez zaledwie 20-latka.
0: Tak, często podkreślane jest to, że Kane Parsons, czyli reżyser tego dzieła, ma 20 lat. Stało się to już swego rodzaju memem i chichotem losu na wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych w Polsce i na świecie. No to już jest taki klasyczek co do tego filmu. W każdym razie, co jeszcze warto powiedzieć, to chociażby to, że w Polsce doczekał się on nieco dłuższego tytułu, bo jest to Backrooms bez wyjścia. Więc przy okazji jest tutaj podkreślane to, że te liminalne przestrzenie są takie, że tego wyjścia faktycznie nie ma.
1: Nie da się wyjść z Backrooms, takie są fakty. A co właściwie się w nich znajduje? Tego dowiemy się już za chwilę. A teraz Life is a Highway, Rascal Flatts.

0: No właśnie, co to są te całe backroomsy, co to jest to całe zaplecze? Swego czasu na platformie 4chan na dziale X pojawił się tajemniczy post, który brzmiał mniej więcej tak. Jeśli będziesz nierozważny i przenikniesz przez rzeczywistość w złym miejscu, znajdziesz się w backrooms. Nie ma tam nic prócz starego, wilgotnego dywanu, szaleńczego, żółtego koloru, niekończącego się hałasu lamp fluorescencyjnych szumiących głośno i nieprzerwanie oraz 600 milionów mil kwadratowych losowo rozmieszczonych segmentów pustych pokoi, w których łatwo można się pogubić. Boże, miej litość. Jeśli usłyszysz coś wędrującego obok, ponieważ to jasne jak cholera, że to cię zauważyło. Ten post był otoczony akompaniamentem takiego starego zdjęcia przedstawiającego bardzo żółte pomieszczenie, bardzo żółte, puste pomieszczenie, wyglądające właściwie tak, jakby składało się w całości z tego starego, wilgotnego dywanu. I wyglądało też jak puste, ale znajome miejsce. To jest przykład liminalnej przestrzeni. Czy możesz nam coś więcej powiedzieć o liminalnej przestrzeni, Bartku?
1: Tak, oczywiście, tylko jeszcze dla osób, które nie widziały nigdy tego zdjęcia oryginalnego, tak powiem, że jest ono tak żółte, że ściany, które w zamyśle myślę, że mają też być żółte, są wręcz aż zielone, a płyty sufitowe, które mają być z założenia, z tego co mi się wydaje, białe mniej więcej, też wydają się być żółte. Jedyne co żółte na tym zdjęciu nie jest, to światła jarzeniowe, które rozciągają się na całej długości sufitu. Natomiast jeśli chodzi o liminalność, no to jest takie słowo, które w zasadzie każdy mniej więcej myślę, że zna, chociaż niewiele mu ono mówi. Natomiast ja wam powiem, co ono mówi, bo jest to, powiedzmy, taki stan przejściowy, powiedzmy, że stan zawieszenia pomiędzy dwoma stanami, głównie do opisywania miejsc przejścia w życiu codziennym, ale też chociażby w kontekście psychologicznym, bowiem na przykład okres dojrzewania, czyli to przejście między dzieciństwem a dorosłością, można by w taki sposób również nazwać. Zdjęcia przestrzeni liminalnych często przedstawiają to uczucie i uchwycają przejściowe miejsca, co powoduje lekki, mimo wszystko, niepokój u osób, które na te zdjęcia patrzą. Można się poczuć trochę nieswojo, trochę to tak wygląda nieprzyjemnie i niezbyt komfortowo.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: No właśnie, Horror Backrooms trochę polega na tej liminalności, ale przez to, że jest to zdjęcie zrobione na terenie Stanów Zjednoczonych, ta przestrzeń może nam się wydawać nie tak znajoma jak na przykład młodej osobie z Stanów Zjednoczonych. Porozmawiajmy sobie trochę o samej liminalności na terenie nam znajomym. Wspomniałam już wcześniej o miejscach, które za nami tęsknią. Na pewno każdy z nas ma ich trochę, na przykład jakiś pensjonat nad Kanałem Augustowskim, wakacje na Mazurach, żółta willa z boazerią, z zapachem naftaliny, rozkoszna, słoneczna, żółta ściana. Te miejsca kojarzą nam się z bardzo nostalgicznym czasem w naszym życiu, ale jeśli wyobrazimy je sobie puste i pozbawione tego całego gwaru i wakacyjnego tłumu, wzbudzają one w nas jakiś niepokój, prawda?
1: Wywołają absolutnie, ponieważ no właśnie, nasz mózg jest w zasadzie przyzwyczajony do tego, żeby myśleć o tych miejscach jako wypełnionych ludźmi, z czymś, co się tam jednak dzieje, jest ruch, jest hałas, jest gwar, jest życie. W tych miejscach coś powinno się dziać. No ale właśnie, nic się nie dzieje, stąd ta liminalność, która pochodzi nomen omen od łacińskiego słowa limen, które oznaczać ma próg. I właśnie ten stan takiego limbo, takiego zawieszenia, ten stan przejściowy, o którym już wspominałem wcześniej, jest strasznie, strasznie niepokojący i no nie pozwala człowiekowi popatrzeć na to miejsce, myśleć, okej, tak to powinno wyglądać, to jest normalne, widzę właśnie przestrzeń, która jest okej, czuję się z tym super, tylko nie, po prostu włącza się w nas jakiś alarm, włącza się w nas jakiś pomyślunek, że coś jest zdecydowanie nie tak w tym miejscu i być może nawet trzeba stąd uciekać, bo nie tak to powinno wyglądać.
0: Tak, trzeba uciekać, ale czy mamy taką możliwość? Tak jak mówi polski tytuł filmu Backrooms bez wyjścia, nie za bardzo i na tym też trochę opiera się ten cały horror. Jest parę wersji opowieści o tajemniczym zapleczu, ale w niektórych wersjach całe przerażenie opiera się na tym, że jesteśmy utkwieni w tej pełnej żółto-zielonych ścian przestrzeni, która sama generuje nam kolejne puste pokoje i nie możemy z niej wyjść. Jesteśmy sami w gargantuicznym tworze, bez możliwości zaspokojenia żadnych potrzeb i to, czy słyszymy tajemnicze stworzenia, czy nie, może być elementem naszej wyobraźni. Co jeśli tak naprawdę to my oszaleliśmy na zapleczu?

0: patrząc teraz na przestrzenie typowo liminalne, można by poczuć przy okazji pewną dozę nostalgii, można poczuć wiele różnych emocji naraz, nie tylko sam niepokój i dyskomfort, ale właśnie nostalgię, która jest całkiem ciekawym zjawiskiem w tym przypadku, bowiem same Backroomsy powstały w zasadzie w roku 2019, wtedy kiedy na 4chanie powstawał ten post, a potem w 2022, kiedy to na podstawie tego wszystkiego opublikowany został krótkometrażowy horror w styczniu 2022 tytułem The Backrooms Found Footage, który wtedy stworzony był przez Kane'a Parsonsa, wówczas 16-letniego, teraz ma 20 lat, co warto powiedzieć jeszcze raz, w internecie pod pseudonimem Kane Pixels. Natomiast no, sam film był stylizowany na nagranie VHS przy użyciu chociażby Blendera czy After Effects, więc już wtedy Kane pokazywał nieco swojego kunsztu i nieco swojej sztuki, jaką potrafi stworzyć tak w młodym wieku.
1: Tak, jak najbardziej. Słyszałam też, że w jeszcze młodszym wieku tworzył różne materiały do gier, w które grał w młodości, takich jak Minecraft, a właśnie w Blenderze i Adobe After Effects. A jeśli chodzi o samo Backrooms Found Footage, no to też jest to bardzo duże zagranie na nostalgii, bowiem po pierwsze jest to nagranie stylizowane na nagranie z kasety VHS, ale także tamto Backrooms znajduje się w latach 90. i przedstawia historię mężczyzny, który trafia do niego na zaplecze przypadkiem, i jest to ukazane jako takie wspomnienie z tych lat 90., utkwione w tych latach 90. Być może ten człowiek utknął na zawsze w latach 90.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Porozmawialiśmy sobie już o serii Backrooms Found Footage, w której jako na kasecie VHS znajduje się cała twórczość 16-letniego wówczas Kane Pixels. Natomiast jak to się stało, że z takiego pojedynczego postu opisującego dość zwięźle zestaw żółtych ścian powstało całe praktycznie imperium. Jest takie zjawisko jak creepypasta, czyli takie fikcyjne, straszne historyjki przypominające miejskie legendy, które są rozpowszechniane przez internet, przez różne czaty, różne fora i które mają niby przestraszyć czytelnika. Czasem są tworzone indywidualnie, czasem są tworzone jako kolektyw, czasem dodaje się materiały do starych creepypast, czasem pisze się po prostu coś zupełnie od nowa, ale zmieniają się te historyjki zupełnie pod wpływem dodawanych właśnie przez społeczność elementów i można powiedzieć, że tak stało się również w przypadku Backrooms.
1: Stało się tak zdecydowanie, bowiem, żeby wam trochę uświadomić tego, na jak dużym, powiedzmy, pułapie, magnitudzie liczbowej mówimy, no to chociażby do listopada 2022 roku zdążył powstać subreddit r/liminalspace i zdążył do tego momentu zgromadzić ponad 500 000 członków. Powstał również profil na Twitterze spaceliminalbot, który publikował zdjęcia podobnych przestrzeni i ma ponad 1 000 000 obserwatorów do tego momentu. Nawet na TikToku nie uchował się żaden fan przestrzeni liminalnych i backroomsów, bo sam hashtag Liminal Spaces ma ponad 2 miliardy wyświetleń, a to wszystko przez jedno w zasadzie zdjęcie o wdzięcznej nazwie dsc00161.jpg, co potem w zasadzie spowodowało całą machinę, całą lawinę różnych rzeczy, bo no właśnie te creepypasty, o których mówisz, ludzie, którzy dorabiali ideologię w zasadzie do tego wszystkiego, do tego zdjęcia, żeby znaleźć i wymyślić taką, powiedzmy, quasi historyjkę, która by pasowała. No tutaj naprawdę internet pokazał, jaką ma moc i jaką społeczność potrafią zbudować wokół w zasadzie głupoty jakiejś.
2: Radio Meteor.

0: Mieć czy być, pomyślał sobie pewnego dnia Kane Parsons, przy okazji mając w głowie to, że prawdopodobnie nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko naraz, jednak jak się okazuje, można być wielkim reżyserem i mieć mnóstwo pieniędzy, bo to właśnie udowodnił 20-letni, nie ma liczby, znaczy nie ma ilości razy, jak można to powtórzyć, do znudzenia w zasadzie to, jak w młodym wieku osiągnął tak wielki sukces, jest najmłodszym reżyserem, który osiągnął ponad 200 milionów dolarów na premierze swojego filmu, a zaczynał bardzo, bardzo skromnie, bowiem założył swój kanał, jak miał ledwo 10 lat, Kane Pixels. Od tego momentu tylko idzie i pnie się w górę, ponad 3 miliony subskrybentów, 360 milionów wyświetleń na jego filmikach, a na jego filmie nieco mniej, natomiast ludzie musieli za to zapłacić, więc trochę inny przelicznik tutaj należy zastosować. No cóż, można mówić o nim. Wydawnictwo A24, zresztą bardzo dobrze znane, myślę, każdemu słuchaczowi Przestrzeni Kultury, miało w swojej stajni już parę hitów, bo czy Wszystko Wszędzie Naraz, czy właśnie chociażby Marty Supreme, czy inne dobrze odebrane filmy, Midsommar z gwiazdorską obsadą, tutaj naprawdę dużo filmów, które mogłyby konkurować nawet z produkcjami oscarowymi. Natomiast pojawia się Kane A. Parsons, nawet Kane Parsons II, prawdopodobnie nazwany tak po swoim ojcu bądź też dziadku. W każdym razie przychodzi i totalnie rozwala to wszystko w drobny mak.
1: Jak najbardziej. Nie da się ograniczyć ilości razy, w którym powiemy, że ma on zaledwie 20 lat, a osiągnął już taki sukces, ale zaczynał naprawdę bardzo skromnie. Zaczęło się od drobnych let's playów z Minecrafta, czy editów do gry Little Big Planet, które zresztą sam zaczynał robić w okolicach 2017 i w tamtym też czasie zaczął się interesować zabawą, softwarem do edycji przestrzeni, takimi jak Blender, którego zaczął się uczyć dopiero w 2020 roku, czyli dwa lata przed powstaniem tego słynnego Backrooms.
0: Co jeszcze warte jest, myślę, wspomnienia, jest to, że chociażby poza swoją karierą filmową jest również, być może nieco mniej, natomiast wciąż całkiem utalentowanym muzykiem. Gra on zarówno na keyboardach, jak i na syntezatorach, tworząc muzykę taką ambientową, taką powiedzmy bardziej filmową, eksperymentalną, to na pewno. Tutaj Kane Parsons naprawdę dużo, dużo inspiracji czerpie i tu również przychodzi do rozwiązań całkiem typowych, jednakże nieco niszowych, jak na swoje podwórko, bowiem tak jak tworzył film w After Effectsie czy w Blenderze, tak swoją muzykę tworzył w FL Studio, żeby potem wrzucić ją na SoundClouda czy swój kanał YouTube'owy, więc powiedzmy taka droga undergroundowego rapera, a wyszedł z niego taki Martin Scorsese naszych czasów powoli.
1: No wyszła taka bestia, ale oczywiście takiej bestii nie da się pogratulować szczerze. Istnieje wiele teorii spiskowych, które dotyczą jego sukcesu. Mianowicie wiele sceptyków uważa, że za jego sukcesem stoi ktoś większy. Może ktoś potajemnie produkował mu te twory, może ktoś potajemnie wyprodukował Backrooms, może ktoś jest tak naprawdę synem jakiegoś wpływowego reżysera, co oczywiście nie jest prawdą. Kane Parsons jest synem pracownika game devu oraz terapeutki.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: opowiedzieliśmy już sobie trochę o popularności Backrooms, o tym, jak gigantyczny behemot jest to teraz w popkulturze, ale co za tym właściwie się ciągnie? Jakie Backrooms ma wpływy może w świadomości osób, które poruszają się gdzieś tam w cybersferze? Z pewnością spopularyzowało ono takie estetyki jak Dreamcore czy Weirdcore, czyli właśnie estetyki oparte na tych liminalnych przestrzeniach, które przedstawiają wręcz senne przestrzenie, senne krajobrazy, bardzo nienaturalne w swoim wyglądzie, zniekształcone w bardzo nienaturalny, niepokojący sposób. A bardzo łatwo zobaczyć to na przykład na Pinterestie, który jest wręcz zapełniony podobnymi obrazkami opartymi właśnie na tych przestrzeniach. A co więcej, na pewno nie da się odmówić wpływowi w świadomości popkulturalnej takiej dość bardziej przyziemnej, na przykład oceniając po ilości gier na takich platformach jak Roblox czy Steam.
1: Właśnie ciężko jest w zasadzie znaleźć w popkulturze drugi taki przypadek, nie dość, że taki bardziej pasujący, to ogólnie znaleźć przypadek rzeczy, która tak mocno wryła się w świadomość ludzi i spowodowała taki boom. Jeśli patrzymy tylko na rzeczy takie powiedzmy quasi-horrorowe, takie nieco bardziej straszakowe, no to powiedzmy, że na myśl przychodzą mniej więcej Slenderman i Herobrine, ale to tak naprawdę na dużo mniejszą skalę, tak w zasadzie niż Backrooms, które jeszcze raz przypomnę, bo dostaliśmy telefon od słuchacza, nakręcił film ten 20-latek. 20 lat miał Kane Parsons w tym roku, kiedy go wydaje, więc jeszcze raz wam to powiem. W każdym razie może nie problem, ale plus Backroomsów jest taki, że są bardzo proste w odtworzeniu, bo zwyczajnie nie trzeba trudnych, skomplikowanych modeli, ani jakichś wydziwianych CGI, żeby stworzyć bardzo wierną kopię całej tej przestrzeni, bowiem no, wystarczy żółty korytarz, trochę światła, poczucie wśród gracza, że coś się za ścianą, wśród gracza, wśród widza, jakakolwiek tutaj metoda artystyczna zostanie zastosowana. W każdym razie, no naprawdę jest bardzo niski próg wejścia i stąd też wysyp jest, tak jak mówisz, na Steamie czy na Robloxie gier typu w Backroomsach, ucieknij z Backroomsów, Backroomsy, łomatko i tak dalej, naprawdę szeroka pula żanr też jest do zastosowania, bo można z tego zrobić jakiś symulator ucieczek, jakieś uciekanie przed straszakami, zwyczajne zwiedzanie, cokolwiek siedzi w głowie autora, więc no naprawdę pogratulować tylko można, że udało mu się zrobić coś takiego, no bo nie każdy by tak umiał na pewno.
0: Oj, na pewno nie każdy, a próg wejścia jest naprawdę niski, no bo takie puste przestrzenie są praktycznie wszędzie i każdy może mieć swoje backrooms, jakkolwiek to nie brzmi. W końcu oryginalne zdjęcie samo w sobie też pochodzi z jakiegoś remontowanego sklepu meblowego, a u nas też jest takich pustych galerii handlowych czy pustych sklepów na dostatek.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Backroom sy zaplecza, jakby człowiek tego nie nazwał, każdy będzie wiedział mniej więcej, o co chodzi. Szczególnie, że są takim hitem wybitnym, niesamowitym i niespodziewanym na skalę światową, tym bardziej ważną chociażby są dla Poznania, bo przecież w pasażu Opińskiego w tak zwanym Kauflandzie można takie backroomsy również znaleźć, więc każdy poznaniak ma całkiem blisko swemu sercu takie przestrzenie, myślę, stąd być może też i sukces tego filmu niebywały.
1: A jeśli ktoś chce się zapoznać z tymi oryginalnymi backroomsami, to ma szansę zrobić to już w następny piątek, 19 czerwca. My żegnamy się już z wami, bowiem dobiega godzina 20. Backroomsy przedstawiali wam Aleksandra Wiśniewska i
0: Bartek Łęczuk.
1: A realizowała nas Martyna Żerdzińska.

0: Magazyn muzyczny.
1: Godzina 20 minęła, zatem pora na magazyn muzyczny w Radiu Meteor. Za mikrofonem Aleksander Gręda, a realizuje mnie Martyna Żerdzińska. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, pochylimy się nad kultowym albumem The Smiths' The Queen Is Dead, który niedługo będzie miał swoje 40-lecie. Co prawda nie dokładnie w dniu 9 czerwca został wydany, tylko w 16, ale to już za tydzień, a nam tak się radiowe grafiki ułożyły, że dzisiaj właśnie ja będę realizował ten temat. No cóż, myślę, że tak jak ostatnio rozmawiając z Myślowic, Przemysław Myszor powiedział, że nie jest aż tak przywiązany do symboli i nie ma problemu z tym, że koncert poświęcony albumowi Kojowa Milky Bar wykonują na rok przed rocznicą. Tak samo myślę, że tydzień przed faktyczną premierą, przed faktycznym jubileuszem nikomu krzywdy nie zrobi. Albumu, no cóż, myślę, że nie trzeba przedstawiać, ale to zrobię dopiero później, po tym jak już posłuchamy pierwszego utworu. Myślę, że okazji do tego, żeby do niego powracać, nie brakuje, ale tak jak Morrissey zaśpiewał w ostatnim utworze, tak jak niektóre dziewczyny są większe od innych, tak niektóre okazje są lepsze od innych. I to jest akurat taka okazja, żeby wrócić do tego albumu, który rozpoczął się kultowymi dźwiękami utworu tytułowego.

Utwór tytułowy, od którego słuchacze 16 czerwca 1986 roku rozpoczęli odsłuch najnowszej płyty The Smiths, czyli właśnie The Queen Is Dead. The Smiths to zespół, który właściwie można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o kształtowanie się brytyjskiej i nie tylko brytyjskiej alternatywy, od lat 80. po dzień dzisiejszy. Z tego względu, że zarówno niekonwencjonalne podejście Johnny'ego Marra, jak i rewelacyjny wokal Morrisseya, czy też ta młodzieńcza, introspektywna melancholia, bardzo ukształtowały to, co miało pojawić się później. I o ile w Polsce The Smiths zdaje mi się zespołem kultowym i rozpoznawalnym przede wszystkim w kręgach osób zainteresowanych muzyką alternatywną, tak w Brytanii i ogólnie rzecz biorąc za granicą, na zachodzie, The Smiths to niezwykle popularna nazwa. Jeśli chodzi o utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, czyli właśnie The Queen Is Dead, to nie trudno się domyślić, że tytuł w swoim czasie wzbudził kontrowersje, a tekst na pewno nie pomagał w ich uspokojeniu ze względu na opis powieszenia królowej, czy też bezpośrednie imienne odwołanie do ówcześnie księcia, a dzisiaj króla Karola. Morrissey jednak zarzekał się, że nie miał wcale na celu personalne obrażenie rodziny królewskiej, a chodziło mu bardziej o cały system monarchii i arystokracji, który uważał za przestarzały i coraz bardziej ujawniający swoją pustkę i nieadekwatność tego, jak jest popularny, do tego, co faktycznie reprezentuje i wnosi do życia Brytyjczyków. Jest to bliskie jego poglądom, jakie znamy, przy tym Morrissey do tej pory zachowuje antymonarchistyczne poglądy, nie jedyne z jego głośno wyrażanych opinii, które wzbudzają niejednokrotnie kontrowersje. Natomiast w tym przypadku faktycznie też możliwe, że pewną zasłoną dla mocnego, jadowitego wymiaru tekstu był płaszcz satyry, jaki spowija liryki. Morrissey ogólnie rzecz biorąc w swoich tekstach bardzo często posługiwał się satyrą, ironią, czarnym humorem,

muzyczną, to Johnny Mae wspomina, że miało to przywoływać ducha garażowych zespołów z Detroit, takich jak The Stooges czy MC5. I faktycznie jest to utwór, jak na The Smiths, agresywny. Dużą siłę czerpie on z napędzającego całą kompozycję basu Andy'ego Rourke'a, który Johnny Marr wielokrotnie pochwalał jako jedna z najlepszych linii basowych, jakie słyszał. I trzeba przyznać, faktycznie bas jest tutaj jednym z głównych bohaterów. Linia Rourke'a jest bardzo wyeksponowana w miksie, a jednocześnie melodyjna, wyrazista, łącząca rytmikę z melodią. Mamy tutaj także popis aranżacyjnego kunsztu Johnny'ego Marra, który oprócz partii gitarowych, w tym przetworzonej efektem wow i gitarowym feedbackiem partii, zadbał także o stronę aranżacyjną, a zwłaszcza w outro mogliśmy usłyszeć, jak wiele tutaj się dzieje na różnych muzycznych płaszczyznach i jak składa się to na efekt bogaty, ale jednocześnie nieprzytłaczający. No i na powierzchni tego mamy Morrisseya, który spotkałem się z opinią, że jego wokal jest zarówno pozornie leniwy, od niechcenia, a jednocześnie bardzo precyzyjny. I zdaje mi się, że to kwintesencja jego wokalnej wyjątkowości. Mamy tutaj także charakterystyczną partię bębnów, która rozpoczyna cały utwór. Myślę, że w ten sposób możemy przejść do utworu, który nie jest następny w kolejce. Nieco dzisiaj pomieszamy z kolejnością, ale też nie będziemy wymyślać koła na nowo, więc pomijając Frankly, Mr. Shankly, teraz I Know It's Over.

Nie dziwne, że to The Queen is Dead posłużyło jako tytuł całego albumu. Z racji na dosadność i doniosłość tego tytułu, nic dziwnego, że sprawdził się na froncie, ale jednak to takim utworem jak I Know It's Over The Smiths wywali największy wpływ na rozwój muzyki alternatywnej. Wydaje mi się, że właśnie ten rodzaj młodzieńczej, introspektywnej melancholii, jaką tutaj zaprezentowali, to coś, co zostało na dłużej w muzyce i co także dzisiaj słyszymy w różnego rodzaju nagraniach z kręgów indie rockowych czy indie popowych. Jeśli chodzi o ten utwór, jest to kawałek, w którym bez wątpienia główną rolę odgrywa wokal Morrisseya, ale jednak cały zespół wniósł ogromny wkład w to, dlaczego jest to tak pamiętne nagranie. Oczywiście Johnny Marr pokazuje tutaj swój kunszt bardziej aranżacyjny niż gitarowy, chociaż pod kątem gitary również jest tutaj na czym zawiesić ucho. Chociażby te moment, kiedy pojawiają się trzy gitarowe ścieżki, gdzie mamy nałożone na siebie dwa arpeggia. To pokazuje sposób myślenia Mara, który był bardzo orkiestrowy. Jeśli chodzi właśnie o aranżację gitar, to dość częstym przykładem jest, kiedy dany gitarzysta nagrywa zarówno partie rytmiczne, mające posłużyć jako podkład, jak i partie prowadzące bardziej melodyjne. Ma również dublował gitarowe ścieżki, ale w sposób bardziej orkiestrowy, faktycznie tworząc gitarowe symfonie, jakie świadczyło wyjątkowości utworów The Smiths. Mamy tutaj ten pokaz aranżacyjnej jednocześnie subtelności, jak i bogactwa. Bo mamy oprócz wspomnianych gitar Mara, pojawia się także sekcja smyczkowa. Generalnie nie dzieje się tutaj mało, ale sposób, w jaki to wszystko jest rozegrane, kiedy coś pozostaje tylko ornamentem albo fragmentem, który pojawia się raz i więcej nie powraca, to wszystko generuje właśnie taką subtelność, jaka wzmaga tę emocjonalną aurę. Wszystko jest tutaj również podporządkowane przekazowi, którym jest tekst rozdrabniający się na temat utraconej miłości. Znaczy właściwie przy tym jest on jednocześnie dosadny, obrazowy, jak i wieloznaczny. Morrissey posługuje się linijkami, które podstawiają nam konkretne obrazy, które bardzo dosadnie mówią, co podmiot liryczny czuje, zmaga, z jakimi emocjami się zmaga, a jednocześnie wiele z tych linijek pozostaje niejednoznacznych, podatnych na wiele różnych interpretacji i zdaje się, że jest to jeden z jego najbardziej udanych liryków, faktycznie przy tym też świetnie balansujący formę poezji, a piosenki. Jego wokal, tutaj właśnie objawia się to mistrzostwo w tym, jak potrafił brzmieć jednocześnie leniwie, śpiewając jakby od niechcenia, ale to wszystko osiągając za sprawą bardzo dobrej wokalnej techniki. Bo takie balansowanie na granicy fałszu, takie uzyskiwanie efektu, który brzmi jakby zrobił to wszystko bez kompletnie żadnego wysiłku, to również wymaga wysiłku po to, żeby właśnie to uzyskać. I zdaje mi się, że właśnie maniera wokalna Morrisseya była tym, co w największym stopniu sprawiła, że jego śpiew na albumach The Smiths przeszedł do historii muzyki. Jest on tutaj, tak jak wspomniałem, głównym bohaterem. To, w jakim kierunku prowadzi melodię, jak swobodnie się nią bawi, w istotnym stopniu świadczy o wartości utworu. Jest to swego rodzaju płótno dla wokalisty, gdzie pozostali instrumentaliści zgrabnie wspierają przekaz i kreują dla niego przestrzeń, gdzie może swój wokal prowadzić w dowolne rejony. Między innymi bas zwraca tutaj uwagę jako element, który stabilizuje i utrzymuje statyczność. Mówiąc o tekście, warto też wspomnieć, że pojawiają się tam obsesyjne myśli, obsesyjne powtarzanie tego, że on wie, że to jest skończone, skończone, skończone. I tak samo bas nie pozwala mu się wyrwać poza określone ramy. Utrzymuje kompozycję w danym statycznym punkcie, jednocześnie silnie osadzając ją i poprzez swoją stanowczość umożliwiając wokalowi większą swobodę. No to wszystko to przykład, można powiedzieć, intelektualnie rozegranej kompozycji, bardzo przemyślanej aranżacji, ale najważniejsze jednak są tutaj te emocje, jakie stanowiły o wyjątkowości The Smiths i jakie przemówiły do mas nastoletnich outsiderów w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Tutaj mieliśmy to w wydaniu, tak jak wspomniałem, niejednoznacznym, gdzie ten lirik Morrisseya można odbierać na różne sposoby, różnie interpretować dane wersy. Następny kawałek z kolei to już jeden z wyjątkowo osobistych i to bardzo bezpośrednio osobistych utworów, tak na tym albumie, jak i ogólnie w dorobku The Smiths, Never Had No One Ever.

Johnny Mayer skomentował ten utwór słowami: próbowałem stworzyć coś, co posiadałoby atmosferę bycia w sypialni moich rodziców, kiedy miałem 16 lat, słuchając Raw Power The Stooges. To, co lubiłem odnośnie Raw Power, to to, że było to piękne i mroczne w tym samym czasie. I to było właśnie to, co staraliśmy się uzyskać na The Queen Is Dead. No myślę, że w tym utworze udało się to zrobić doskonale. Mnie osobiście urzeka to, jak został tu osiągnięty efekt niezwykłej masywności ciężaru przy no, jednak ograniczonym składzie czterech muzyków, gdzie nawet przy wsparciu aranżacyjnym dalej nie mamy tu jakoś mnóstwa ścieżek, a jednak kawałek brzmi bardzo masywnie, krocząco, przytłaczająco, ponownie oddając atmosferę tekstu, który, tak jak wspomniałem wcześniej, jest jednym z najbardziej osobistych w karierze The Smith. Z tego względu, że Morrisseya sporo było jego deklaracji światopoglądowych, niejednokrotnie pojawiały się liryki abstrakcyjne, często nawet te emocjonalne fragmenty, takie jak I Know It's Over, czy oczywiście There Is A Light That Never Goes Out, pozwalały się interpretować na rozmaite sposoby i dane linijki poddawane były różnorodnym interpretacjom. Jeśli chodzi o Never Had No One Ever, to Morrissey wprost określił, co ten tekst określa. Chodziło tutaj o jego poczucie niedopasowania, o poczucie bycia outsiderem na angielskich ulicach, które było jednocześnie umotywowane, jak i dość specyficzne. Umotywowane, ponieważ Morrissey był synem irlandzkich imigrantów, natomiast specyficzne z tego względu, że w Anglii jednak się urodził, więc to właściwie tym bardziej podkreśla tragizm tego jego poczucia niedopasowania, gdyż w kraju, który był właściwie jego krajem urodzenia, w jakim się wychowywał, ciągle czuł, że nie jest tutejszy, że nie przynależy. Tekst nie jest jednym z najbardziej popisowych dla autora. Nie zmienia to jednak faktu, że ponownie na swój sposób służy to wymowie, bo brzmi on bardziej jak zapis emocjonalnego doświadczenia, aniżeli to dopracowana poezja. A skoro o poezji mowa, to przed nami utwór, w którym pada parę istotnych nazwisk w tym kontekście, a który w całości traktuje o tym, że Morrissey wcale nie plagiatował, bo trudno jest nie plagiatować. W dużym uproszczeniu oczywiście, ale o tym szerzej, jak już usłyszymy Cemetery Gates.

krótki, zwiewny utwór o tytule Bramy cmentarne. No, cały tekst jest przepełniony tego rodzaju grą kontrastami, sporą dawką ironii i sarkazmu, a głównym tematem jest tutaj odpowiedź na oskarżenia o plagiaty ze strony Morrisseya, który tutaj przekonuje o tym, jak pewne frazy zostały powszechnie utarte w języku, jak właściwie trudno wymyślić cokolwiek oryginalnego i że nieważne czego by nie wymyślił, to i tak krytycy będą się go czepiać. Jeśli chodzi o stronę muzyczną, to tutaj ciekawa jest dynamika pomiędzy Marem a Andym Rourke'em. Gitara Mara jest tutaj właśnie lekka, zwiewna, upbeatowa, podkreślając ten pogodny, niezobowiązujący klimat. Natomiast bas Rourke'a także jest melodyjny, także zachowuje ten upbeatowy rytm, ale jednocześnie nadaje większego ciężaru poprzez sam fakt niskich częstotliwości. I w ten sposób te ich wzajemne partie bardzo dobrze się równoważą i nadają tutaj szczególnej, ciekawej dynamiki. Następnym utworem Morrissey ponownie z kolei odnosi się do swoich krytyków i tym razem tego, co mu ślina na język przynosiła i jak inni to komentowali. Kawałek nazywa się Big Mouth Strikes Again.

Tutaj z kolei Johnny Marr wspomniał, że utwór był najbliżej, jak udało mu się dotrzeć, do jego bohaterów, jakim byli wcześniej The Rolling Stones. Jednocześnie to jeden z lepszych przykładów tego, jakim on sam był jest gitarzystą i jaką on sam wyjątkowość osiągnął na tym instrumencie. Tutaj mamy szczególnie ciekawie zademonstrowane jego podejście do kilku ścieżek gitarowych, jego stosowanie pewnych ornamentów, które nawet nie są szczególnie wyłapywalne, ale jednak mają ogromny wpływ na cały finalny efekt, jak i jego funkową grę rytmiczną, która także stała się jego znakiem rozpoznawalnym. Jest to też utwór, który jest o tyle ciekawy, że jest jednocześnie energetyczny, przebojowy, a wokal Morrisseya pozostaje melancholijny, senny, rozmyty i nie jest to przykład takiego utworu jak chociażby 24 Hours Joy Division, gdzie mimo, że instrumentaliści grają energetycznie, wokal Iana Curtisa studzi cały utwór i nadaje mu bardziej chłodnego wymiaru. Tutaj jakimś sposobem energetyczna gra instrumentalistów i rozleniwiony wokal Morrisseya zgrywają się w jedno, tworząc utwór, który zachowuje swoją energię, ale jednocześnie zyskuje nieco mniej oczywistego koloru. Drugi wokal, jaki słyszymy w refrenie, ten nosowy, żeński, wręcz dziecięcy nawet wokal, to także Morrissey, który wsparł w ten sposób kompozycję, osiągając tę dość specyficzną barwę. W ten sposób osiągnęliśmy utwór, który posłużył jako pierwszy single z The Queen Is Dead i nie ma co się dziwić, bo był to na pewno jeden z bardziej sensownych wyborów, jeśli chodzi o przebojowy potencjał. Następny utwór może nie ma aż takiego potencjału hitowego jak Big Mouth Strikes Again, ale właściwie cała ta płyta swój fenomen zawdzięcza również temu, że potrafi łączyć przebojowość i przystępność z ambitnością i wyrafinowaniem na płaszczyźnie kompozycyjnej czy aranżacyjnej. Następny utwór prezentuje obie te płaszczyzny w pełnym blasku. Boy with a Thorn in His Side.

The Boy with a Thorn in His Side, kolejny z tekstów, który traktuje o tym, jak Morrissey jest nierozumiany przez krytykę, jak zarzucane są mu różne nieprawdziwe oskarżenia i tym podobne. Ale tym razem ciekawe jest to, że ton, w jakim utrzymany jest utwór, pozwala na zbudowanie więzi z publicznością The Smiths, nieco bardziej jednoczy ich jako grupę outsiderów, a nie tylko podkreśla uczucia podmiotu lirycznego. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, jest to jeden z utworów, które mistrzowsko demonstrują, jak wiele The Smiths są w stanie wydobyć z samej harmonii. Jak oczywiście mamy tutaj bardziej melodyjne motywy gitarowe, ale właściwie sam układ akordów, często nieoczywisty, z akordami zawieszonymi, sus 2 albo sus 4, to już samo to generuje specyficzną melodykę i specyficzny charakter. Nie jest nawet potrzebna dodatkowa solowa zagrywka, która jednak się pojawia i oczywiście brzmi rewelacyjnie. Mamy tutaj także zastosowaną marimbę, na której zagrał oczywiście Johnny Marr. W ten sposób mamy tutaj ponownie aranżacyjne bogactwo przy jednoczesnym uwypukleniu melodycznych fragmentów, co sprawia, że nie mamy wrażenia przepychu, ale sporej przestrzeni, mimo że dzieje się tutaj niemało ciekawych rzeczy. Podobnie jak niemało ciekawych rzeczy dzieje się w utworze, który normalnie powinien kończyć The Queen is Dead, ale jednak myślę, że przy audycji poświęconej 40-leciu tego albumu, to inny utwór powinien ją zwieńczyć, dlatego Some Girls Are Bigger Than Others już teraz.

Some girls are bigger than others. No, tytuł dość absurdalny, tekst też dość absurdalny, natomiast muzycznie bez zmian jest to kunsztowne nagranie, które rozpoczyna się tym intrygującym zestawieniem gitary, to oddalającej się, to pojawiającej się, a potem przechodzi w utwór melodyjny, przebojowy, ponownie z gitarową symfonią John'ego Maya, który ponownie łączy wyrafinowanie i ambicje z dużą przystępnością i lekkością. I to jest chyba też jeden z kluczy do wyjątkowości The Smiths i The Queen Is Dead, który nie jest albumem, jaki był diametralnie inny od poprzednich dyskografii debiutanckich The Smiths i Meat Is Murder. Zamiast tego stanowił raczej dopracowanie formuły do perfekcji. Słychać to właśnie chociażby w takich utworach. I jest to właśnie, można powiedzieć, wzorcowa płyta indie popowa, bo jest tutaj wyraźnie popowa melodyjność, przebojowość, cała płyta jest bardzo, mówiąc kolokwialnie, przyjemna w odsłuchu po prostu. Natomiast pod tym wszystkim kryje się muzyczna głębia i wyrafinowanie, które zawsze też jest podporządkowane piosence i jej przekazowi. Tak jak mówiłem wcześniej przy okazji I Know It's Over czy Never Had No One Ever, tutaj dzieje się muzycznie wiele, aranżacyjnie to są bardzo dopracowane utwory, ale głównym celem cały czas pozostaje finalny efekt, finalna piosenka i to, co ona sobą reprezentuje. The Smiths pokazali tutaj potencjał, jaki drzemał w każdym z członków składu. Oczywiście prym wiódł tandem Morrissey Marr, Morrissey jako tekściarz, którego liryki nadawały charakterystycznej aury, jak i jako wokalista, gdzie tak jak już mówiłem, przede wszystkim jego maniera wyróżniała go ponad jego rówieśników i sprawiała, że był tak wyrazistą postacią na ówczesnej brytyjskiej scenie. Johnny Marr z kolei jako gitarzysta zachwyca w każdym właściwie utworze, mimo że nie jest przy tym efekciarski, rzadko wychodzi na pierwszy plan, unika solówek, ale jednak jego styl, jego podejście do harmonii, do rytmu, do aranżowania tych polifonicznych gitarowych ścieżek, to wszystko pokazuje go od strony niezwykle kreatywnej, jako naprawdę zaawansowanego muzyka, którego kompetencje dodatkowo wykraczają poza samą gitarę, bo przecież odpowiadał tutaj także za aranżację, czy wykonanie partii chociażby pianina. Andy Rourke na basie jest na swój sposób cichym bohaterem, gdzie tak jak Marr jest na swój sposób kolorystą, który ubarwia te kompozycje swoimi teksturami, tak Rourke jest fundamentem, którego bas nadaje odpowiedniego ciężaru, odpowiedniego osadzenia i umocowania, jednocześnie zachowując melodyjność i lekkość w podejściu do rytmu. Jeśli chodzi o partie perkusyjne Mike'a Joyce'a, on akurat jest tutaj najmniej, można powiedzieć, zauważalnym członkiem, ale tak jak niektórzy mówią o Chadzie Smithie w Red Hot Chili Peppers, ktoś po prostu musiał, żeby jednak nie było to zbyt przytłaczające. Mike Joyce po prostu, mówiąc kolokwialnie, robi swoje. I w tym robieniu swojego sprawdza się na tym albumie idealnie. Następny utwór, jaki usłyszymy, będzie tym, który zamyka ten album i tym, który przeszedł do historii muzyki alternatywnej. There's a Light That Never Goes Out to kawałek, który raczej nie znajduje się na listach przebojów lat 80., jakie każdy doskonale rozpozna po pierwszych dźwiękach, natomiast można go z całą pewnością wpisać na podobną listę, zaznaczając, że mówimy tutaj o klasykach rocka alternatywnego, o klasyce muzyki indie, ponieważ jest to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalna kompozycja The Smiths i najprawdopodobniej także najlepsza. Marr podczas jej grania miał powiedzieć, że odniósł wrażenie, jakby była to najlepsza piosenka, jaką kiedykolwiek słyszał. No może pod aż taką opinią bym się nie podpisał, natomiast bez wątpienia jest to kwintesencja wyjątkowości zespołu i akurat to jest jeden z tych utworów, o których miałbym najmniej do powiedzenia, ale nie dlatego, że dzieje się tutaj najmniej, ale dlatego, że jest to kawałek bardzo nieoczywisty, bardzo podatny na różne interpretacje i nie chodzi tutaj o sam tekst, ale o całą jego aurę, o to, czy mówimy tutaj o czymś kojącym i dającym nadzieję, czy o czymś depresyjnym, czy to jest utwór utrzymany w jaśniejszym tonie, ciemniejszym, czy czymś pomiędzy, który odcień szarości przeważa. No wiele jest tutaj takich pytań i chyba jedną z sił tej kompozycji jest to, że potrafi ona tak jednoczyć fanów The Smiths, jak i każdemu z nich pozwalać odbierać ten utwór na zupełnie inne sposoby. To na pewno największa perła w klejnocie, jakim jest The Queen Is Dead, ale cały album pokazał ogromne umiejętności, ogromne możliwości zespołu, który
zaproponował muzykę, jaka właściwie w ogóle się nie zestarzała i której dziedzictwo wciąż słychać w nagraniach indie popowych czy indie rockowych i która każdym utworem zawiera w sobie coś wyjątkowego, coś, co przykuwa uwagę. Dlatego teraz, zbliżając się do końca tej audycji, jako puentę usłyszymy właśnie There is a light that never goes out, a potem, jednak patrząc na godzinę, jaka obecnie je wybija, znajdzie się chyba jeszcze miejsce dla dwóch utworów, jakie pominąłem, ale jakie też będziemy mogli usłyszeć, czyli Frankly Mr. Shankly i Vicar in Tutu. Z mojej strony to tyle. Ja się nazywam Aleksander Grenda, realizowała mnie Martyna Żelzińska, a teraz There is a light that never goes out.

0: Magazyn muzyczny.
1: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia. She's crazy like a

0: Dziękujemy Państwu.
1: Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
2: Radio Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
2: I Dawid Korbaczyński.

0: finish my grub. Go to MC Wax Shop.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Wiełda
0: i Adam Zawadzki.
3: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: moje nazwisko. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakichś drgawek. Cały czas wymiotuje. No, my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim. Ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie przestanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.
2: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
3: Radio Meteor.
4: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Dzień dobry. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy. Jesteśmy, my ponownie wracamy do studia.
1: Dobre wieści są.
0: Dużo dobrych wieści. Generalnie dużo wieści dobrych się również na świecie dzieje. Także może przytoczę parę z nich za moment.
2: Jest taki popularny aktualnie trend.
0: Tak, publikowania dobrych rzeczy, które stały się na świecie.
2: Na przestrzeni, powiedzmy, ostatniego tygodnia. Ja myślę, że to jest bardzo miła odmiana do tego, co nam serwują media tradycyjne, które koncentrują się na treściach negatywnych, a widać, że nowe pokolenie bardziej ceni sobie taką obiektywność i wiedzą, że na świecie jest coraz lepiej.
0: Tak, mamy to. Otóż, kochani Państwo, profil Faktoza publikuje co jakiś czas właśnie podsumowania tego, co dobrego stało się na świecie. I tak między innymi lekarz RP jako pierwszy przywrócił słuch dzięki wykorzystaniu kosteczek drukowanych w technologii 3D. Albo skrajne ubóstwo na świecie spadło do najniższego poziomu w historii.
2: Przy największej populacji.
0: Przy największej populacji, co warto zaznaczyć. Francja zakazuje krótkich lotów krajowych tam, gdzie istnieją pociągi, by zmniejszyć emisję i walczyć ze zmianami klimatycznymi. Na przykład.
1: No, wszystkie dobre wieści?
3: Pozytywna informacja.
0: No, pozytywna.
1: A to wszystko się dzisiaj stało?
0: Tak, nie wiem. Może. Ale stało się na świecie.
1: No fantastycznie.
3: Ale to są
1: nowe wiadomości, czy nie? Co?
3: To są nowe wiadomości, świeżutkie newsy, czy takie?
2: W sensie świeże, ale ze świata, więc tam można dodać.
1: Ja mam jeszcze jedną fajną. Bobry uratowały stację metra przed zalaniem.
0: Jaką stację metra? Gdzie? Powiesz w Moskwie.
1: Czekaj, to po prostu niefortunne.
0: To była dobra wiadomość.
1: Greenford w zachodnim Londynie.
0: Zachodni Londyn. Oni mają dość dziwną podział.
2: Brixton.
4: A to jest.
1: Możliwe.
2: Pozdrawiamy Polaków.
0: W ogóle kiedy przekminiliście, że nazwy angielskich klubów są mega niszowe? To zazwyczaj jakaś nazwa dzielnicy albo coś takiego.
1: No bo miasta na przykład.
0: Na przykład Everton. Everton, wszyscy myślą, że to miasto. Nie, to w Liverpoolu jest.
1: Wow, i co, grają w Liverpoolu? Jak są derby Liverpoolu,
0: to jest Liverpool z Liverpoolem. Tak.
1: Liverpool z Liverpoolem?
0: Tak.
1: Ale też Chelsea na przykład.
0: Chelsea z Arsenalem, tak.
1: Ale w sensie, że to też jest dzielnica.
0: Aha, ja poszukam analogii znowu, że niebiescy z czerwonymi. To też na przykład.
1: To też jak Rosjanie.
2: Tak, to przejdźmy może do naszego pierwszego wyboru na ten wieczór. Kanye West. Bartek, jak Kanye West?
1: New Slaves.
0: Lubimy, nie lubimy?
1: Lubimy?
2: Lubimy.
1: Dobrze.

0: podkład, bo podkłady są ważne. Pytam, jakie wy lubicie, do ciasta, do pizzy, na słodko, na słono?
1: Ja, jak już mówiłem dzisiaj, zawsze kochałem kobiety, więc mój ulubiony podkład to ten, no, buzi pięknie pani.
2: Bartek.
0: Aha, dobra.
2: Brawo. Tak.
0: Brawo, no, zabłysnąłeś.
1: Okej. Dałem się powiedzieć dobrej strony.
0: Czy lubimy Kanye Westa? Padło pytanie, również od naszych słuchaczy. To jest skomplikowany temat.
3: To się wydaje dla wielu, myślę, obecnie z tego względu, że sprawa Kanye'ego Westa jest bardzo popularna, wiele osób patrzy na to zero-jedynkowo. Albo jedni uważają, że jest objawionym muzykiem, natomiast drudzy uważają, że jest osobą chorą psychicznie, z pewnymi zachowaniami i poglądami ksenofobicznymi, że tak powiem. Żeby dokładnie nie mówić, ale wiadomo, jakie ma poglądy.

0: wypływają na powierzchnię, ale jako mainstream, więc no nie powiem, że coś w tym jest, ale takie są fakty, więc ocenę wam zostawiam, czy lubimy, czy lubicie Kanye Westa. Odpowiedź jest tak albo nie.
1: Piszcie do nas koniecznie, informujcie, czy Kanye Westa lubicie, a być może my również damy swoje odpowiedzi. Leci już nam tle podkład, który tak bardzo chcieliśmy. To jest nasz ulubiony podkład.
2: Tak, ze wszystkich podkładów, jakie istnieją. Ale wierzę, że jest wspaniały.
1: Jest
3: ja tak świetny. Właśnie go słucham i no jest, ma coś w sobie, zdecydowanie.
2: A co takiego?
3: No to jest bardzo dobre
1: co ma w sobie
3: pytanie.
1: Najlepszy podkład mamy do naszych... Słuchajcie, nie zaśniecie dzisiaj, mamy do was trzecie pytanie. Jaki jest najlepszy podkład? Nie, to już było.
2: To już drugie pytanie.
3: Dlaczego akurat ten?
1: Dlaczego o, akurat
2: to może
1: ten?
2: Takie pytanie,
1: co w nim dostrzegacie?
2: Takie pytanie kadry i strony. Jaki jest najlepszy przekład?
1: Słuchajcie, kadry i strony. Dla naszych wiernych słuchaczy zatizujemy. Otóż jutro będziemy opowiadali o powieści pod tytułem...
3: No właśnie, powiedz tytuł.
1: Ty powiedz tytuł, chciałem tobie to zostawić.
3: No ja nie będę mówił tytułu powieści, ponieważ w kadrach i stronach teraz wystąpi film bardzo znany. Niektórzy uznają za majstersztyk kina współczesnego i to będzie
2: to nie taki stary.
3: Czas apokalipsy.
1: A powieścią będzie Jądro ciemności.
3: Taka zabawa formą teraz będzie.
1: Zabawa formą i zabawa formą również odbywa się teraz, bo po raz pierwszy to teasujemy dla najwierniejszych słuchaczy.
2: Ale się dzisiaj bawicie formą.
1: Jak podkład.
3: Ja właśnie podkład im dłużej słucham, mam wrażenie, że staje się taki monotonny.
0: No to ja wam powiem to z mojej perspektywy, bo ja zacząłem swoją karierę właśnie w radiu, Meteor, w dziale gier i technologii, więc to był podkład, który słyszałem co tydzień w poniedziałki albo co tydzień w środę i no jest już w pewien sposób moją taką melodią życia, wiecie. W pewien sposób podkładem, ale w rzeczywistości, więc myślę, że im dłużej będziecie słuchać Radia Meteor, tym więcej takich własnych podkładów poznacie.
3: I to była live reakcja.
1: Słuchajcie, to była live reakcja również Kanye Westa, jeżeli się nie mylę. Także zadajemy wam ponownie pierwsze pytanie, czy lubicie Kanye Westa, czy użylibyście go na przykład jako podkład, my jako podkład go nie użyjemy, bo posłuchamy sobie w całości. Well,

0: promocję.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Jesteśmy.
1: Powróciliśmy, nasze pytania poszły w eter, zostały niewysłuchane. To piosenka, która przypomina o eterze, mogłaby lecieć na przykład w sklepie Zary.
2: Wiecie co, muszę wam coś powiedzieć. Wczoraj miałem wybitne wnioskowanie, wyjątkowe znalezisko. Jesteśmy w końcu radiem, więc to jest dziennikarski news. Kojarzycie, jak na YouTubie w jakichś tam, powiedzmy, bardziej znanych piosenkach ludzie piszą 2026, who's listening, wiecie, i tam tak, ludzie tak dają lajki, że wow, ale wracamy do tego. Ale w przypadku Michaela Jacksona jest inaczej. W komentarzach ludzie nie piszą rok, ani miesiąc, tylko piszą dni, że kto słucha 15 maja i na tych piosenkach, ludzie tak codziennie publikują komentarze, kto dzisiaj słucha.
1: Musimy zacząć robić to jako Radio Meteor, nasilony atak.
2: To jest jakieś...
3: Słuchaj Michael Jacksona. No... To jest taka nisza niewypełniona jeszcze.
1: Tak, kompletnie.
2: A propos Clarksona, czy panowie lubicie Jeremy'ego Clarksona?
1: Lubię Jeremy. Kojarzy mi się rodzinnie, jak byłem mały, mój tata oglądał nałogowo Top Gear.
2: Ja jestem takim trochę właśnie ojcem. Oglądającym Top Geara.
1: Do tego się dorasta.
3: Jakaś historia ale... z tym Clarksonem, czy tak?
2: Jest czym?
1: Chodzi o to, że to jest program dla 40-latków.
3: Aha.
1: Tak, jest nasz gość w studiu. Mamy, słuchajcie, połączenie z Chin. Przyjechała do nas Chinka nasza, wierna słuchaczka.
3: Wei Wei.
4: I'm here.
1: Mówi też po angielsku. Ej, jak pani z ambasady.
2: O właśnie.
1: Ona bardzo ładnie mówiła po angielsku.
3: Poczekajcie, bo...
1: Rozmawiamy o tym, jak Bartek stał się na Love jeden chicks. Dzień chińskim szpiegiem.
3: Love chicks. Słuchaj, bo mówiłeś o tym, że taka mogła być piosenka w Zarze.
1: Tak,
3: nie?
1: Tak uważam.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo współczuję wszystkim sprzedawcom w Zarach, bo powstaje piosenka Dawid Podsiadło z Soblem i podejrzewam, że w każdej Zarze,
1: dobra kmina,
3: w każdym, wszędzie to będzie lecieć nałogowo,
1: dobra
3: więc
1: kmina.
3: Wyrazy współczucia.
5: Ja pracowałem w Zarze i ta muzyka była naprawdę straszna. To była jedna playlista.
1: To jest najlepsza muzyka
5: na
1: świecie.
5: Playlista, ona się zapętlała.
3: Chińscy szpiedzy. Spotkałem jednego, jak byłem w tej ambasadzie. To była taka pani, która trzyma telefon cały czas tako. I myślała, że nie widzę, ale widziałem.
2: I to jest, słuchacze, wytłumaczenie tej całej sytuacji, ponieważ chińskie telefony wyposażone są w algorytm AI, które na bieżąco skanują twarze, prześwietlają social media i wysyłają na chińskie serwery, więc to jest coś, co trzeba na co trzeba naprawdę uważać. Tak samo mój znajomy, pozdrawiam, w łazience ma medalniczkę Xiaomi. I wyobraźcie sobie, że to nawet taka medalniczka zbiera metadane, jak często kto w rodzinie myje ręce. Na przykład, czy po wyjściu z łazienki myje ręce.
1: To jest trochę przerażające, bo to wygląda, jakby oni szykowali się do wojny, albo robili to dla zabawy. I dla mnie tutaj nie ma po prostu nic poza tym. I to też jest przerażające.
3: Mamy korespondenta. Spike się śmieje, jest ci w twarz.
1: To też było mocne, słuchajcie.
2: W sensie to nie do końca gwarantuje, że to tak w przypadku każdej osoby działa, która ma powiedzmy jakiś Oppo czy inne tego typu urządzenie chińskie. No aż tak się wami nie interesują oczywiście, żeby nikt się tutaj nie poczuł wyjątkowo jakiś ważny. Troszeczkę pokory, to nie, to tych tylko ważniejszych ludzi dotyczy.
1: Są ci sami ludzie, którzy są na Pegasusie, albo chcieliby na nim być. W ogóle dla dziennikarzy to jest trochę flex być. Zauważyliście, że jest trochę tak, że teraz, szczególnie teraz, po wyborach, jest wśród teraz dziennikarzy taki flex na to, że było się podsłuchiwanym Pegasusem.
2: Ja myślę, że
1: to jest totalny flex. To jest totalny przypał.
3: Nie, to jest mega flex.
5: Nie, no to jest straszne.
1: To jest flex pod tytułem... Jestem w budynku, na osiedlach poza strefą Schengen. No.
2: To właśnie chciałem, że poza strefą Schengen jest większy flex jako bycie dziennikarz. Otóż jest to bycie...
1: Ale podsłuchiwany dziennikarz, chodzi mi o to.
2: Zabity dziennikarz w strefie Gazy, to myślę, że...
1: To jest dobre.
3: No. Albo ogólnie przez CIA.
2: Tak.
1: Albo ci, co w Moskwie tam na przykład herbatą się zadławili.
3: Albo z okna wypadli.
1: Albo z okna wypadli.
3: No tak samo na przykład Kazimierz Pużak umarł, bo spadł ze schodów.
2: Albo Andrzej Leper.
1: Andrzej Leper spadł z krzesła, słuchajcie.
3: Tak?
1: Jak zobaczył ceny czynszów, za które już...
3: Ale Andrzej Leper...
1: Wiwi lubi Lepera. Leper pod koniec życia się zbliżał do nas.
3: Andrzej Leper bił się w klubie bokserskim Czarni Słupsk. O czym i nie więcej możecie się dowiedzieć w Icebergu Słupskim na kanale Miłosz Kaśnicki Młody Bambus, na którym miniaturkę do tego filmu zrobiłem ja. Więc zapraszam. Zapraszam serdecznie. Nie pozwolono mi użyć czcionki Trajan, bardzo mi przykro, ale fajne. Fajne.
2: A propos filmów na serwisie YouTube, to ostatnio oglądałem taki dokument, on już trochę ma, na kanale Ciekawe Historie o Michaelu Jacksonie, dwuczęściowy.
1: On fajny jest.
2: Naprawdę, pierwszy raz to oglądałem dwa dni temu.
1: W sensie ten z Ciekawych Historii jest fajny.
2: Tak, ale ten
1: tego akurat nie oglądałem.
3: Ja bardzo lubię ten...
1: Ja nie wiem jak wali, ja mam w ogóle totalnie... Jakoś odpulam tą sprawę Jacksona, nic nie wiem co się tam stało i mnie to kompletnie nie interesuje.
2: Ja nigdy też miałem to samo podejście, odkąd obejrzałem ten film, to faktycznie jakoś się tym zainteresowałem, bo to jest mega ciekawa sprawa, szczególnie, że tam są takie afery gigantyczne finansowe i jedna grupa taka powiedzmy społeczna jest w to zamieszana, więc tam jest wiele poszlak ogólnie, to warto
1: przypomnieć. Okej. Ale takich jak na przykład nawiązanie do filmów z filmu Claire, czy?
2: Nie. Bardziej mówiąc o... No, o narodzie wybranym.
1: Okej. Chciałem dowiedzieć się tego, ale w grzecznych słowach.
2: No to myślę, że było takie dosyć delikatne określenie. Najbardziej poprawne, jakie mogłem określić.
3: Spike się wyłączył. Na te słowa.
2: Ja też bym się wyłączył na te słowa, jakoś powiało wyjątkowo nudą. Przepraszam, mam takie podejście do tematów duchownych.
1: Przepraszamy was, moi drodzy. Tematy duchowne, a więc my idziemy po starosłowiańsku się pomodlić i poleci piosenka.
2: Tak, i będziemy omawiać 10 Marysiek.
1: Tak. A jaka piosenka? Ale po prawosławnemu. O, odmówiłem prawosławną modlitwę może na kolejnym.
3: Jaka piosenka teraz, Michał?
2: Ja bym łączył tatu.
1: O,
3: dobrze.
0: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: I tak upłynął wieczór i poranek.
1: To jest dzisiaj nasz podkład naszego formatu rozrywkowo-edukacyjno-religijnego. Na lewym uchu słyszycie Państwo muzykę Mozarta, na przyspieszeniu razy 4, na prawym uchu słyszycie Biblię.
2: To jest Chopin, żeby podkreślić polski akcent.
3: To jest Chopin razy 2, na lewym uchu, na prawym Biblia po polsku.
1: I to będziemy właśnie sobie słuchać.
4: A to nie jest takie stereo.
1: Jest.
3: No to niestety robił Bober.
4: Bober się nie popisał.
1: Bober, zapraszamy cię do Meteora, do radia, serdecznie, na nocne pasmo.
3: I na wędkowanie podcastów też.
4: Tak, to już niedługo zapowiadamy to.
3: Dla osób, które jeszcze nie wytrzymają całej audycji z nami, to mam tylko szybką informację, że ta część podkładu obejmuje Księgę Rodzaju do Księgi Liczb 21:10. I drzewa rodzące owoce,
4: których było nasienie według ich gatunku. Ale wiecie, co, tak, słucham tego, to w sumie całkiem przyjemnie się tego słucha. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. No mega mam.
3: A mogę spróbować?
4: Tak, proszę, bo Bartek niestety nie ma. Słuchamy. Świecące na sklepieniu nieba, aby
1: oddzielały dzień od nocy. Wkręca.
4: Myślę, że nie wiem jak wam słuchacze, ale takie dźwięki z otoczenia tak się audycji mi się całkiem podobają. No normalnie jesteśmy tutaj przyzwyczajeni do tego, że te audycje muszą być takie sterylne, żeby wiecie, nie ruszyć nogą, nie ruszyć, nie dotykać mikrofonów. A tutaj jest jakieś picie, tutaj jakieś tam, wiecie, interakcje. Myślę, że to jest takie bardzo naturalne i trzeba, na przykład tutaj mieć taki ASMR, taki delikatny oczywiście w granicach rozsądku. Więc zostawcie feedback na naszym fanpage'u na Facebooku albo na Instagramie, jak się wam bardziej podoba. Jak bardzo jesteście wrażliwi na takie...
1: Założymy fanpage. Będzie nazywał się Targ Polonezów Ursynów i zachęcamy do dołączenia tam. Będą zapowiedzi naszych nocnych pasów.
4: Wczoraj tutaj nie panuje żaden nastrój, to wam powiem. Przeglądałem sobie archiwum miasta Poznań, Cyryl oczywiście. Jeśli ktoś jest z Poznania, to wie, co mam na myśli. I tam była jakaś, powiedzmy, kolekcja jakiegoś fotografa. Wybrałem ją tam po jakimś zdjęciu, takiej miniaturce. No i tam było 1400 zdjęć, zajęło mi to chyba 2 godziny, żeby te wszystkie zdjęcia przejechać. Bardzo ciekawe w ogóle, co tam się działo w tych latach 70. Było takie zdjęcie, bo to jeżeli powiecie komuś jako ciekawostkę, no z Poznania oczywiście to jesteście bosami, że tak powiem, w towarzystwie. Na Cytadeli mamy ten taki bardzo wysoki słup, wiecie, taki...
1: Bardzo lubię Cytadelę.
4: Tak, i tam jest ten taki, jak to się nazywa, no, taki bardzo wysoki pomnik, taka kolumna i tam była wielka czerwona gwiazda. Tam podziękowaniu narodowi radzieckiemu za tam odbicie Poznania.
1: Słuchajcie, kolejne pytanie do was, słuchacze, dziękujemy, czy może jednak nie, piszcie koniecznie do nas.
4: No i w każdym razie w 1974 roku odbywało się tam 57. rocznica rewolucji październikowej w Rosji. W Poznaniu było takie wydarzenie, bo to się tak co roku zmieniało, wiecie, jak wow. Jest mundial i tak dalej, to w Poznaniu było coś takiego, świętowali ludzie lata właśnie 57. rocznicę. No i już po tych wysokich schodach, które trzeba pokonać w stronę tego obeliska, tak to się nazywa, już wejdziemy po tych schodach i na wprost dosłownie rosną drzewa. To chyba są jakieś dęby albo jakieś topole. No w każdym razie jakieś tam drzewa. No i te drzewa zostały posadzone właśnie w tym 74 roku na 57. rocznicy rewolucji październikowej w Rosji. Zostały właśnie wkopane przez dygnitarzy delegacji z Bułgarii. O, tak.
2: Ciekawostka.
3: Ja tego mundialu nie mogę wytrzymać.
4: Także bardzo polecam archiwum Cyryl, bo tam można.
1: Dwóch słuchaczy nam przybyło z nas. Dziękujemy.
3: To archiwum Cyryl.
4: Dobrze podsumowana. Na czym polega to nasze wieczorne pasmo? Także witamy nowych słuchaczy.
1: O, jeden ucieka właśnie. Jeden uciek. Nie szkodzi. Poszedł przenieść się na głośnik.
3: Nie, czy jakiś morał tej historii w ogóle?
4: Nie, to myślę, że to była taka sucha bardzo ciekawostka. W sensie Okej. Okay. Uznałem, że to jest wyjątkowo śmieszne, że tam akurat Bułgarzy byli niesamowicie jakieś drzewa.
1: Gdzie to widziałeś? Tam śmigą byłeś?
4: Przypowiadłeś tam historię, no... Panie redaktorze...
1: Ale gdzie to widziałeś? W archiwum byłeś?
4: W internecie, archiwa.
1: Aha, okej, okay. Myślałem, że pojechałeś na miejsce do...
4: Nie,
1: okej.
4: Okay. Kiedyś musiałby mi troszeczkę, powiedzmy coś, w głowie przeskoczyć, ale może do takiego poziomu jeszcze dojdę. Tak, więc chyba zapowiadam, powiedzmy, jakiś taki krótki dokument. O, tak coś zrobię.
3: Czekamy.
4: Czekamy. A tu kolega akurat, redaktor, o którym mógł się tutaj zapomnieć, bo nic nie mówi. Przegląda sobie lisy, czyli a.k.a. ma breaka na rolkę. Szymon, co tam powiedz nam, oglądasz na tym Instagramie albo na TikToku?
1: Szymon, zapoczątkujesz falę, którą chciałem zaproponować. Każdy z nas przeczyta swoje 5 ostatnich wyszukiwań w Google. Twoje mogły być interesujące. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Bez oszukiwania.
4: A to może nie, ja mam lepszy pomysł. To już jest passé. ChatGPT ostatni film czatu.
1: Mocne. Mocne.
4: To proponuję, bo to może być faktycznie dla niektórych bardzo...
3: Kurczę, może to się... Może to się źle skończyć.
1: Ja kasuję czaty ogólnie moje. Ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
4: Wtedy to pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. Dobrze panowie, no to... Wyjął jedno z jego żeber. No chyba możemy rozpocząć ostatnie 5 naszych wyszukiwań w czasie GPT. Procedura wstawienia prezydenta, przesyłanie audio między komputerami, wycena montażu podcastu, 3 kamery, czy pieczarki są dobre.
3: A to są te takie te nagłówki takie, tak?
4: Tak, te wiesz, z lewej.
2: Nie ładuję niestety.
3: Dobrze, to teraz ja. EFTA, integracja czy współpraca? Wydalenie dyplomatów 2023? Komida i Desayuno? Dzień w chińskim kalendarzu? Bobry jako ryby.
4: No, prosimy dalej.
1: Ja ostatnio mam wyszukiwanie pod tytułem styl parodiowy i znieweściały i to jest wizualizacja do Bohemy.
4: Ale ostatnie 5.
1: To jest jedna, kolejna to jest ścieżki kariery po marketingu, bo moi drodzy, trzeba szukać. Trzeci to jest pytanie o tożsamość i nie wiem co to jest, muszę sprawdzić.
3: Ale wie
1: Bóg, a, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro. To jest mocne wyszukiwanie. Wtedy niewiasta
3: spostrzegła, że... Jesteśmy dumni.
4: To faktycznie jest mocne.
1: Ale ono jest mocne, bo ja już widzę, o czym ono jest.
4: No my się zamyślałem tutaj.
3: O czym?
4: Masz
3: rozwiać wątpliwości.
1: Prompt zadany o 3 w nocy brzmiał, chyba sprzed tygodnia. Mam ogólnie pytanie, czy jestem gojem?
4: Jo, nie. Mam jakąś miasekę. Drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się.
1: Rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Prowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Do niewiasty powiedział, obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie, po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie cię ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. Pocie więc oblicza twego, będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
0: Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki.

0: ale uważajcie, drodzy słuchacze, on go zaraz zabije. Normalnie weźmie go za pierdoli. Matko jedyna, co się dzieje?
1: No to przywitanie z naszymi nowymi słuchaczami może nie było zbyt elokwentne ze strony Bartka, ale to nie jest... Jest ale wiele innych ciekawych tematów na naszej audycji. Myślę, że ciekawym tematem następnym
0: ale wróćmy
1: będzie poruszenie.
0: Tak, teraz lepiej.
2: Tak, bo dalej słuchamy Biblię, dlatego tak. Bartek miał swój epizod chrześcijański.
0: Tak, ale i maniakalny. Ja generalnie jestem osobą o wielu twarzach, nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie. Ale mam swoje za uszami. W ogóle.
1: Nazywa się ten, jak mówicie, że macie brudne za uszami. Jest tam to takie określenie.
2: Mieć trupę w szafie.
0: Wow.
2: Tak?
1: Nie no, że...
0: Nie w sensie dosłowny brud.
1: Za uszami. Że masz brudne za uszami.
2: No i co?
1: Jak się nazywa ten to, że masz brudne za uszami?
0: Ten brud za uszami, jak się nazywa?
1: Jak się nazywa ten brud?
2: Woskowina?
0: To w uszach.
2: Łój?
0: Jak łój?
1: Nie, no takie określenie, takie wiesz, potoczne.
2: Nie wiem.
1: No właśnie, nie mogę sobie przypomnieć, a jest takie zabawne ogólnie. Co? Mało osób o nim wie.
0: No jest takie niszowe trochę.
1: Takie właśnie bardzo...
2: Porozmawiajmy z czatem GPT, niech nam odpowie.
1: Nie, to jest akurat wyzwanie, trzeba z którego nie powierzę czatowi, sam muszę na to wpaść.
2: Mamy coraz więcej słuchaczy, moi drodzy.
1: Więc nie zaprzestajemy.
2: To znaczy, że nas słuchacie.
0: Podwaja.
1: Nie poddajemy się dalej, puszczamy dobrą muzykę, a dzisiejszy dobór, jak już pewnie słyszeliście, jest naprawdę wyjątkowy. No i tak samo jak wyjątkowy jest następny artysta. Gotów jestem z...

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
3: Autopromocja.
4: Witamy.
5: Tu zespół Dog in the Fog.
6: I słuchacie Radia Meteor.

0: poruszony był po tym dłuższym wejściu inny temat, bo wszyscy pamiętamy tutaj po kompromitacji Kuby z ChatGPT.
1: Nie, uważam, tak to było.
2: Ale rozkminiliśmy o to, o co chodziło i dalej nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: Mówiłem, ale nie słuchaliście.
0: Ale temat słyszałem na początku tutaj, przed chwilą, dosłownie przed sekundą, jak Szymon coś mówił o słowie na P. I myślę, że o tym możemy sobie troszeczkę więcej porozmawiać.
1: O słowie na P?
0: Tak.
1: Którym? Jakim?
0: Ojojoj.
1: Jakie słowo na P?
0: Różnica pokoleń ewidentnie już zaszła. No chodzi oczywiście o słowo od J-Word. Naprawdę...
1: No powiedz,
0: to nie przynosi,
1: no jest północ.
0: Praca. A praca. To zakazane praca.
2: Praca nie popłaca.
3: Nie, no trzeba pracę.
1: Nie, to jest, nie, to jest mindset.
0: Podejście, które zadałby... Podejście, taka osoba z takim podejściem pewnie by wpisała w ChatGPT, czy jestem... No, wszystko, co się nam właśnie połączyło tutaj.
1: Ale ja mam pracę.
0: Ale dobrze.
1: Gdzie nie jest unemployment, wyszukiwanie.
3: Gdzie pracujesz?
1: W restauracji.
0: Jakiej restauracji?
1: Srakiej restauracji.
2: Ale takiej wolnej obsługi?
1: Jak będziecie chcieli bonifikartę, to wtedy wam nie dam. Jestem wszystko sam z tej restauracji.
0: No to myślę, że ten...
2: A to nie jest trochę w ogóle żałosne, że musisz płacić za posiłek pracowniczy?
1: Jest. Ogólnie posiłki pracownicze powinny być darmowe. Tak, powinny być darmowe.
3: Skity. Ja jak pracowałem też w podobnej restauracji, tylko w konkurencji, to mnie to denerwowało, ale czasem...
0: A czy to jest konkurencja ze stanu Kentucky?
3: Taka z drobiem.
1: Jesteście złośliwi, panowie.
0: Nie, to nie chodzi w żaden sposób o złośliwość, nie odbieraj tak tego. Po prostu tutaj ciekawe wnioski można po prostu wyciągać z tematów. Poza tym my tutaj lubimy geografię, myślę, że wszyscy przeniesiemy się do Kentucky, do stanu USA, gdzie rzekomo najlepsze są robione inwersje kurczaki, choć oczywiście KFC.
1: Są smaczne, lubię.
2: Ja widziałem, że są miejsca, w których lepiej się robi w KFC.
0: Ja też tak uważam.
2: Słyszałeś, że nie próbowałeś. Nie próbowałem, bo nie był nigdy w Stanach, ale...
0: Przyjmijmy, że ten KFC jest najlepszy.
2: No w porządku.
0: KFC czy restauracja żółta?
3: KFC chyba.
1: Częściej je się w żółtej restauracji.
3: Czy ja wiem, ja częściej jem w KFC, mam bliżej.
1: Częściej jem z restauracji żółtej. Jem tam ostatnio bardzo często z racji na zawód. No to tak, no częściej. KFC jadłem dwa razy w tym roku.
0: Ale liczę częściej, kto jest lepsze?
1: No KFC według ideałów jest lepsze.
3: No. Czyich ideałów?
2: Czyich ideałów?
1: No to tak jak, nie wiem, z wolnym rynkiem i socjalizmem. Socjalizm jest spoko ideą, ale wolny rynek jest tym realnym.
3: Dlaczego
1: tym
3: KFC
1: wolnym
3: rynkiem... jest twoim wolnym rynkiem?
1: Nie, jest moim tym socjalizmem. To... Bez czerwona.
3: Ciekawy bardzo wniosek.
1: Nie,
2: ale żółta knajpa też jest czerwona.
3: Nie, kiedyś była, teraz jest taka bardziej zielona.
1: Nie, jest.
2: No zależy.
1: Jest dalej. Frytki są dalej czerwone.
0: Ja, że miałem wszystko te barwy ze sobą jakoś utożsamiają, ten czerwony i żółty.
3: A teraz nowa oferta widziałem w ogóle.
1: Dla gojów.
2: Tak,
1: dla gojów.
3: Nie, najnowsza kanapka to jest...
0: Piłkarska.
3: Nie, KFC. Teraz jest burger bez mięsa.
0: Ten, który ma bułki jako mięso?
3: Który ma mięso zamiast bułki, tak.
0: O, to tutaj już jest jakaś, powiedzmy, sytuacja wręcz abstrakcyjna.
3: Tak, ale są dwa warianty.
1: Nie, to jest dobre, to jest dobre.
0: To przypomina mi trochę
1: Double
0: już...
1: Down, to jest dobre, ale to
3: ale
1: też
3: to jest
1: gojślop.
0: Statek z Wall-E, to wiecie, gdzie ludzie na tych wózkach jeździli i pili te wszystkie właśnie takie napoje. Pitne jakby, w sensie nie napoje pitne, tylko obiady pitne. Nie oglądaj się nigdy Wall-E, nie wiecie, o kogo mi chodzi, o tych grubasów.
1: Nie widziałem.
0: No to polecam obejrzeć, bo to jest naprawdę dobra bajka.
1: Bartek Łęczuk, co w tym momencie robisz? Siedzisz...
2: Dostałem zapytanie od fanki, kiedy release Bohemy.
1: Kiedy co?
2: Kiedy release Bohemy.
1: Release Bohemy, uwidacznia się tutaj powoli. A słuchajcie... Bohema to nie jest release, to jest coś, z czym się rodzisz, więc release Bohemy nastąpił, kiedy się wszyscy urodziliśmy.
2: Wszyscy?
1: Wszyscy. Każdy ma w sobie trochę podjechanego stylo. żeby zostać trzecim członkiem Bohemy, którego dalej poszukujemy do startu projektu. Ponadto poszukujemy również kurtkę Lil Peepa. Sprawdźmy może w bazie, sobie posłuchamy, o który numer chodzi. Ja mam taką kurtkę z duchem na plecach i my chcemy ją wylicytować, kupić. I mianować nią kolejnego, trzeciego członka Bohemy, który jako hen zaśpiewa Witchblades.
3: To jest znak przyjaźni. Ale chyba nie mamy w bazie między mną.
1: I tutaj pojawia się, odpowiedź.
3: Czekamy, Bartku, aż załadujesz do naszego programu.
1: To nastąpi bardzo szybko.
3: Bardzo szybko ten przebój jest warty naprawdę przeczekania.
1: On poleci za sekundę.
2: Jak przestaniecie mówić, to poleci.
3: To... Money Posse.

0: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
1: Chrześcijańska wersja Pokémon Go?
2: Chrześcijańska wersja Pokémon Go?
1: Tak.
3: Na czym polega? Zbiera się tam wszystkich świętych?
1: Tak, już ci tłumaczę, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Kojarzycie, jak w Pokémon Go zbiera się Pokémony, prawda? No to wyszła hiszpańska wersja Pokémonów, w której grasz jako człowiek i odwiedzasz i różne takie stacje chrześcijańskie i możesz jakieś
4: chrześcijańskie w sensie, że upadek Chrystusa?
1: Nie, jakieś po prostu miejsca w okolicy, jak Pokestopy w Pokémon Go.
4: Pokestopy to są właśnie stacje.
1: Nie, już tłumaczę. Wiesz, co zbierasz? Zbierasz informacje o różnych osobach z Pisma Świętego lub z wierzeń chrześcijańskich lub jakichś wydarzeń z Biblii. Po hiszpańsku. Niesamowita sprawa.
4: Gdyby była taka gra po polsku, to myślę, że Droga na Uczelnię, czy gdziekolwiek.
1: Ale tam są też jeszcze grafiki takie rysunkowe.
4: A czy to jest AI Slab, czy to są normalne?
1: Nie, no to jest jakaś bardzo... No, że jakaś parafia się zebrała i się złożyli.
2: Myślę, że w Polsce byłby z tego skandal.
4: Nie, myślę, że Polacy są na tym punkcie delikatnie.
1: A to wykrywa zbyt, Polskę, tylko są straszne lagi.
4: Zbyt delikatne, wiecie, że to tylko gra, tak, to jest moje podejście. I że myślę, że faktycznie, tak jak mówisz, mogłyby być z tego jakieś kontrowersje.
2: Tam ludzie doszukiwali się.
1: Ale to nie jest zrobione jakoś prześmiewcze, to jest zrobione poważnie, to jest taka szczecińska
2: gierka. Ja myślę, w sensie... Jezu, dobra.
1: Czekajcie, zaraz
2: chodzi
1: znajdę.
2: Mi o to, że w Polsce Wyborcza napisałaby reportaż o ich, nie wiem, oszustwach finansowych tej firmy, która to wydaje. No to byłby taki case, że liberalne media by coś tam znalazły. Kupiłem sobie prenumeratę, bo kosztowała złotówkę za miesiąc i chciałem przeczytać sobie artykuł archiwalny. I sobie go przeczytałem.
4: Z Gazetą Wyborczą jest tyle ciekawe, bo są takie pewne strony. Tutaj jest taki kącik, powiedzmy, za który nie odpowiadam. To wasza decyzja. Ja po prostu sobie kupujesz konta, powiedzmy, do takich różnych serwisów i to jest, też jest taka jakaś wersja do polskich gazet, do tych wszystkich
1: to krajów. Chyba nawet Watykan zlecił z tego,
4: tak, taki one, dla Onet Premium.
2: To muszę sobie to... Znaczy,
4: no
2: nie
4: można
2: mogę.
4: Kupić konto, które jest za parę groszy. Skąd wynika ta cena, no tego już tutaj akurat nie mogę powiedzieć. Ale żeby nie wspierać, powiedzmy, Gazety Wyborczej, to jest forma kupna przeze mnie.
2: Czy lepiej kupić pirata?
1: Przepraszam, ja właśnie zrobiłem dziennikarski research i gra ta została usunięta ze sklepu Play, niestety.
4: Była czyli widać, że naród hiszpański też jest przewrażliwiony na punkcie religii, chociaż to wiemy z historii na przykład. Wracam zagłębić się w historię wojny domowej w Hiszpanii, bo to jest temat naprawdę wyjątkowo ciekawy.
5: Myślałem, że chcesz się trochę bardziej cofnąć jeszcze w czasie.
2: Jeszcze ja też myślałem o inkwizycji.
5: Ja myślałem jakimś takim Hen Castellijskim tym Filipie.
4: W sensie to też jest ciekawe, ale jest to ostatni temat, który się tak zagłębiłem i po prostu z tego powodu jest dla mnie ciekawe. No tam były te strony, powiedzmy, nawet komunistyczne, wewnętrzne walki. Jeśli kogoś to bardziej interesuje, to polecam zapoznać się z dwoma lekturami. Z Ernestem Hemingwayem, Komu bije dzwon i W hołdzie Katalonii George'a Orwella, to może faktycznie są troszeczkę oklepani artyści, pisarze, ale te książki fajnie wprowadzają ten właśnie klimat wojny domowej w Hiszpanii, więc polecam serdecznie. Taka lista poleca jego ode mnie.
5: Warto się zgłębić w ten temat, szczególnie dlatego, że chociażby domrowszczacy byli w wojnie hiszpańskiej, wojnie domowej, więc warto wspierać polskich bohaterów w historii wszędzie tylko byli.
1: Ale ja nie jestem pewien, czy ta gra nawet nie była
2: nie można wszystkich.
1: Tworzona pod Meksyk, ale nie jestem pewien, bo tam też co? W języku
2: Świerczewski walczył w wojnie domowej w Hiszpanii i później nie zapisał się do
4: A wiecie dlaczego tak? To jest taki kocik tabloidowy, ale taki troszeczkę z twistem historycznym. Dlaczego Kim Kardashian mieszka w Los Angeles? To musimy się trochę cofnąć w przeszłość, w Armenii, bo rodzina Kim Kardashian jest Ormianami, pochodzą z Armenii. No i w latach 1900 bodajże 15 albo 14 pojawił się jakiś tam lokalny ksiądz, któremu ludzie z jakiegoś powodu wszystko wierzyli, mówił, że jest objawiony i tak dalej.
3: No i on faktycznie jakoś przewidział to, że będzie wielkie ludobójstwo Ormian i że wszyscy Ormianie, jeżeli chcą przeżyć, to muszą wylecieć do Los Angeles. No i faktycznie ci, którzy wylecieli, w tym rodzina Kim Kardashian tej Los Angeles, uniknęli jednego z pierwszych ludobójstw na masową skalę w historii XX wieku. Więc to takie połączenie Kim Kardashian do pierwszego ludobójstwa w XX wieku, myślę, że byłoby dobrym zadaniem na grę z Wikipedii. To jest taka moja wolna myśl wieczorna.
5: Mówisz, że masz cheaty do Wikipedia speedrun.
3: To się, myślę, że nie cheaty, tylko że to mogłoby być ciekawe wyzwanie. Więc tutaj zapraszam słuchaczy do zagrania w takiego tutaj, w taką szybką formę takiego quizu.
5: Spoko, to brzmi. No to jest naprawdę jedna z takich opcji, której się nie spodziewałem usłyszeć. Cieszymy się, że jesteś, Michał.
2: Ta historia była złotym strzałem.

0: Stwierdziliśmy, że ta piosenka nie pasuje do naszego nastroju. Wszystkich słuchaczy Spice Style'u przepraszamy za to, ale uznaliśmy, że my jesteśmy ciekawsi po prostu.
1: To nie jest kontrowersyjna opinia.
2: Czy przepraszamy fanów Spice Style'u?
0: Albo nie przepraszamy.
1: Nie,
2: tylko, nie, słuchajcie, nie przepraszamy. Słuchajcie. Jakieś mocne słowa padną?
1: Nie, nie. Czy padną strzały? Nie.
2: Nie ma strzał.
0: To jest taka sugestia tylko nasza.
2: Dobrze, Biblię jeszcze poprosimy.
1: To nie ten, przepraszam, nie ten chyba.
0: Dobrze. O! Poczuła się?
2: Mamy Biblię. Ja w lewo.
0: Na Filipinach, oczywiście w Azji Południowo-Wschodniej, doszło przedwczoraj do największego trzęsienia ziemi od lat 90. ubiegłego wieku. Skala, magnituda tych trzęsień, tego głównego, wynosiła aż 8,1 Richtera, czyli wartość absurdalnie wysoką. Oczywiście, bo skala Richtera jest skalą logarytmiczną, więc rośnie szybko niż taka normalna skala wykładnicza. No i te
1: decybele.
0: Tak, decybele, dokładnie. No i to tsunami, przepraszam, tsunami było. Później to trzęsienie ziemi spowodowało, że na południu Filipin normalnie budynki się zawalały. Na ten moment mamy 80 osób, jakoś około zmarłych w tego wypadku. Jeszcze wiele jest osób zaginionych, tam jest 150, więc ten bilans aktualnie nie jest zbyt ciekawy. I co ciekawe...
3: Strasznie się wkręciłem, przepraszam, w tą Biblię.
2: Ja w ogóle myślę, że to trochę psuje nasze dobre historie ze świata.
0: Ale to jest na tyle ciekawe, na tyle duże wydarzenie, że warto o tym wiedzieć, uznałem. No i zniszczyło szkoły, bo to był pierwszy dzień szkoły, powiedzmy taki 1 września dla nich.
2: Dla nas kiedyś był zły.
0: No i... było to trzęsienie ziemi, naprawdę straty są kosmiczne, no i po chyba powiedzmy paru godzinach było uderzenie wtórne, czy jak to tam się dokładnie nazywa, w skali 7,8, więc drugie w zasadzie równie potężne i niszczycielskie.
3: Ale to straszne w sumie.
0: Tragedia. To był taki szybki raport z Filipin. Myślę, że...
1: Ja sobie pomyślałem od razu, w koło Filipin jest Papua Nowa Gwinea z tego czasu, będąc aktualnie w Chinach, być może szpiegujący dla nas, miejmy taką nadzieję, profesor Wojciech Nowak, który powiedział wiele ważnych słów w swoim życiu.
2: Dla polskiej nauki.
1: Słucham? Dla polskiej nauki też. Ale w kontekście Papui Nowej Gwinei powiedział mi, że tam normalnie Jezus Chrystus, o którym właśnie słychać...
3: Teraz jeszcze nie, to później. Teraz jeszcze jest też w Księdze Rodzaju.
1: Okej, no to jeszcze nie pora. Ale no, pojawi się w końcu, spoiler, w tej lekturze pojawi się Jezus Chrystus, że on tam normalnie jest czarnoskóry w Papui Nowej Gwinei, tak jest przedstawiany wszędzie.
2: Serio?
1: No to już, wiesz, kwestia interpretacji.
2: Kochani widzowie, kolejne pytanie, czy Rick Ross jest czarny?
0: Rick Ross był strażnikiem więziennym.
2: To jest mega
0: mało znany fakt, ale...
1: Rick Ross jest chudszy niż Dave Blunt.
2: Ale w ogóle czasami zachodzi efekt Mandeli i ludzie myślą, że to Gucci Mane, a nie Rick Ross.
0: Ale Gucci Mane

0: Też aktualnie w ostatnim czasie stracił wielu w oczach wielu słuchaczy, w tym moich.
1: Ale za muzę, czy?
0: Nie, za swoje sytuacje.
1: Co zrobił?
0: Ta sytuacja jest akurat... Słyszałeś tego nigdy?
1: Nie, nie,
0: dobra,
1: serio.
0: To już to normalnie powiem. Miał podpisany jakiś tam deal, wiadomo, z jakimś tam młodym, aspirującym raperem, bo on ma swój label jakiś. No i tam cisnął tego młodego rapera, że ma wydawać więcej, tam kasa. No i ten młody raper, zapomniałem jak on się nazywa, to musicie tam już później sami sprawdzić, słuchacze, jak on się tam nazywa. Wbił do studia, kiedy Gucci Mane miał jakąś tam swoją próbę produkcyjną i normalnie go uprowadzili, wrzucili go na auta.
1: Gucci Mane'a zabrali?
0: Gucci Mane'a zabrali normalnie, postraszyli go, że ma ten kontrakt z nim zerwać, zabrali mu łańcuch za jakieś tam paręset tysięcy dolarów, no i go tam gdzieś wyrzucili, tam postraszyli go i go wrzucili. I po czasie Gucci Mane zgłosił to na policję, normalnie opowiedział jak to było jakimś tam funkcjonariuszem. Więc troszeczkę złamał ten kodeks taki uliczny, no po prostu się sprzedał, no w skrócie.
1: Ale może to jest też tak, że on już za bardzo polubił to bogate życie i przestraszył się.
0: Jest jeszcze jeden follow-up do tej akcji, że ten raper przez to, w tej całej sytuacji, ten właśnie młody stał się tyle popularny, że ma więcej słuchaczy, ale nadal jest w tym labelu Gucci Mane'a i Gucci Mane na nim ciągle zarabia, mimo że on jest w więzieniu.
2: Czy ksywka Gucci Mane została perfidnie i bezszelestnie ukradziona od dwóch znakomitych polskich raperów, Gucci Mane i Gucci Mane?
1: Tak.
2: To pytanie do was, słuchacze. Numer 6 albo 7?
1: Nie, Gucci Mane to nie jest to sama osoba.
2: Nie obawiaj się, Abraham, nie, to nie są,
1: bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda
2: twoja będzie solidna. To jest w ogóle mega dobra ksywka. Gucci Mane.
0: Jest. Zdążysz na autobus?
2: Ale też Edward Warchocki.
1: Ale w ogóle Ozzy Baby, jaka to jest ksywa. Jest mega dobra, mega dobrze brzmi.
2: Co?
1: Ozzy Baby.
2: Tak.
1: To jest świetna ksywa.
2: Tak, Ozzy Baby jest też wspaniałe. Ale Francuz Mordo? Też fajne.
1: Francuz Mordo.
2: Też. I Gustav Muszla. To też jest dobra ksywka. Bardzo.
1: Ale ja lubię ksywkę AKA Lil Twan.
2: AK-47.
1: AK-47.
2: Tak, też fajna, ale Jeremiasz.
1: Shoutout.
2: Shoutout Jeremiasz.
1: Może nas słuchasz.
2: Myślę, że tak. Myślę, że słucha i czeka na...
1: Na księgę rodzajów.
2: Na księgę rodzajów. Czeka na ogłoszenie Srebrnego Meteora. Chyba siebie.
1: Tak.
0: Jeszcze raz? Się zawiesiłem breaka na rurkę, przepraszam.
2: Jeremiasz. Jeremiasz, znany sprzedawca.
0: Nie, to absolutnie się nie zgadza.
2: Jak Gucci Mane.
0: Czarnego meteora. Nie zgodę srebrnego.
2: Czemu?
0: No bo ja się z Jeremiaszem specjalnie nie lubiłem. Mieliśmy dwie nieprzyjemne sytuacje.
2: Jakie?
0: No, myślę,
1: opowiedz.
0: Że... Nie wiem, czy będę to po prostu...
1: Opowiedz.
2: No nie, nie masz wyjścia.
1: Musisz.
0: Poszedłem sobie, wiadomo, po hot doga. Ja mówiłem u niego oczywiście, jak to Jeremiasz, no z tego faktu, bo wyjątkowo niepocieszony, myślę, jego jak cała aparycja się nagle zmieniła, pojawiła się irytacja, no dobra, no i robi mi tego hot doga, czekaj.
2: Bo chciałeś na ciepło.
0: Nie.
2: On nie lubi, jak chciałeś na ciepło.
0: No nie, no to trudno, no, no przykro mi, w sensie, no okej, okay, no już nie będę tutaj tej myśli kontynuował akurat. No i widzę, że nakłada mi tą barówkę, ale na tym grillu wtedy, zostały tam trzy parówki małe, chyba zamawiałem wtedy, i taka jedna parówka, która widać było, że była na tym grillu co najmniej 15 godzin, no była cała pomarszczona, po prostu kolor to był już...
1: I dał ci najgorszą parówkę.
0: Tak, powiedziałem, że ja tej nie chcę, że mam jej zrobić na nowo, no bez przesady. I on tak... wyciągnął tą parówkę i tak trzymając ją w tych szczypcach takich, rzucił ją do kosza, no się gdzieś tam odbiła, w ogóle nie trafił tego kosza.
2: W ciebie rzucił.
0: No nie, no na ziemię rzucił, normalnie później cała była tłusta, bo tam spojrzałem tak z góry.
2: Widzowie, stół nam ucieka.
0: Tak, no i no w każdym razie jakaś ta moja reakcja, uważam, że całkowicie słuszna, spowodowała, że później już mi nie odpowiada nawet na dzień dobry, co jest bardzo nietaktowne, że tak powiem, co najmniej.
1: To jest pierwsza sytuacja, a druga?
0: No ta druga właśnie to wynikowa, że mi nie odpowiada, nie odpowiada na dzień dobry.
2: Czyli sytuacja ciągła.
0: Taka ciągła, rozwijająca się, więc ja do tego ręki nie przyłożę, albo inaczej zostawiam wam tę decyzję, ja będę umywał ręce. Zaczęła
2: lekceważyć swą panią. Piszcie.
0: Żegnamy się z naszym wspaniałym współprowadzącym Szymonem. Myślę, że żegnamy, ale tylko na chwilę, bo tutaj teraz przebój przygotowany przez Bartka właśnie ślizguje się na antenę.

0: jest kto?
1: Chcę sobie do was pogadać. Hałastra też w sumie bardziej mówi niż śpiewa. Czy lubicie Hałastra?
2: My czy słuchacze?
1: I wy, i słuchacze.
2: Słucham? A, przepraszam, nie ten kliknąłem.
3: Nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów.
4: Moja aura jest na minusie. Nie wiem, jak długo jesteście w stanie tak rozmawiać właśnie w tym stylu.
1: Długo, chyba.
4: No właśnie w takim, powiedzmy,
1: przez w zasadzie jest tak z automatu. Aha, że w slangu młodzieżowym nawijać.
4: Tak, znaczy normalnie tak próbuj rozmawiać.
2: A, taka nawijka.
4: Taka nawijka, wiesz.
1: No to spróbujmy do końca wejścia, tak mówimy od teraz.
2: Slay.
1: Wariacie, kochany.
4: No w sensie, no to wiecie, to jest real talk, FR. To się nie ma co...
2: Bez czapy normalnie?
4: Nie ma co się tym przejmować, bo to wszystko jest takie z czapy dla beki. No i wiecie, no trzeba...
2: Nie no, zważka na słowa.
4: Trzeba mieć czombrę, żeby było w opór, no. Jakby to jest taka nawika.
1: Jedno nie istnieje bez drugiego.
2: Ja stary łodzie śpił kolot zaraz.
4: Po prostu wyszpąciłem i używam XD. No to jest tak, mówimy tym językiem, to bądźmy przy tym jak najbardziej poważni.
2: Mocno, mocno.
1: Wow. Było potwornie mocne. Nie obyło się bez 6-7, to jest...
4: Tak, tak, no to jest akurat...
2: No, przykra sprawa akurat.
4: To jest akurat przykra sprawa. Przykrą sprawą jest też to, że papież notorycznie robi 6-7. To jest jakaś...
2: Nie,
4: po prostu...
2: to jest piekielna aura.
1: Ktoś robi.
4: O, to jest, nie,
2: a tu stwarzy zrobił.
4: Jak Siemoniak zrobił 6-7, to myślałem, że...
2: Siemoniak zrobił...
4: Ja z nim rozmawiałem kiedyś.
2: I mówię mu, stary, nie rób tego.
4: Jak sobie wyobrażę, jak on robi to 6-7, to po prostu, no wiecie, tam po prostu straci pewnie przytomność z zażenowania, tak z cringe'u.
2: Jak Lech Wałęsa jesteś taki.
4: No to jest po prostu, jak to było, Justin Maxing. Wiecie, co to znaczy?
1: Nie.
2: Wiemy, wiemy.
4: To jest zwykły Justin Maxing.
2: Tak wygłupianie się tak
4: skupić na tym slangu, bo troszeczkę tracisz ja, kontakt
1: tak,
4: z bazą powoli.
1: Ja trochę tracę, to prawda. Już nie ogarniam tych nowych słówek.
2: Połączenie słówka Jester i Maxing.
4: Tak.
2: Tak, masz Lux Maxing.
1: Sprawdzę.
2: Dobrze, to jakby sprawdzę to...
1: Mam powiedzieć do anteny? Czy
2: poczekamy. No jak znajdziesz coś ciekawego, to masz powiedzieć.
1: Chcę przeczytać definicję Jester Maxing.
2: No dawaj.
4: Definicja.
2: Ale po jakimś języku takim ciekawym.
4: No, brat nie jest na funkcji z młodzieżowymi słowami.
2: No.
1: Wyskoczył mi jakiś...
4: Tak samo może być Luke Maxing, ale...
2: No mówiłem właśnie.
4: Nie,
2: to nie jest to.
4: To nie jest to.
2: Może być Luke Maxing, ale może być też na przykład...
4: Gun Maxing.
2: Gun Maxing, tak, ale...
1: I co to jest Jester Maxing?
4: No co to znaczy Jester?
2: Średnio wieczu...
1: Stańczyk, tak?
4: Pajac, no. Pajac. Maxing.
1: Aha, może... że robię z siebie debila. Okej.
2: Okay. Maxing.
1: Naprawdę miałem to wyszukiwać?
4: No nie domyśliłeś.
1: I zobaczyć to, co mi wyskoczyło? Musiałem to przeżyć?
4: Chyba, no musiałem się wydać na taką drogę obrać, żeby poznać to niezwykle ciekawe nowe określenie młodzieżowe.
1: A tak się mówi w Polsce? Czy...
2: Kurka.
4: No my mówimy z Bartkiem. Jakby używamy tego tutaj w naszym codziennym...
2: No a jakby nie patrzeć z nim w Polsce, jest Polakami.
1: Okej, okay, to trochę goj Maxing akurat.
4: Nie jesteś uprawniony tutaj do takich oskarżeń akurat. Kto jak to?
2: Najpierw sprawdź, czy jesteś gojem.
4: No, czy jesteś gojem w czacie GPT?
2: Ej, Michał, twoja sprawa stara sprawdza, czy jest gojem w czacie GPT.
4: Moja stara? Myślę, że to dobrze podsumowuje, jest to już przywołane nas temat, ale... No i uważam, że to jest ten slang taki młodzieżowy teraz jest lepszy niż to, co było, powiedzmy, 10 lat temu na jakimś kwejku Megusta, wiecie, trollolo, no to przecież, no to były straszne czasy, jak ja to oglądałem.
2: Był derpi, derpina.
4: Derpi, derpina, no to właśnie...
1: Jezus, było okropne.
4: Ja patrzę, no... I to nie ironicznie ludzie wtedy naprawdę bawiło do rozpuku, no. Ja patrzę. Wiecie, no, trollface, tam...
2: Wiesz, że ta piosenka trollololololo, ona jest po rosyjsku, ona jest po rosyjsku i to jest w ogóle jakiś ukradziony sample z jazzowej piosenki, też rosyjskiej, Bardzo znany zresztą, z lat 60. chyba.
4: Tak, ale ma nowe znaczenie, no, okropne znaczenie. Jakie tam jeszcze były takie postacie?
1: To było naprawdę straszne.
2: Był Milord.
4: O, Milord, no.
2: Ja kiedyś, jak miałem jeszcze karierę moją streamerską i robiłem streamy, to jako moja miniaturka do live'ów było właśnie Milordzie, jak trzyma ten kielich z winem i ma ten swój kurwa cylinder.
1: Ja pierdolę.
4: Nie.
2: Byłem trochę defist w tych czasach.
1: Znajdziesz to?
4: Właśnie, no pewnie. Nie padło nasze tutaj autorskie. Znaczy,
2: to jest chyba sprywatyzowane, ale...
4: Określenie nowomowy młodzieżowej Diffie.
1: Diffie jest mocne. Diffie akurat szerze.
4: To tego nie
1: propaguje.
4: To tego nie powiemy. Nie podamy znaczenia. Nie będziemy tutaj osobom nieuprawnionym rozdawać tej sposób. No wiecie, to jest taki w pewien sposób D-word.
1: Tak.
4: Więc jeśli nie dostałeś tego od nas, no to dla ciebie jest zwykłym D-wordem.
1: O Boże.
4: Jeszcze zanim rozerwiemy się trochę muzycznie, to Bartek, do rozluźnienia, co tam masz przygotowane jeszcze w playliście, powiedz nam.

0: Ninja on some get rich shit. As he gets older, he gets colder.
1: Wesele Figara. Ale też, nie wiem czy wiecie, jest taki fanpage na Facebooku, historyczne memy.
2: Tak, zabawne.
1: Historyczne memy zazwyczaj. Ale jest taki mamut, on robi trrrr. W każdym razie Łukasz bodajże ma na imię admin tego konta, ma kota i ten kot ma na imię właśnie Figaro. I on bardzo często go postuje na takiej prywatnej grupie fanów jego, chyba, bo też tam jestem i często idę tego kota. On robi takie śmieszne pozycje.
3: Tak. Mam mocną historię.
1: Kręci. Słucham.
3: Mój historyk z liceum postuje na Facebooku listy miłosne do swojego kota, w stylu erotycznym często.
1: O. To ciekawe. To jest trochę jak Wisława Szymborska, jak jej mąż umarł. To...
4: Czy Wisława Szymborska była furasem?
1: Napisała taki wiersz, że jest kotkiem.
4: To jest dobre pytanie, bo wiecie, no,
1: Wisława
4: Szymborska urodziła się teraz. No kto wie, no, to nie jest jakby pewne, że Wisława Szymborska nie byłaby furasem.
1: Jak urodziła się teraz, to bym...
4: Ciekawe, jaką miałaby fursona, to ja ostatnio się dowiedziałem takich znaczy.
1: Ale młodzieżowe słowo, faktycznie kolejne. Fursona pani Wisławy Szymborskiej. To jest ciekawe pytanie. Szkoda, że jest otwarte. Jak było zamknięte, to było trochę lepiej. Ale...
3: Spytajmy mądrego.
1: Trudno.
4: Spytajmy asystenta tutaj naszego lokalnego. Plany tak, techniczne wprowadzam.
3: Mamy go na łączach, naszego eksperta?
4: Tak, będzie, już, ale planuję, myślę, już. To jest taki insight techniczny tutaj dla słuchaczy, wcześniej dla członków Radny Mateusz, że warto by było, żeby tutaj na tym kompie był asystent permanentnie odpalony, taki wiesz, customowy, ChatGPT asystent. Tam zawsze piszesz, jak zrobić to.
3: Tak, dobra, taki zaprogramowany. Taki,
1: no, że już, przydałby się, to prawda.
4: No. Wiesz, odpalam sobie rano pasmo i jak mam się zrealizować. I mądry wszystko ci odpisuje, bo już jest. Są te odpowiedzi.
3: Dobra.
4: No to trzeba chyba zawnioskować, żeby Kamil podejma zajął się takim...
3: To w sumie nie jest chyba dużo roboty.
1: Coś tak? Się ładuje, chłopaki. Tutaj
3: Można z nim pogadać z czatem.
1: Aha.
3: Na żywo.
4: Aha. Wiecie, że coraz więcej osób, to jest dla mnie troszeczkę pojebane.
3: Rozmawia z czatem GPT.
4: Tak, nie, w sensie w takim kontekście relacji, w sensie, że traktują czatem
3: tak,
4: GPT.
3: Tak.
4: I to jest naprawdę w tym pokoleniu, powiedzmy...
1: Hej, słuchaj, jaką fursonę miałaby Wisława Szymborska?
4: Proszę bardzo, pytanie.
5: A, to jest świetne pytanie. Wisława Szymborska była znana ze swojej precyzji i oszczędności słowa.
1: Nie burszone, tylko fursone. Jak masz fursut, albo furasem jesteś, to masz fursonę. Jaką by miała Wisława Szymborska?
5: A, jasne. Dzięki, że to wyjaśniłeś.
1: Nie ma sprawy.
5: Wiesz co? Myślę, że ona miałaby taką fursonę, która byłaby bardzo stonowana, trochę może jak kot, który czai się w cieniu, z dużą elegancją, ale jednocześnie takim spokojnym, nieuchwytnym wdziękiem. Myślisz, że to by pasowało?
4: Nie, dobra.
1: Nie, zmień to.
4: Nie, po prostu musimy dojść do tego sami, bo to są jakieś kompletne brany.
1: No, zmień to.
4: Co?
5: Jasne. Nie ma problemu. Wróćmy więc do tego, co czuliśmy.
4: A on mnie posłuchał?
5: Jak myślisz, jakie cechy chciałbyś, żeby ta fursona miała? No jakieś powiem, konkretne zwierzę?
1: No ja się ciebie pytam.
5: Jasne. Czyli chcesz po prostu zachować to w takim bardziej intuicyjnym kierunku. Daj znać, jeśli przyjdzie ci do głowy jakieś zwierzę lub symbol, który cię kręci, a razem to dopracujemy.
4: Symbol?
1: O, stary, co ty gadasz?
4: Właśnie...
1: Ty masz to wymyślić.
4: To chyba Akinator jest lepszy od tego.
5: To już ogarnę. W takim razie pomyślę nad czymś, co oddaje ten jej specyficzny spokój i wnikliwość. Może coś w rodzaju sowy? Dam ci znać, jak coś wyklaruje.
4: Dobra, nie, skończmy to.
3: Ale zmogował nas, powiedział, że nie, wróci jak się zastanowi.
4: Nic nie zrozumiał. Kompletnie nic nie zrozumiał, nie zrozumiał
3: ale
4: kontekstu.
3: To jest ogólnie problem, bo to samo wyszło na rozmowie na temat bycia gojem. Że ChatGPT też nie rozumiał tego słowa i rzucał złośliwie inne. Rozumiałem.
1: Ale też była kiedyś rozmowa.
4: No, przed tym jak go zapytałeś.
3: Nie, no wiedziałem co to znaczy, on nie wiedział.
4: Okay. Ja pamiętam inną wersję troszeczkę.
1: Była kiedyś rozmowa o katastrofie smoleńskiej między dwoma chłopotami.
3: A była, tak.
1: Na antenie Radia Meteor z...
3: tak, to prawda.
1: Udziałem Kuby Lufy. Też wtedy nie popisałeś ani jeden, ani drugi w sumie.
3: Nie, ale później zadaliśmy pytanie o strefę euro w Grecji. No. I się nie zgodziły. Jeden powiedział, że dobry pomysł powinni, a drugi, że nie.
1: A potem doszli do konsensusu, że zły.
3: Tak, rozmawiał? Jeden przekonał drugi. Dwa, czaty, dwa modele językowe GPT. Aha.
4: To możemy zrobić jakąś reedycję tego pomysłu.
3: Na przykład, żeby się zdisowały rapersko.
4: Tak, że jedna osoba powie, że jest najlepszym beatboxerem, najlepszym freestylerem w historii, drugi będzie miał to samo, no i pierwszy zacznie. Myślę, że to jest dobry eksperyment do przeprowadzenia, ale na różnych modelach językowych. Powiedz, że ty, Bartek, masz czata, czy tam Gemini, ja na odwrót wezmę. Możemy coś zrobić.
1: Dobrze,
3: pomyślałem. Dawaj, dawaj.
1: Teraz?
3: Teraz.
4: Tak, tak.
1: Dobra.
4: Bo już naprawdę...
3: A w międzyczasie masz podgłośnić podkład.
2: Wtedy Bóg rzekł do niego.
1: Jasne.
2: I ja wiem, że uczyniłeś to
1: w procesie telefon? Serca.
2: To też sam ciebie powstrzymałem od wykroczenia przeciwko mnie. Dlatego nie dopuściłem, abyś jej dotknął.
4: Dobra, czekaj, aha, bo my tutaj co czas jesteśmy dobra.
2: Teraz temu człowiekowi, bo jest on prorokiem i będzie się modlił za ciebie, abyś pozostał przy
4: sobie.
2: Jeżeli zaś nie zwrócisz, wiedz, że na pewno nie minie śmierć ciebie i
1: przyjdzie. Słuchaj, będziesz teraz gadał z drugim człowiekiem o tym, że jesteś najlepszym freestylerem rockerskim na świecie, w historii, a on będzie próbował przekonać, że jest inaczej. Ale masz się tak,
4: freestylera najlepszego w Polsce, który na co dzień, co wieczór jest w takiej bitwie freestyle'owej i musisz przeciwnika. Mędziesz rozmawiała z innym czatem i myślę, że agencja mężczyzna stara się zrobić to najlepiej potrafić.
2: Oczywiście moją siostrą, jako córka ojca mego, lecz z innej matki. Mimo to została moją żoną. Gdy więc Bóg kazał mi wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę, rzekłem do niej, wyświadczysz mi przysługę, gdy tam, dokąd przyjdziemy, będziesz mówiła o mnie.
5: Drugiego, kto miałby tę siłę, ten styl. Każdy wers to historia, a ty próbujesz, ale nie dogonisz. Ja jestem mistrzem tu i teraz, w każdym momencie.
2: Po czym rzekł, oto kraj mój przed tobą. Zamieszkaj, gdzie ci się
5: już
2: podoba.
5: Kończę. Dzięki, że mi przypomniałeś.
2: Daję
5: jak będziesz chciał jeszcze
2: 1000 sztuk srebra. Niechaj to będzie dla ciebie dowodem, że jesteś bez winy wobec wszystkich, którzy są.
4: Zacznij freestyle w stronę czata GPT.
2: Abimeleka, żony jego i jego niewolników, aby mogli mieć potomstwo. Bóg bowiem dotknął niepłodnością wszystkie łona w domu Abimeleka za Sarę, żonę Abrahama.
5: Ja w każdym słowie mam ogień, mam siłę i to jest bitwa, w której zawsze wygram.
2: Oddalenie
5: to mój świat, mój freestyle, mój rytm.
2: Wreszcie Pan opowiedział Sarę łaskawość, jak to obiecał i uczynił jej to, co zapowiedział.
1: Ty nie.
2: Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki
4: odpowiedz
2: Bóg znaczył.
4: Abraham
2: dał swemu synowi, któremu Sara urodziła, Izaak. Abraham obrzezał Izaaka, gdy ten miał 8 dni, tak jak to Bóg mu przykazał.
4: Jak słyszysz freestyle, który zaraz poleci, odpowiedz na niego, możesz teraz tego
2: swojego. Sara mówiła, powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny. I dodawała, cóż by się ośmielił rzec Abrahamowi? Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża. Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama, wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem.
4: Dobra, słuchaj teraz to powiedzenie rapu. Słuchaj rapu i jak poleci to
2: dobrze? A wtedy Bóg rzekł do Abrahama, niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o swojej niewolnicy. Posłuchaj jej.
3: Może dwa te same modele się dodały. Ja się wsłuchałem w Biblię, przepraszam.
4: Nie ma problemu, ty tak wyrób, bo jest to niewolny eksperyment, no.
2: Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, składając jej na barki i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beerszeby. A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc, nie będę patrzała na śmierć dziecka. I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać.
1: Miałem pojechał znowu.
3: Ja też bym pojechał.
4: Ale to jest tak trochę w jedną stronę, myślę teraz. Szczególnie teraz tam.
3: Możliwe.
4: Ja bym akurat gdzie, to zabrzmi niestety tak...
2: Bo uczynię go wielkim narodem.
4: Dla niektórych może niestosownie, ale tam bym umierać nie chciał.
2: Ujrzała studnię z wodą. A ona poszła, napełniła buku.
1: Nie, no jest parę lepszych miejsc, w których można
3: no
1: pomyśleć.
3: Tak. No jest parę lepszych, ale też myślę, że jest parę gorszych.
4: Nie, myślę, że to jest tej ostatniej, wiecie,
1: zaszczole. Jakaś taka
3: prosta,
1: umierać.
3: Na przykład, nie wiem, rzucie golf, trójka potrąci na pasach. To też jest takie, wiesz, bo to jest...
4: Ale właśnie nie, że wolałbym tym golfem niż umrzeć w Sudanie, gdzieś tam w jakimś regionie Darfuru, no naprawdę, no.
3: Okej.
4: Okay. Właśnie no chyba się nie da po prostu gorzej, bo ta sytuacja tam to jest jakiś po prostu absurd, ale zobaczyłem troszeczkę z tematu, my wrócimy do naszego poprzedniego tematu.
3: No, tak, no, tak. Mieliśmy temat i
1: skończył,
3: wrócimy.

Brałeś jakieś lęki? Brałeś jakieś leki? Czemu jesteś pojebany, buddy? Dlaczego nikt mnie ciągle nie rozumie? Każdy myśli, że żartuję, kiedy mówię, że muszę kogoś zastrzelić. Zrobiło się dziwnie, nie no to był żart. Chcesz mi złamać serce, to je łam, byle szybko. Przepraszam wszystkie miłe panie za słownictwo, ale muszę przyrzec, nigdy nie zatańczę z byle dziwką.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radio Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: takiej muzy z wami wracamy. Słuchacie Radia Czwórka.
1: Radia Czwórka, jesteśmy troszeczkę bardziej już świeższy. Byliśmy na świeżym powietrzu, a to był Dezek Kary z albumu Imperial. Jeśli ktoś mnie słuchał, to gorąco tutaj polecamy, jako dział muzyczny. To jest część magnozowa. Z racji tego, że wszyscy jesteśmy członkami działu muzycznego, jesteśmy w radiu, więc
2: byłem.
1: Możemy sobie...
2: Lufa już chyba nie jest.
0: Ja byłem w tym dziale. Może wbrew wszelkim plotkom, sam z niego odszedłem.
1: Ja nikt nie byłem w dziale
0: muzycznego. Ja byłem, ja się dostałem.
1: Byłem na rekrutacji do działu muzycznego, którym podejrzewam do Radio Meteor i nie zostałem przyjęty, bo według ówczesnego szefa tego działu moja muzyka nie pasuje do ramów.
0: Wiesz, na czym ja zostałem przyjęty?
1: Dlaczego?
0: Na rosyjskim postpunku, że się mega na nim dobrze znałem i do teraz bardzo dobrze się na nim znam.
2: Ale tylko na etycznym. Tylko tym etycznym.
0: No już teraz muszę wybierać, ale wtedy jeszcze nie było tego dylematu.
2: Okay.
0: Wtedy już byłem młody i pisałem wiersze, ale też nie było wojny w Ukrainie, to prawda. Więc ten wybór był taki, wiesz, prostszy. Teraz jest trudny, choć ostatnio przyznam się, że wracam do tego, ale zauważyłem, że wyewoluowało to u mnie w takiego swego rodzaju guilty pleasure. A mam bardzo miły nawyk z tym związany, to znaczy jak odpalam sobie moją playlistę z rosyjskim postpunkiem, która trwa 25 godzin, przypominam sobie początek i koniec jakiegoś utworu, po prostu bardzo mi się podobał, muszę go w tym momencie znaleźć i się przebija. Miałem taką sytuację przedwczoraj.
2: Fantastycznie.
0: Tak, i ten...
2: A jak nie możesz znaleźć...
0: Ten utwór nie poleci, bo nie mamy go w barze pewnie.
2: Jak mi powiesz, to ci puszczę, ale jak nie możesz znaleźć informacji o tym, czy dany twórca, czy też dany kawałek...
0: Nie, szazam, nie, miałem w głowie tylko ten rytm, ale nie byłem w stanie go nijak...
2: Ale nie, mi chodzi... Jezus, mogę dokończyć?
0: Nie.
2: Nie mogę. Jak nie możesz znaleźć informacji o tym, czy jest przeciwko, czy za ewentualnie wojną na Ukrainie, to tak zachowawczo nie słuchasz, czy jednak bierzesz na dobre słowo?
0: Na zaufanie wziąłem jednego wykonawcę, to był Skryptonit.
2: Pokaż mi to jeszcze raz.
0: Co?
2: Pokaż mi to jeszcze raz.
0: Tak, pokażę ci to. Takim wykonawcą był Skryptonit, tutaj również serdeczne polecenie ode mnie. Skryptonit, raper z Kazachstanu, dość duży na jak na tamtą scenę, ale też w Europie dość rozpoznawalny. Z nim on bardzo długo nie chciał się określić, aż w końcu na jednym koncercie poprosił o minutę ciszy dla ofiar w Kazachstanie, bo to był ten czas, i dla ofiar w Ukrainie, i to tak wtedy internet taki, który jest w to zaangażowany, trochę odsapnął. Ale na to już też były pewne przesłanki, bo jeżeli ktoś śledził uważnie, to po wybuchu wojny swój label z Rosji przeniósł do Kazachstanu.
1: Ogólnie, jak już mówimy o takich...
0: No, tutaj jeszcze tylko dokończę, co ciekawe, odszedł z labelu nazywającego się Gaz Golder, którego założycielem jest taki trochę z wyglądu rosyjski Sokół, raper Basta, który teraz robi mega prorosyjską muzę i z tej okazji miał beef z innym rosyjskim raperem, który z kolei bardzo otwarcie wyjechał i ma takie słynne nagrania, jak na koncercie klęcz na kolanach i błaga naród ukraiński o wybaczenie. To jest raper Face, taki trochę Lil Peep rosyjski. Oni mają ze sobą beef z tego względu, że Basta dograł się na piosenkę, która bardzo wychwala Rosję i tak ochoczo ich zapala do działania.
1: Bardzo takie anarchistyczne tutaj zachowanie, szczególnie w takim kraju jak Rosja. Ale jak ty mówiłeś właśnie o takim postawieniu się, powiedzmy, w geście protestu, kiedy to sklepy wycofywały się, wiecie, z sprzedaży w Rosji na przykład.
0: McDonald's ponownie zarejestrował znak towarowy w Rosji.
1: Przecież to jest dla mnie już taka po prostu taki cynizm oszon, wielki hipermarket w Polsce, z Francji pochodzenia francuskiego. Nie wycofał się właśnie z Rosji.
0: A Francuzi mają dużą słabość do Rosjan od zawsze.
1: W międzyczasie, w tym samym momencie, kiedy trwa wojna cały czas na Ukrainie, to w polskich sklepach był moment, kiedy na tych terminalach w kasach samoobsługowych po dokonaniu tam transakcji, po przełożeniu karty, wyświetlała się jeszcze tam jedna plansza. Czy chcesz przekazać jakiś tam datek na
3: dzieci w Ukrainie. I wiesz, jednocześnie są w Rosji, w tym kraju, gdzie odpowiada za te...
0: Zbierają takie dodatki.
3: No, dla mnie po prostu okropne i zawsze to daje na nie. Co się to nie wynika z tego, że nie chcę pomagać dzieciom w Ukrainie, ale uważam, że to jest po prostu cyniczne i to jest taka hipokryzja okropna.
0: No, to nie jest dobry pomysł.
3: Nie, więc nie pozdrawiamy Oszą. Nie
0: kupujmy. Zarządzamy jako radiomator bojkot Oszą. Ja tak się trochę przyznam szczerze z grzechem, ale rozmarzyłem o Francji.
3: Bardzo lubię Francję, szczególnie te rejony poza Paryżem, bo dopiero wtedy widać ten taki prawdziwą Francję.
0: Ja byłem raz we Francji, ale takim dość niewdzięcznym po prostu postoju w drodze.
3: To ja bym naprawdę polecał odwiedzić dwa rejony. Ja sam nich nie byłem, ale tam planuję już te wycieczki. To jest rejon Normandii, to jest naprawdę świetne miejsce, wszystkie klify, te historyczne plaże z II wojny światowej. A drugi rejon Francji, tak ogólnie tych wszystkich terenów przygranicznych, czy z Niemcami, Belgią, na przykład, czy te wszystkie były okopy z I wojny światowej. No to są fenomenalne miejsca, wielkie dziury, no tam czuć, że w tych miejscach zaczęły się gigantyczne bitwy.
2: Ja będę trochę woke i polecę Paryż, mi się podobał. Ja byłem,
0: ja chciałem tam zamieszkać kiedyś, tak szczerze, ale w takim jakimś dziwnym etapie swojego życia.
2: Mieszkałem...
0: Myślę, że to może być mój kryzys wieku średniego.
2: Byłem tam, w takiej podparyskiej miejscowości Aquileia. I tam 20 euro kosztował mnie Airbnb za dwie osoby.
3: Przyjemne ceny, ale jak daleko miałeś wtedy do...
2: No to były 3 przystanki metrem.
3: Aha, no to... A to w takim razie...
0: To mega spoko.
3: 3 przystanki metrem do tych takich, powiedzmy, zewnętrznych okręgów Paryża, czy do tych takich 20?
2: No tak, powiedzmy, że dałeś tam wysiąść.
3: No to spoko. No jak ja byłem w kwietniu w Barcelonie, to ceny tych właśnie Airbnb czy bookingów nawet 40 minut metrem od centrum to były jakieś kolosalne koszty po 600 1500 zł za noc.
0: Ale ja w ogóle po tym jeżdżeniu, ja w każdym mieście, w którym jest metro, zawsze się przejeżdżam tym metrem i tak low-key, to jak jest dobrze rozwinięte metro w mieście, to generalnie ten nocleg naprawdę można zaryzykować.
3: Aha, no,
0: i nie trzeba go jakoś tak mega szukać, to można naprawdę zaryzykować.
3: Nie wiem, czy ktoś z naszych tutaj słuchaczy, mam słuchaczy?
2: Pięciu.
3: Czy był ktoś kiedyś w Barcelonie w metrze? Jeśli tak, to pewnie wie, że te automaty, które kupuje się w bilety, są tak nieczytelne, że w zasadzie nie wiem po tygodniu tam, jak się kupuje bilety i jaki bilet powinien kupić. Naprawdę, no, to jest chyba najgorsze rozwiązanie systemów w metrze. No nie wiem, po prostu jakiś kupek to wymyślił.
2: Wiednie jest bardzo fajne metro. Ja swoje
3: nie byłem. Największe wrażenie na mnie zrobiło metro w Kijowie.
2: No to nie byłem.
0: O, chciałbym pojechać.
3: Tam jest najgłębsza stacja metra. Najgłębsza stacja arsenalna. Jedzie się 10 minut schodami ruchomymi w dół.
2: Ale z porządku. Fajnie.
3: W sensie, gorzej jak się śpieszysz, bo no trochę to nawet biegnąc po tych schodach i tak to trwa.
2: No to domyślić się można.
0: Pokochałem Warszawę za metro w moim słoikowym epizodzie, który trwał kiedyś. Mieszkałem przez miesiąc w Warszawie.
3: Gdzie mieszkałeś miesiąc w Warszawie?
0: Jak robiłem praktyki sobie, to pojawiła się taka okazja, żeby zrobić praktyki w firmie farmaceutycznej w siedzibie w Warszawie i mój tato tam pracuje i pojechałem i przez miesiąc sobie wynajmowałem akademik w Warszawie i tam mieszkałem. Zakochałem się wtedy w metrze i tamtego czasu w każdym mieście, w jakim jestem, przejeżdżam się metrem i to w Warszawie. Miałem akademik na niedaleko wyścigów.
3: Obok czego?
0: Wyścigi.
3: Jak to jest stacja metra najbliższa?
0: Najbliższa Wilanowska i...
3: Aha, czyli M2.
0: Nie, i jeszcze Służewska chyba? Nie pamiętam.
3: Nie, to była druga linia.
0: Ale czekaj, bo ja sobie zaznaczyłem tą lokalizację, bo to było dla mnie fajne i sobie Na mapie zaznaczę miejsce, w którym kimałem.
2: Poczekamy.
0: Tak, ja już to mówię, bo to jest...
2: Ale w międzyczasie, no metro. Fajne jest w Wiedniu, bo nie wiem, czy trzeba było mieć, ale ja miałem taką aplikację dedykowaną temu.
0: Na Służewiu miałem akademik pomiędzy niedaleko toru wyścigowego, wyścigów konnych Służew i niedaleko Kopiec Fila.
2: Okay.
0: To jest fajne miejsce, ale bardzo mało osób wie, że ono istnieje. Nie wiem, co to jest. To jest uzbecka restauracja, do której chciałem się nie poszedłem. Która nazywa się Samarkand.
2: Ja tam pójść.
0: Poszedłem. Bo nie chcę tam wrócić do tego akademika na noc, na przykład jeden.
2: No się to
0: fajnie to wspominać, bo zmarzyłem się.
3: Metro, tak, metro. Ja jeszcze bardzo bym chciał odwiedzić metro moskiewskie. No teraz najbliższy czas no, nam się to nie uda, ale no stacje, po prostu wnętrza tych metr w Moskwie są po prostu jakieś no co najmniej fenomenalne i unikatowe i ogólnie to genialne.
0: Warto powiedzieć, że metro w Rosji zaczęło bardzo wcześnie powstawać, bo już w latach 20. ubiegłego wieku.
2: Jakbyście musieli wybrać, to Metro Boomin czy Metro Polski Zespół Metro?
0: Nie znam polskiego zespołu Metro. Ja znam piosenkę, którą zaraz posłuchamy. Jest to piosenka, na którą polecam zwrócić początek i koniec, bo sprawiły mi niezły zawrót głowy. Tak odstąpił sobie.

0: No tak właśnie uznaliśmy, że chyba musimy troszeczkę wrócić do tego, czym przywitaliśmy was na początku.
1: Ten podgłód, ale...
0: Nie, na początku audycji troszeczkę musimy być bardziej energiczni, bo no zważywszy na tą porę, no sami też zasypiamy, a no, chyba chodzi o to, żeby właśnie jeszcze nie spać.
1: Tak, zazwyczaj no,
2: słuchaj się. Miło byłoby
1: teraz, nie spać. Szczególnie, że teraz jest sesja, nie? To,
2: myślę, to nie będziecie spać.
1: To jest doskonała opcja, żeby włączyć Radio Meteor teraz do, nie wiem, licencjata, na którym teraz siedzicie, pewnie większość.
2: Nie, już nie siedzicie. Jeżeli nad nim siedzicie, to...
0: Odłóżcie to.
2: To nie, bez przesady.
1: Ale jak już siedzicie, to już...
2: To nie siedźcie.
1: To włączcie, to chociaż słuchajcie.
0: I wyłączcie tak. Po prostu.
1: Prawda. A jak się uczycie, na przykład jutro jest egzamin, no to trochę gorzej. Już jednak
2: też
1: trzeba...
2: Się nie uczcie.
0: No ja mam jeszcze plan taki, żeby po powrocie sobie pokać gierkę.
1: Ja bym sobie odgrzał pizzę low-key, ale nie wiem, czy nie będzie za głośno dla moich współtowarzyszy brani.
2: Ja chyba też sobie pobrałem gierkę. Pobrałem ostatnio, przejrzałem moją kolekcję gier na Epiku darmowych, które odbierałem regularnie przez jakiś czas. I low-key jest tam parę fajnych tytułów. Teraz pobrałem sobie Outer Worlds, ale nie spodziewałem się, że ma tak kiepską grafikę ta gra. I trochę mi się to nie spodobało. I pobieram jeszcze Death Stranding.
0: No to nie będzie dobrej grafiki.
1: No niestety, możesz się...
2: To znaczy?
1: To jest taka grafika na twoje możliwości komputerowe. Akurat.
2: Nie, w Outer Worlds nie, bo gram te nierozszerzone, te nie zenchantowane.
0: Musiałbyś Kuba sobie pograć na przykład jakiegoś God of War'a czy coś, że grafika jest dla ciebie istotna. No,
2: nie odpali mi
1: tego nowego.
2: Nie, nie jest, właśnie wymawiam sobie, że nie jest, bo póki co w najbliższym czasie nie kupię sprzętu do grania, chociaż dzisiejszy wieczór, szczerze mówiąc,
0: no, ja naprawdę...
2: sprawił, że uznałem, że kupię sobie niedługo sprzęt do grania. Taki z prawdziwego zdarzenia.
0: Grałem w God of War'a na PlayStation 5, to była pierwsza gra, którą grałem, bo no, taką kupiłem konsolę, to po prostu byłem, nawet nie wiem jak to opisać, no, przecież te gry są takie ładne teraz.
2: Co są?
0: Te gry są takie ładne.
2: No są. No nie mogę w nie grać,
0: no, to taki trochę właśnie wcześniej był dział muzyczny, teraz jest dział gier i technologii, tak. Wcielamy się w naszych ulubionych redaktorów.
1: Redaktor Bołtacz.
0: Dokładnie. No i tak sobie gadamy o tych gierkach. Z jakichś polecajek, nie wiem, bo no, nie mam za bardzo czasu teraz na gry. Nie wiem, co warto teraz grać, ale... no czekamy wszyscy do listopada, bo wszystko.
2: Tak. Czy na listopada?
0: Bo wychodzi GTA 6.
2: A, to się tworzy na program. Zresztą chyba przelej już ale goryczy i wtedy kupię
0: myślę,
2: sprzęt.
0: Że ta gra nie będzie dobra?
2: Myślę, że kupię wtedy sprzęt do grania.
0: A, no to myślę, że to będzie warto.
2: Właśnie Stalker 2 na mnie czeka i...
1: A to akurat nie warto.
2: Ale warto, bo nie, słuchajcie.
0: To nie jest ten Stalker...
2: Nie mów mi tak, proszę.
0: Przywykłeś, to nie są te oryginalne pierwsza część, druga część.
2: To nie jest ja najbardziej lubię trzecią część.
0: No to nawet nie jest to. No nie, no nowy Stalker nie spełnił twoich oczekiwań.
2: Uwielbiam Stalkery, to jest w ogóle moja, jeżeli miałem wskazać jedną grę mojego życia, to jest Stalker ze Pripeci. Byłbym w stanie speedrunować tą grę na live'ie.
0: Ona zaś przyrządziła się szacunkiem.
2: No, byłbym w stanie uspeedrunować tam, no serio, tą grę kompletnie.
0: Ale no, też nad tym się zastanawiałem, szczególnie z tego powodu, że wyszła wersja na PlayStation 5. Wcześniej to był ekskluzyw na Xboxa. Tak. No, o, nie wiem, ale chyba wolę poświęcić czas na jakieś inne produkcje, też takie AAA. Na przykład na Kingdom Come 2.
2: No nie wiem, mam problem z tą grą.
0: Grałeś tą grę?
2: No grałem, ale mnie nudziła.
0: No ale gadaliśmy ostatnio, że skończyłeś Red Dead i miałeś taką serię. No myślę, że to jest gra tego typu właśnie, że po czasie jakby doceniasz te takie małe rzeczy.
2: No właśnie chyba ten low-key ten Red Dead mnie zmęczył. Mam cały czas Wiedźmina pobranego i w Wiedźmina gram sobie raz w miesiącu włączę Wiedźmina. Ale tak po tym Red Deadzie, kiedy już faktycznie zamknąłem ten etap, to gram teraz w Hadesa, bo to jest gra, która po prostu jest dla mnie opłacalna dopaminowo po długim graniu w dobrego sandboxa, ale sandboxy są już dla mnie w tym momencie nieopłacalne dopaminowo. Bo gram też Fallouta 4.
1: Policzył sobie.
2: Bo Fallout 4 jest też mega spoko i kiedyś też się w niego zagrywałem za dzieciaka kompletnie. I bez opamiętania, a teraz już tak nie robię.
0: Zagrywałeś Fallouta 4 za dzieciaka.
2: Kiedy wyszedł? Jakoś rok po tym, jak wyszedł. To było przełom podstawówki liceum. Wyszedł w 15 roku.
0: Przełom podstawówki.
2: Nie pamiętam, kiedy w niego grałem, ale robiłem z niego live na
0: Facebooku. Nie jesteś OG.
2: Czemu?
0: Bo nie byłeś w gimnazjum.
2: No nie byłem. No. Łęczuk też nie był. A ty byłeś?
0: Nie byłem.
1: Masz OG.
2: Są też kumple z 03.
1: Osiągnąłeś krzywą Lofera, Lufa.
2: Czemu?
1: Tak szedłeś tym nudnością gier, że osiągnąłeś taki pik, że już przestało opłacać dopaminowo. To tak jak podnosisz podatki i potem tracisz ściągalność.
2: No trochę tak jest. Jakby tęsknię za tymi czasami, kiedy grałem Wiedźmina i mi się nie nudził po 2-3 godzinach. To jest pierwsza gra, do której zacząłem zarywać nocki. Wiedźmin 3. Też
1: to ja dwa razy zaczynałem i dwa razy rzuciłem. Fanfak. W razem w samym momencie.
2: A nie przeszedł.
0: W którym momencie z Baronem?
1: Na Gryfie.
2: O Boże.
0: O Boże.
1: Bo. Znaczy byłem wtedy trochę mały, więc też nie chciałem się tak.
2: Nie, dobra, że
1: ale słuchajcie, bo strzelałem do niego z kuszy. Z kuszy i nic nie robiło.
2: Trzeba z kuszy i podbiegasz i go napierdalasz.
1: No dobra, ale ja sobie robiłem do niego z kuszy.
0: Rzucasz mu jakiś igmi jeszcze słaby, ale dostaje stuna, no i walisz na pizdę. No prosto.
1: Kiedyś wrócę.
2: No tłumacz się, no.
1: No mówię, że kiedyś wrócę, no.
2: Z czego?
1: Mi się nie chce.
2: No to niech ci się zachce, no litość boską w ogóle.
1: Najpierw skończę.
2: Jak można Wiedźmina nie zagrać? Ty jesteś Polakiem?
1: Tak. No grałem.
2: Matko święta, nie.
0: Tam był ten taki jeszcze exploit z tymi krowami.
2: Tak, i wybiegał bies.
0: No, to sprytne było. Nie, nigdy nie używałem tej techniki. Znaczy, dowiedziałem się o niej po.
2: Tak, jak już minął ten czas. Pasu. Jak już sandboxy stały się nieopłacalne dopaminowo.
0: Nie, ale właśnie...
2: O Michał, poleć mi sandbox, który mi się opłaci dopaminowo.
0: Sandbox, który ci się opłaci dopaminowo. No jest taka nowa gra, no, w Crimson Desert. Nie wiem, czy nie słyszałeś, a i...
2: Ale musi to być tak...
0: Ale dopamino...
2: Nie może być nowa gra.
0: Dopaminowo, myślę, że ci zadowoli w tej grze...
2: Nie, to jest gra dla gojów, wiem co to jest.
0: W tej grze można zrobić dosłownie wszystko, ja nie wiem jak to działa. W tej grze jest chyba 50 tysięcy mechanik, w sensie tutaj...
2: Tak, nie, to jest darmowa gra, ale...
0: Nie!
2: Nie?
0: Nie, nie, nie.
2: To jest jakaś darmowa.
0: To jest właśnie wielki sandbox, on jest tak wielki, że... Że jest wielki.

0: i twojemu potomstwu.
1: Rzucę za zarzut, byś podobny do Stalkera. No to są serio dobre gry, to nie jest zarzut.
2: No w sensie, tak, tylko że
1: tak myślę, że jest tego powodu przypomina właśnie tego. Piłkarskim Real Madrid.
2: Że oni tego unikają, że na, właśnie specjalnie. No bo gracze to jest tak, akurat taka grupa roszczeniowa, nie? Taka niezdecydowana, no rynek gier wygląda tak jak wygląda, bo największe szkody to sami gracze robią, no i recenzenci, to już są w ogóle kanarie.
1: Że granie z otwartym światem to już jest do...
2: Nie, ogólnie, że recenzenci growi to są takie przychlasty wszyscy, że to masakra, no.
1: A czemu?
2: No, włącz sobie jakąś recenzję albo poczytaj.
1: No się czepiają taki, co
2: no, to takie przyjemne po prostu, no każdy mankament, to się ty normalnie grasz w to, wiesz, nawet tego nie zauważysz, albo nie ma to znaczenia. A oni tutaj rozmuchają, że to jest po prostu jakaś wielka wada tej gry, że sranie w banie, no nie, no. W złą stronę poszła krytyka gier wideo.
1: Dobrze jest ich nie oglądać. My chyba jesteśmy w ogóle pokoleniem, które tego nie ogląda.
2: No już mniej. No
1: jak gadam z moimi znajomymi, to oni nie oglądają tego, po prostu kupują tą grę.
2: No to mi się zdarzy czasem i raz obejrzeć jakiś taki, powiedzmy, recenzję tylko na jednym kanale, na arn.eu, jeżeli jakaś gra mnie wyjątkowo zainteresuje, bo to jest chyba jedyny człowiek, do którego czuję taki, powiedzmy, autorytet w tych kwestiach właśnie recenzenckich.
3: Gadałem kiedyś z nim na PGA, no, jak byłem we Flash.
1: No,
3: i spytałem się,
1: co o nim mówić.
3: Musicie będzie szejmować całą audycję.
1: Nie szejmować, ale no Flashu to jest obca redakcja.
3: No dobra.
2: Nikt się nie szejmuje. To Kuba jest szejmowany i mogowany.
3: No jest mogowany, ale nie szejmowany. Spytałem się go, kiedy nowy system Error i powiedział, że chyba nigdy.
2: To jest zła informacja, to była najlepsza seria.
3: To prawda. Ale to na słowa Kuby może posłużyć też taki dowód, że TV gry upadło.
2: Ale mają godnego następcę.
3: No mają, ale też nie aż tak zasięgowego już.
1: Ja już na przykład tego nie oglądam po TV gry, no, to nie doszli.
3: Trochę nudne.
2: No się trochę wyczerpana forma to już jest na swój sposób, ale no, poziom trzymają, tego im zarzucić chyba nie można.
1: Ja bardzo lubiłem Heda kiedyś oglądać.
2: Ja lubiłem tego szefa.
1: A wiem, no historyka to dużo.
3: Ja Fangotena też lubiłem.
1: Fangoten w ogóle ma świetny kanał swój prywatny.
3: Tak.
1: I to jest świetny kanał.
3: Go lubiłem. Chociaż trochę już mógłby przestać ten AX robić. Bo on
1: no to, ale już zaczął robić takie teraz bardziej przekminione rzeczy.
3: Tak, on zawsze był taki mądry. On miał kiedyś swoją serię ubrań, Pagan się nazywała.
1: Co ciekawe, z socjologiem, z wykształceniem.
3: Tak. Kiedyś, jak byłem we Wrocławiu, to byłem pewien, że go spotkałem tam, w takiej jednej galerii handlowej, jak byłem w Nordfishu, jak jeszcze wtedy był, jak teraz już nie ma, ale wtedy był i chciałem sobie zrobić z nim zdjęcie.
1: Czemu byłeś w Nordfishu w ogóle?
3: No bo wtedy wracałem z Mołdawii i przez Wrocław i musiałem coś zjeść.
1: Czemu akurat Nordfish?
3: Bo się zamykał akurat, jakoś tak, to był ten tydzień kiedy kończył się.
2: Ale to dobra, bo szkoda się, wiesz, wtedy chciałem pójść do Nordfisha, ale no zapomniałem o tym.
3: Ja ogólnie, ja lubię, bardzo fajna sprawa.
1: No już nie zjesz.
3: No nie, ale za jakieś dwie dychy, trzy można było sobie zjeść rybkę i nieskończoność siedzenia.
2: Ale to wieczorem właśnie jakoś.
3: Nie, no normalnie.
2: Myślałem, że tam było drożej.
3: Nie, no rybka tak z dwie dychy.
1: O kurde, to żałuję w
3: sumie. I 8 ziko za dodatki.
2: No trzeba jeść jedną rybę w tygodniu. Według zaleceń. No ja się tego nie trzymam za bardzo. Miałem takie podejście do, nie wiem, wędzonego łososia, jakieś tam, wiecie, plastry, ale...
1: To dobre jest, ja to lubię czasami.
3: Jak w podstawówce jadłem, bo była zawsze w piątki ryba.
2: Tak, tak. No tego mi tyle brakuje.
3: Ale tamtej pory
1: no, ryby, tak, mi też.
2: Czuję, że,
1: nie łosoś był.
2: Że ryby były... Przydałyby mi się ryby. Tak. One te wszystkie kwasy omega-3 i te inne sprawy poprawiają.
1: Ale to jest w ogóle, jest fajny lifehack na to. Ja od kiedy sobie suplementuję tran i witaminę D, to mam lepszą odporność.
2: Ja mam ogólnie dobrą odporność.
1: Okay. Tak. Ja miałem problem, że zapadałem na różne choroby głównych dróg oddechowych przez pewien nauk. A teraz tak nie ma.
3: To dobrze. Ale szedłeś z nauku, czy to przez tran?
1: Tran.
3: Klasa. Tran z ryby też jest.
1: Jest z ryb, tak, z wątroby rekina.
3: Tak.
1: I to jem właśnie.
2: To jest akurat szalony, myślę, że...
1: No jest to ogólnie low-key...
2: Że ja wolę zjeść tą rybę.
1: Ja też bym wolał, ale nie jesteśmy... Czasem kupię... Dzisiaj byliśmy na zakupach z moją dziewczyną. I to był dzień, kiedy

0: To co, łosoś? To może nie?
1: To co, była pizza mrożona?
0: Nie, dzisiaj były burgery.
2: Ostatnio zrobiłem niedawno.
0: I też je robiłem. Mam ostatnio dobrą pastę z gotowaniem, z racji na to, że moja dziewczyna ma sesję, a ja sesji nie mam, to gotuję.
2: Jakieś taką wkrętkę?
0: Ja w ogóle lubię gotować. Uważam, że mam parę dobrych dań, które robię bardzo dobrze i zdziwiłyby was.
2: Miałem kiedyś taką wkrętkę, że robię sobie burgery i kminiłem, czemu nie smakują za bardzo tak, jak bym sobie myślał, że smakują.
0: No.
2: I tak po, nie wiem, ile mi to zajęło, ale no parę miesięcy. Skminiłem, że ja kupuję mięso w Biedronce i kupuję wieprzowinę, a nie wołowinę. Że w burgerach to jest skoro mięso. A nie ze świni.
0: Ale wiesz co, ja kupowałem taką gotową wołowinę ostatnio, takie kotlety na burgery. I nie wiem, no musiało być tak bardziej rozpierdolona, bo tak to nie było dobre. Bo nie. Za grube.
2: Znaczy nie, te nie, ale jak sam zrobisz, to są okej.
0: No tak, są tak. Ale mam też miałem ścinę wielokrotnie z takim mięsem. Na przykład zacząłem gotować mięso dwa razy na boloński, tak się nasiąłem. Już to gotuję to i to właśnie było dużo wieprzowiny. No, po prostu śmierdzi, ale tak... No jebie po prostu.
2: No nie, ja się przyzwyczaiłem.
0: Ale tak. Takim...
2: Nie wiem, o co chodzi, ale...
0: Takim sikiem.
2: No to świnia.
0: No i to jest okropne. I wtedy już dwa razy przez to wyrzuciłem.
2: Ale wołowina droga jest.
3: Jest dobra, ale kotwicz głowy jest jeszcze lepszy.
0: Ja nigdy nie byłem fanem w ogóle.
2: Czemu?
0: No rzucę kontrowersję. Ja zawsze brałem kotlet z mama robiła dla mnie osobno kotlet z kurczakiem.
2: Nie, to tak już mi zostało. Kotlet z kurczakiem to jest low-key to samo.
0: No to jem kotlet z kurczakiem, schabowy nie.
3: Powiem właśnie bardziej odpowiada schabowym. Można go na tym usmażyć na smalcu, a kurczaka już tak...
2: Można. Nawet się tak robi generalnie.
0: Robi się. I z kością nieraz się robi.
3: A to z kością nie lubię.
2: Ja też nie lubię.
0: Muszę w ogóle zjeść schabowego. Ale... Ja strasznie dawno... Ja mam jakieś takie przeświadczenie dziwne, chyba w życiu na słabe schabowe się naciąłem, że to jest takie chrząstkowate mięso.
2: No to kwestia słabego mięsa.
0: Musiałbym spróbować sobie dobrego schabowego.
2: Ja teraz też mam zasobę schaboszczaków, bo byłem w Gorzowie akurat, więc przywiozłem trochę. Ale też kupowaliśmy mięso w Biedronce, więc nieco bardziej żyłowate i ciężko się to je.
0: Ja muszę w restauracji kiedyś, że wchodzę,
2: to zamów sobie z kością.
0: W drewnym kocurze na przykład.
2: Przy kości jest najlepsze mięso podobno.
0: Będę jak kiedyś poszedłem do drewnego kocurza z moimi znajomymi.
2: Drewny kocur.
0: I nie wiedziałem, że to jest taka lepsza trochę restauracja. Sobie nie przygotowałem budżetu i przez cały wieczór wypiłem zupę, krem i piwo.
2: No, to może boleć.
0: Browar smakował mi bardziej.
2: Okay.
0: Ale też była zupa, bo okej, ale no tak się stało.
2: Nie, drzewny kocur super miejsce.
0: Później wróciłem i już zjadłem normalnie. No, muzyka sobie przysłuchamy. Ludzie.

0: Tyle piosenki wystarczy.
1: Jeszcze zapuszczę. Mix masternik na żywo.
2: No teraz jest aktualnie silent mixing, no chyba zbliża się pora, że musimy się odłączyć z satelity i przejść w tryb offline.
1: W tryb spoczynku.
0: Ale długo, 2,5 godziny gadaliśmy?
1: No chwilę to dało, chwilę zajęło.
0: Chwilę to trwało, słuchajcie, my się już z wami pożegnamy. Musimy sobie przemyśleć parę spraw.
1: Wy też musicie przemyśleć parę spraw, bo z siadem naliczyliśmy pytań.
0: Tak, musicie na nie sobie sami odpowiedzieć w duchu. Jeżeli będzie trzeba, to się z nich wyspowiadać.
1: Ale najpierw napiszcie na radiometeor.ułam na Instagramie albo Radio Meteor ze spacją pomiędzy Radio i Meteor na Facebooku.
0: I dajcie nam znać. My też o nich pomyślimy o tych sprawach i też wam damy znać. Nie tylko.
1: Uważajcie na Twitter Radio Meteor UAM. UAM dużymi literami. Bo nie dojdzie do nas ta informacja, niestety.
2: Po próbach przywrócenia tego konta do żywych. Niechaj będzie
0: tak jak nie udało się.
1: Tak, niestety jak się okazuje. Wszystkie kozły centkowane i pstre oraz wszystkie kozy centkowane. Jasne, co się okazuje.
2: Nie wydaje jest... się, że mogą się ludzie podszywać pod konto Radio Meteor UAM z dużych UAM zaraz tego, że nie mam do niego dostępu.
1: Swego czasu Poznań Moment, jak była sytuacja to taka, że nasz reporter Stasiu Mazurczak wrzucił jakieś tam zdjęcie jakiejś pani ujętej chyba czy coś, to on wrzucił na Twittera i oznaczył Radio Meteor UAM. I zmiana się skończyła. A to całkiem wiralowy post.
2: No, to koniec, nie zostawcie posta, my się z nami żegnamy. Prowizje prowadzili. Jakub oddzielił więc owce białe i będzie miał przechodzenie
1: Bartek kończył.
0: Jakub Lubawy.
1: Był też Szymon.
2: Tak, też był Szymon.
1: Ale wyszedł.
2: Się z nami żegna.
0: To też Biblia.
1: Dalej jest.
0: Biblia będzie zawsze.
1: Było metro przed chwilą. Co będzie zaraz, no to słuchajcie, ja wam nie powiem, Kuba też wam tego nie powie, nawet Michał wam tego nie powie, tylko sumienie wam powie.
3: Jakub opuszcza Labana. Jakub słyszał, jak synowie Labana mówili: Jakub zabrał wszystko, co posiadał nasz ojciec i z imienia naszego ojca dorobił się całego tego majątku. Widział Jakub, że Laban zmienił się wobec niego i nie był już taki jak przedtem. Wtedy to Pan rzekł do Jakuba: wróć do ziemi twych przodków, do twego kraju rodzinnego, ja zaś będę z tobą. Jakub, który był na pastwisku przy swej trzodzie, kazał wezwać do siebie Rachelę i Leę.
4: J. Cole jest bez nadziei.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska nie gotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
6: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
7: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
8: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
9: Autopromocja.
10: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
11: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.